0: Podpisano umowę ze Sztabem Generalnym Wojska o współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa energetycznego państwa, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.
1: Śmigłowce, patrole, zwiększona ochrona, ale także tam, gdzie jest to konieczne, siatki antydronowe. Naprawdę Polska jest znacznie lepiej przygotowana.
0: Wzmożona jest także ochrona m.in. budowanego terminalu gazowego w Gdańsku czy gazoportu w Świnoujściu.
2: Z kolei Bloomberg ostrzega Europę przed eskalacją rosyjskich ataków hybrydowych. Prawo i Sprawiedliwość za deportacją niepracujących Ukraińców, ale też obywateli innych krajów. Nie widzę powodu, by Polska miała utrzymywać zdrowych mężczyzn w wieku poborowym, mówi Jacek Sasin i zapowiada konkretne rozwiązania prawne, czyli poselski projekt ustawy. Jego szczegóły zna reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Sprawa jest bardzo poważna, a deklaracje PiSu to już nie tylko teoretyczne rozważania, bo jak zapowiada w Radiu Z Jacek Sasin, potrzebne są regulacje prawne, będzie więc projekt ustawy. Co ciekawe, były wicepremier jest zwolennikiem, by przepisy objęły nie tylko Ukraińców, ale też obywateli innych krajów.
4: No, mamy problem dzisiaj z jakimiś mafiami gruzińskimi, uzbeckimi. Ja nie widzę powodu, dlaczego trzeba czekać na jakichś wyroków sądowych, żeby tych ludzi po prostu wyprosić z Polski.
3: Bo jak przekonuje, Polska ma prawo decydować, kogo zaprasza, a kogo nie.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy poselski dokument zostanie złożony w Sejmie. Nie wiadomo też, czy i kiedy trafi pod obrady. Znów pożary we Francji, płoną lasy sosnowe. W departamencie Landy na zachodzie kraju ewakuowano ponad 500 osób. Z płomieniami walczy 500 strażaków, mają do dyspozycji 6 samolotów. Również w departamencie Loara Atlantycka z powodu pożarów trzeba było ewakuować około 2000 biwakowiczów. W znacznej części kraju obowiązują ograniczenia w zużyciu wody. Do Francji dotarła kolejna fala upałów. Wczoraj na termometrach było nawet 36 stopni. Pożary lasu także na zachodzie Niemiec, przy granicy z Belgią. Lokalne władze nakazały ewakuację mieszkańców małej miejscowości, łącznie ponad 1800 osób. Z Berlina Wojciech Hernes.
5: Z żywiołem w nadrenii północnej Westfalii walczy kilkanaście jednostek straży pożarnej. Już ponad 400 strażaków gasi objęty płomieniami 25-hektarowy las w pobliżu Hürtgenwald. Na miejsce ściągają posiłki z sąsiednich miejscowości. W akcji jest helikopter i dwa czołgi Bundeswehry. Już prawie 2000 osób musiało opuścić domy, zabierając z sobą tylko niezbędne rzeczy, na przykład dokumenty, pieniądze i lekarstwa. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Możliwe, że konieczna będzie kolejna ewakuacja, bo płomienie zbliżają się do budynków mieszkalnych następnej wioski. Po ataku na Starym Mieście w Poznaniu zatrzymano drugą z napastniczek. Dwie kobiety, 35-latka i 36-latka, zaatakowały Ukraińców, którzy są pracownikami jednego z lokali gastronomicznych przy ulicy Półwiejskiej. Najprawdopodobniej dziś kobiety zostaną przesłuchane, wtedy też mogą usłyszeć zarzuty. O czujność i przede wszystkim trzeźwość. Oto przed weekendem apeluje policja, bo to alkohol często towarzyszy tragediom nad wodą i na drodze. Mówi Andrzej Fio, rzecznik prasowy komendanta głównego policji.
6: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
2: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość. Lublin świętuje swoje 709 urodziny w weekend, wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Radio Z Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
7: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
2: Cały program dostępny jest na lublin.eu. Bitwy o gród czy pokazy władania bronią będzie można oglądać w weekend w karpackiej Troi w Trzcinicy na Podkarpaciu. Festiwal archeologiczny odbędzie się w miejscu, gdzie ślady kolejnych osad zachowały się przez ponad 4000 lat. Na odwiedzających czeka rekonstrukcja dawnego obozowiska, pojedynki wojowników oraz turnieje łucznicze. Impreza potrwa do niedzieli. Zaginiona grafika Picassa, odnaleziona w mieszkaniu w Stanach Zjednoczonych, wisiała na ścianie, a znalazł ją właściciel nieruchomości podczas sprzątania po eksmisji lokatora, który nie płacił za wynajem. Grafika skradziona została ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Jej wartość szacowano na 50 tysięcy dolarów.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rok po zabójstwie Mai z Mławy jest akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi G. 18-latkowi grozi do 30 lat więzienia. Usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Po morderstwie wyjechał na szkolną wycieczkę do Grecji. Tam został zatrzymany. Pod zarzutem planowania zamachu w Warszawie wpadł Rosjanin. Mężczyzna na zlecenie rosyjskich służb specjalnych miał za zadanie dokonać egzekucji na obywateli Ukrainy i USA. Premier Donald Tusk przestrzega, że z takimi sytuacjami możemy mieć do czynienia częściej.
4: Niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie.
3: Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. W akcji uczestniczyli kontrterroryści i funkcjonariusze ABW. Rosjanin usłyszał zarzuty, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Przed nami 2 upalne dni. IMGW wydało ostrzeżenia. Temperatura miejscami sięgnie dziś 34 stopni. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać. Czy to ostatnie podrygi lata? Sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Niedziela tylko w części kraju upalna. 30-stopniowych temperatur doświadczą mieszkańcy i odwiedzający południowo-wschodnie rejony Polski. Od północnego zachodu zaś napływać będzie już chłodniejsze powietrze, ale jak zapewnia Przemysław Makarewicz z IMGW, to jeszcze nie koniec lata.
6: Te temperatury w przyszłym tygodniu, chociaż niższe, to myślę, że takie bardziej optymalne, ale też nie będzie jakiegoś dramatu pod tym względem.
5: Czyli nieco ponad 20 stopni. Niebo częściej też zasłaniać będą chmury, z których miejscami pokropi. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W soboty na niedzielę miejscami pojawią się burze, którym towarzyszyć mają ulewne opady deszczu, a gdzieniegdzie grad. Drastyczne ograniczenia na Podkarpaciu z powodu suszy. W gminie Bukowsko brakuje wody. W kilku miejscowościach woda w kranach jest dostępna tylko w wyznaczonych godzinach. Mieszkańcy załamują ręce.
7: Nie można było sobie wyprać, nie można było się wykąpać, nie można było normalnie funkcjonować po prostu.
8: Też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody. Prośba, nie wiem, do władz gminy czy do kogo, żeby szukać jeszcze jakiejś studni głębinowej.
3: Woda jest dowożona do mieszkańców, zapewnia wójt Marek Bańkowski.
9: Dodatkowo ustawiliśmy beczkę na 2,5 tysiąca litrów z wodą pitną w centrum jak gdyby tego problemu, braku wody całodobowo. No i na dzisiaj czekamy na opady deszczu.
3: W związku z suszą w gminie obowiązuje też całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym grillowania. Wraca program Ceny paliw niżej, a razem z nim codzienne ogłaszanie maksymalnych stawek na stacjach benzynowych. W poniedziałek litr 95 kosztować będzie 6 zł 41 groszy, z kolei olej napędowy 7,37. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka zapewnia, paliwa nam nie zabraknie. Do kiedy program CPN zostanie z kierowcami, o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Niższe ceny będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się na razie określić, czy CPN będzie przedłużony. Litr 95 będzie tańszy o prawie 90 groszy.
11: Nie ma żadnego ryzyka, że paliwa w Polsce zabraknie. Realizowane są stale dostawy, a paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie.
10: Minister Motyka dodaje, że VAT na paliwo obniżono do 8%, wprowadzono też stałą marżę.
3: Koszt 2-tygodniowego CPN-u to 0,5 miliarda złotych. Teraz ważne przypomnienie. Dziś z powodu święta większość sklepów będzie zamknięta. Czy to oznacza, że w ogóle zakupów nie zrobimy? Wyjaśni reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Absolutnie nie. Otwarte tradycyjnie będą małe sklepiki osiedlowe. Za ladą musi jednak stanąć właściciel. O zakupy nie muszą martwić się też podróżni. Mówi mi ekonomista z lubelskiego UMCS-u profesor Jakub Czerniak.
13: Oczywiście działają także normalnie stacje benzynowe, czy sklepy na dworcach, czy lotniskach.
12: Te duże zakupy lepiej zrobić jednak wcześniej. Mateusz Kasiak. Tak. Radio Z.
3: Najbliższa niedziela handlowa 30 sierpnia. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał drogę w Gliwicach. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła mężczyźnie areszt. Śledczy zmienili decyzję, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich wycenił naprawę drogi na ponad 300 tysięcy złotych, co śledczy przyjęli jako zniszczenie mienia o znacznej wartości, a grozi za to nawet 10 lat więzienia. Według nowej wyceny prokuratury straty spowodowane przez rolnika nie przekraczają 200 tysięcy złotych, dlatego zarzut został złagodzony. Zniknęła też podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik z Gliwic uważa, że miasto buduje drogę na jego ziemi. Urzędnicy zaprzeczają. Przed korkami na tatrzańskich szlakach ostrzega TPN. Właśnie rozpoczyna się świąteczny sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu. Piękna słoneczna pogoda będzie sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach Narysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi Tomasz Zając, przewodnik z TPN.
14: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
3: Żeby uniknąć tłumów, można się wybrać do Doliny Lejowej i Doliny Małej Łąki na Kopieniec albo Trzydniowiański Wierch. Setki kilometrów na nogach i wiele dni w drodze. Na Jasną Górę docierają pielgrzymki z całej Polski. Wszystko po to, by dziś wziąć udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak mówili naszemu reporterowi Szymonowi Kastelikowi, mimo bólu i zmęczenia, satysfakcja z dotarcia na Jasną Górę jest ogromna.
15: A jak długo panie szły tutaj?
16: 9 dni.
15: I zmęczenie troszkę jest.
16: No tak, jest, ale warto, zawsze warto jest iść.
17: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
15: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze na Jasną Górę w tym roku, rozumiem.
16: Tak.
15: Jak długo taka podróż trwa?
16: 5 dni.
15: Pogoda też sprzyjała.
16: Ja mam zawsze pogodę.
15: Rozumiem.
16: Nigdy nie mam deszczu.
3: Uroczysta msza święta na Jasnej Górze rozpocznie się dziś o 8.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
18: Rozmawia Beata Lubecka.
19: Dzień dobry, z nami Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Szczęśliwie zdążył, bo się pomylił, pojechał na żurawio, a jesteśmy na Czerskiej. Dzień dobry.
18: Ale jestem na czas, jak zwykle. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka.
19: To prawda, odruch Pawłowa. Czy prezydent Nawrocki jest wzorowym...
18: No to pierwszy.
19: Czy prezydent Nawrocki jest wzorowym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, tak czy nie?
18: Tak.
19: No i oczywiście jest sonda na Radio Z.pl, drodzy Państwo, więc głosujcie, oceniajcie. Bardzo jestem ciekawa, co odpowiedzą na to nasi słuchacze oraz internauci. A tymczasem mamy kolejny konflikt na linii prezydent-rząd. Otóż dlaczego Kancelaria Prezydenta blokuje od 3 miesięcy awanse na stopnie generalskie szefów służb specjalnych ABW,

0: zostały odesłane. Nie wiadomo, czy pan premier chce je podpisać, czy nie chce podpisać. Ważna. Nie, to w ogóle jedna sprawa z drugą nie ma nic wspólnego, tylko skoro próbuje się pana prezydenta rozliczać, to myślę, że warto by było rozliczać najpierw tych, którzy od lutego nie dopełnili swoich obowiązków, jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski.
1: No ale tutaj to jest jednak oceniane w służbach, że to jest kuriozalna sytuacja, bo w rzeczywistości to te osoby właściwie no, jakby zajmują stanowiska generalskie i poza tym dziwią się temu nasi sojusznicy. I to obniża po prostu też prestiż ich służby.
0: Myślę, że prestiż służby nie wynika z szarży, tylko prestiż służby wynika, jak ta służba jest sprawowana. Jeżeli służba jest sprawowana sprawnie, dobrze, z odpowiedzialnością w służbie narodowi i państwu, to myślę, że to jest wystarczające dla prestiżu służby. Oczywiście stopnie są ważne, nominacje, awanse są ważne, ale najważniejszy jest sposób wykonywania służby. I tym się myślę, że powinien oznaczać, czy tym się powinien cechować prestiż służby.
1: A decyzja będzie przed świętem Wojska Polskiego?
0: Decyzja będzie wtedy, kiedy pan prezydent ją podejmie.
1: No wczoraj widzieliśmy...
0: Nie ma terminu, zakładam. Tutaj nie ma terminu dla pana prezydenta, więc prezydent nie jest związany terminami.
1: Wczoraj prezydent i premier nad morzem, ORP Wichardowa Fregata została wczoraj ochrzczona. No pan prezydent też mówił, że to jest no jednak rzecz wyjątkowa, przełom i w ogóle by obydwaj byli zgodni, i pan premier, i pan prezydent, że to wszystko się wzięło właśnie z marzeń, idei w latach 2013-2014. Skąd ta zgodność?
0: Marzenia, idee są ważne, ale najważniejsza jest realizacja. Czyny są najważniejsze, a nie słowa, ani myśli, ani zamiary, ani plany, tylko czyny. A te czyny były w czasie rządu Prawa i Sprawiedliwości i to były czyny pana ministra Błaszczaka, wicepremiera, który tak naprawdę podpisał tę umowę i gdyby nie te decyzje i nie te działania, które były podjęte w czasie poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy, to po prostu
1: czyli
0: tego projektu by nie było.
1: Czyli to zasługa PiS-u w takim razie, tak?
0: Zasługą tego rządu jest to, że nie popsuli tego projektu.
1: No, rządzą już 3 lata, jakby nie patrzeć, więc no, można powiedzieć, że zbudowali ten projekt.
0: To są projekty długoterminowe, więc dobrze, zasługą tego rządu jest to, że nie odstąpili od tego dobrego projektu. Tak, to trzeba przyznać, natomiast trzeba przyznać, że gdyby nie pan minister Błaszczak i gdyby nie kontrakty zbrojeniowe dla tej stoczni wojennej, to po prostu pewnie w 2016 albo 2017 roku tej stoczni by po prostu nie było, bo w takim stanie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zastała ten stocznię i przemysł stoczniowy, okrętowy po poprzednich 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej. To są fakty, ja nie chcę tak daleko
1: cofać,
0: jeżeli mamy długoterminowe projekty, długoterminowe inwestycje, realizacje, tak jak w tym
1: jeśli chodzi o marynarkę wojenną i jej modernizację, to jesteśmy dopiero na samym początku drogi. A czy tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego to budzi jakieś napięcie w Pałacu Prezydenckim, na linii Pałac Prezydencki rząd?
0: Bardziej chyba budzi wśród dziennikarzy, być może w jakichś kręgach rządowych. Dla pana prezydenta Święto Wojska Polskiego jest jednym z najważniejszych jako zwierzchnika sił zbrojnych. To jest zawsze dzień wyjątkowy. To także jest, że tak powiem, wspomnienie Bitwy Warszawskiej, wielkiego zwycięstwa. Więc jeżeli gdzieś budzi jakieś wątpliwości, to być może w kręgach medialnych, być może w niektórych kręgach rządowych, bo podobno, nie wiem, to dziennikarze piszą, ja szczerze mówiąc się tym nie zajmowałem, że to ma być nazwane też
1: Polska Safe.
0: Polska Safe. Mamy piękny polski język. W radiu szczególnie
1: ale jest
0: to
1: Polska
0: słychać.
1: Safe, bezpieczna Polska, ale to jakoś tak drażni w Pałacu Prezydenckim?
0: Nie, mnie to nie drażni, tylko ja jako Polak i jako miłośnik języka polskiego, który jest tak naprawdę jednym z fundamentów polskości dzięki temu językowi, także przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy, matki uczyły polskie dzieci pacierza w polskim języku czytać, mówić, polscy wieszcze pod zaborami pisali pięknie w polskim języku. Nie potrzeba jakichś chyba dodatkowych sformułowań anglojęzycznych, zapożyczonych, tak zwanych makronizmów, żeby uczcić święto Wojska Polskiego.
1: Nie no, ewidentnie jest to nawiązane również do tego programu modernizacji polskiej Armii Safe, który to program, a właściwie
0: Polska
1: sprawę,
0: bezpieczna. Polska,
1: pan
0: tak,
1: prezydent
0: Polski
1: zawetował. Ale świętowanie będzie osobno, bo prezydent będzie w Warszawie, a pan premier będzie w Zatoce Gdańskiej.
0: To chyba wybór pana premiera, no przecież już od lat tradycją jest, od czasów świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który można powiedzieć wskrzesił tego rodzaju obchody Święta Wojska Polskiego, że świętowanie jest tutaj w Warszawie, ostatnie lata to jest Wispostrada, to też jest już pewna taka tradycja, więc jeżeli pan premier Tusk wybiera inne miejsce, to jest jego decyzja. No, pan prezydent będzie z polską armią, z polskimi żołnierzami, z ich rodzinami, z Polakami w Warszawie, na Wispostradzie podczas wielkiej defilady i chciałbym zauważyć, bo to
1: wynika
0: także
1: z rozmów... Ale pan premier będzie na paradzie okrętów polskich sojuszniczych z NATO.
0: No to dlatego trzeba pytać pana premiera.

0: Rad, dlaczego uważa, że powinien być w innym miejscu niż minister obrony narodowej, czyli jego wicepremier i przede wszystkim niż zwierzchnik sił zbrojnych. Ja do tego się jakoś szczególnie nie czepiam, mówiąc tak potocznie, natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo to ważne tak poza tą polityką, przepychankami, że oprócz tego, że mamy pokaz polskiej armii, sprzętu, polskich sił zbrojnych, to jest też ważne, myślę, że mało kto o tym wie, z punktu widzenia takich działań operacyjnych, logistycznych, to są prawdziwe ćwiczenia Wojska Polskiego. Prawdziwe ćwiczenia Wojska Polskiego przeprowadzane nie w warunkach jakichś hermetycznych czy poligonowych, tylko w realnych warunkach, o tym mówią generałowie. Chciałbym, żeby nasi słuchacze, ale także ci, którzy oglądają nas w internecie, wiedzieli, że oprócz tego, że jest to pewien pokaz siły polskiej armii, to jest to także ważne z punktu widzenia szkoleniowego. Bardzo ważne, o tym jeszcze raz podkreślam, mówią generałowie, dowódcy Wojska Polskiego. Więc myślę, że warto, żebyśmy także o tym mówili, bo były też takie głosy gdzieś tam w przyszłości, że to jest niepotrzebne, że po co to pokazywać i tak dalej, i tak dalej. Dwa walory. Jeden, ten patriotyczno-tożsamościowy, docenienia Wojska Polskiego. Drugi, bardzo ważne ćwiczenia w przemieszczaniu wojsk. Szczególnie, że mówimy o tym przemieszczaniu bardzo często z zachodu na wschód. A ten kierunek też jest dosyć oczywisty, jeżeli patrzymy na zagrożenia ze strony właśnie wschodu, ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: A ile kosztowała ta feta z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Zdecydowanie mniej niż wynagrodzenie pana Kasprzyka, które zarobił w ciągu roku w szpitalu tymczasowym.
1: 1 800 900.
0: Ja jestem urzędnikiem państwowym, szefem kancelarii prezydenta, więc funkcjonariuszem publicznym. Za różne rzeczy mnie ściga pan Żurek i ta ekipa, na przykład za to, że doradzałem prezydentowi, a w tym przypadku Służba Ochrony Państwa, że tak powiem, zadecydowała o tym, że to jest usługa, która jest z tak zwanego zakresu bezpieczeństwa, a w tym wypadku nie ujawnia się tych informacji.
1: Ale to są pieniądze podatników.
0: No tak, ale proszę poczytać przepisy. To nie jest moja decyzja, to jest decyzja Służby Ochrony Państwa, która mówi o tym, że tego rodzaju... Żyjemy w trudnym czasie. To nie jest sprytne. Ja rozumiem, że nie mamy nic przeciwko transparentności. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to było dużo, dużo mniej niż kilkukrotne wynagrodzenie nawet miesięczne tego człowieka. Że to było mniej, po prostu mniej. Natomiast jeżeli chodzi o te wydatki, bo to też o tym pan prezydent mówił, każdy prezydent, czy to był prezydent Lech Kaczyński, czy prezydent Komorowski, czy prezydent Kwaśniewski, czy prezydent Duda, czy wreszcie pan prezydent Nawrocki, wszyscy ci prezydenci spotykają się z Polakami, bo taka jest też rola prezydenta głowy państwa i zawsze w budżecie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej były środki na tego rodzaju spotkania.
1: Ale
0: i to spotkanie było z Polakami.
1: Że ta uroczystość trochę taka megalomańska.
0: To każdy ma prawo do oceny. Ja widziałem tam Polaków, którzy przyjechali po roku cieszyć się razem ze swoim prezydentem z tego, że system nie został domknięty, że prezydent dotrzymuje słowa, że to hasło wciąż jest aktualne, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. I nie zgadzam się, na przykład chyba pan wiceminister Obrony Narodowej mówi, że to było spotkanie partyjne.
1: Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i prezydent też był z Prawa i Sprawiedliwości, to wam to nie przeszkadzało. A teraz
0: mówicie, że co nie przeszkadzało nam?
1: Nie przeszkadzało wam, że prezydent też pochodzi z Prawa i Sprawiedliwości i wtedy nikt nie mówił o domykaniu systemu, a teraz mówicie, o gwałtura, to dobrze,
0: ale
1: że
0: my nie mówiliśmy o domykaniu systemu. Ja posługuję się nomenklaturą językową, którą wdrożyła tamta strona. To oni mówili o 8 gwiazdkach, to oni mówili o domykaniu systemu, to oni mówili o tym, o dorżnięciu wahat, to oni o tym wszystkim mówili. To ja tylko po prostu na prawach cytatu, pani redaktor, powtarzam, co mówi dzisiejszy obóz, albo mówił dzisiejszy obóz rządzący. My tych słów po prostu nie używaliśmy. My też nie używaliśmy słowa i nie jest dzisiaj na przykład Prawo i Sprawiedliwość totalną opozycją, tylko opozycją konstruktywną. To jest ta różnica. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o jedną rzecz,
1: Nie, czas się nam skończył, antenowy. Ja muszę tylko jeszcze powiedzieć, czy prezydent Nawrocki jest wzorowym zwierzchnikiem sił zbrojnych? Tak, odpowiedziało 30%. Nie. 70%. I o komentarz poproszę pana ministra w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Zachęcam, pan minister również zachęca.
0: Zachęcam serdecznie.
2: To jest gość Radia Z.
1: No widzi pan, 70% naszych internautów, słuchaczy orzekło jednak, że pan prezydent nie jest wzorowym zwierzchnikiem.
0: A ja pamiętam, dobrze, tu mamy kilka minut sondażu radiowego. Myślę, że są ważniejsze sondaże. Najważniejsze to są te sondaże wyborcze. Ja przypomnę, jak to pan prezydent Warszawy miał już zostać prezydentem. Nie został, przypomnę. Ostatni sondaż taki na większej jednak grupie niż kilka minut w radiu. Szanuję wszystkie głosy. ale więcej niż kilka minut w radiu, kiedy to 56% Polaków pozytywnie albo bardzo pozytywnie ocenia prezydenturę pana prezydenta Nawrockiego, a więc również tę funkcję zwierzchnika sił zbrojnych, bo tego nie da się rozliczyć.
1: Nic nie zazwyczajnego, bo zazwyczaj prezydenci jednak cieszą się dużym stopniem zaufania obywateli.
0: Prezydent Wałęsa chyba na koniec się nie cieszył dużym...
1: A Bronisław Komorowski się cieszył i ostatecznie nie zawalczył reelekcję.
0: Ale koncertowo przegrał wybory. To nawet chyba mówił pan premier Miller, że rozumie, dlaczego Bronisław Komorowski przegrał wybory z takim podejściem.
1: A to spotkanie w Juracie, to czemu ma służyć z młodzieżą? W ostatnim weekendzie to ma być taka rywalizacja trochę tak, jak jest po drugiej stronie Campus Polska Rafała Trzaskowskiego?
0: To jest kolejny element spotkań pana prezydenta z Polakami. Ja przypomnę,
1: młodymi Polakami, tak?
0: Na przykład młodymi Polakami. A i tutaj warto znowu odwołać się do sondażu. Pewnie pani redaktor go zna, nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze pamiętają. 69% Polaków w wieku, jak dobrze pamiętam, od 18 chyba do 25 lat. Pozytywnie ocenia prezydenta i popiera prezydenta. Żaden polityk w Polsce i żaden prezydent, żeby była jasność, nie miał takiego poparcia wśród najmłodszych Polaków.
1: Czyli pan prezydent chce sobie wychować potencjalnych wyborców.
0: To nie jest kwestia wychowywania wyborców, to jest kwestia prowadzenia życzliwego, dobrego dialogu i wsłuchiwania się w głos młodych ludzi, bo to oni po nas, pani redaktor, po mnie, po panu prezydencie przejmą tą sztafetę pokoleń i podniosą
1: kawa, nie wyklucza
0: dobrym czasem.
1: Można oczywiście nawiązywać kontakt, jak najbardziej dialog, etc., no ale w ten sposób sobie zaskarbiać sympatię, no i potem, wychowywać potencjalnych.
0: Przyjemne z pożytecznym. To spotkanie, wierzę, że będzie przyjemne przede wszystkim dla tych młodych ludzi, którzy aplikują. Pewnie tych aplikacji już jest zdecydowanie więcej niż nie mam teraz
1: bezpośrednich
0: danych, bo ja się tym bezpośrednio nie zajmuję. Akurat tych spotkań to jest rzecz gabinetu pana prezydenta, ale tych zgłoszeń jest naprawdę dużo, więc no też nie wszyscy ci młodzi ludzie niestety pewnie się dostaną, ale to pokazuje też tę energię, która w młodych Polakach
1: ale rozumiem, że jest jakiś limit,
0: żeby spotkać się z prezydentem.
1: Jest jakiś limit przyjęć?
0: No myślę, że tam będzie kwestia też czy terenu, który tam jest, więc to będzie pewnie kilkaset osób, no tak myślę, że to będzie kilkaset
1: to
0: osób. Natomiast muszę wrócić, bo pani mi nie pozwoliła, muszę wrócić jeszcze do tych kwestii kosztów.
1: Nie pozwoliła, wow.
0: Musiała pani przerwać, żeby przejść na...
1: Musiałam przerwać, tak, ponieważ skończył się nam czas
0: ja jestem bardzo uczciwy zawsze. Jeżeli chodzi, takie było pytanie chyba pana Tomczyka, wiceministra obrony narodowej, który pytał, czy to jest spotkanie partyjne, to co się odbyło 6 sierpnia. Znaczy, spotkania partyjne to chyba odbywały się w tym saloniku WIP-owskim w szpitalu południowym. Spotkania partyjne to mogą się odbywać w zarządach spółek Skarbu Państwa.
1: Nie, no jakie
0: spotkania partyjne to się mogą odbywać w tych agencji na Wieleniej Górze czy na Dolnym Śląsku. Tam mogą się odbywać spotkania partyjne. Myślę, że swoich koleżanek i kolegów partyjnych mógłby pan Tomczyk zapytać, jak to z tymi pieniędzmi jest, jak one się...
1: Można powiedzieć, że pan minister jest niezrównany po prostu. Jak, że tak powiem, odkręcić kota okonem? Naprawdę, no fantastycznie.
0: Zapytałem o spotkanie partyjne, ja tylko znowu odpowiadam.
1: Ale pan sam generalnie wyszedł z inicjatywą, żeby jednak skomentować, a nie zapytałem, co tam...
0: No bo muszę na to pytanie również odpowiedzieć formalnie, więc także odpowiem formalnie, ale chciałbym uprzedzić pana ministra Tomczyka, żeby nie czuł się zaskoczony.
1: A czy możliwa jest wspólna lista prawicy do Sejmu? Bo podobno są takie plany Jarosława Kaczyńskiego. I że patronem miałby być prezydent Nawrocki.
0: Czy jest możliwa, tego nie wiem. To na pewno jest rzecz polityków, którzy są w kierownictwach poszczególnych partii, tych konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych. Wiem jedno, że dzisiaj wyborcy prawicowi popierają prezydenta Nawrockiego. Wrócę do tego sondażu dla chyba Wirtualnej Polski. 56% Polaków popiera. Więc tych Polaków o takim usposobieniu prawicowym, konserwatywnym jest po prostu więcej. Więc to oni powinni mieć głos decydujący, więc dobrze by było, gdyby prawica w Polsce rządziła. Nie tylko z tego powodu, że więcej jest po prostu tych Polaków, ale dlatego, że po prostu rządzi lepiej, co pokazało 8 poprzednich lat, chociażby na podstawie armii możemy o tym wnioskować.
1: Pan minister, który cały czas jest w Prawie i Sprawiedliwości, a pan będzie w końcu kandydatem na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, no bo plan Czarnek nie wypalił.
0: Ale kto tak powiedział?
1: No nie wypalił, no tak słychać w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja znam ostatnie zdanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który jasno, czytelnie, bez żadnych wątpliwości, kategorycznie napisał, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest pan profesor Przemysław Czarnek, którego serdecznie pozdrawiam, bo to mój serdeczny kolega, naprawdę znakomity człowiek, któremu niestety czasami niektóre media próbują przyszyć tak zwaną gębę, a to jest człowiek z wielkim dystansem do siebie, z uśmiechem, z polotem, z znajomością języków, z formalnym, nie tylko formalnym wykształceniem.
1: No to jakoś nie chcę pokazać takiej twarzy, bo najczęściej pokazuje taką nieprzyjemną twarz, można powiedzieć. A pakt senacki z patronatem prezydenta jest możliwy?
0: Myślę, że tutaj ta sytuacja jest trochę prostsza, dlatego że mamy okręgi jednomandatowe, są bardzo czytelne prognozy, jak to mogłoby się ułożyć. No, można powiedzieć, że ten pakt, w jakiejś mierze ten pakt tej strony dzisiaj rządzącej pokazał, że tam, gdzie jest większa jedność, to można ten Senat bardzo szybko wygrać. Czy bardzo, no nie chcę powiedzieć łatwo, ale można wygrać, można zdecydowanie wygrać. Więc tutaj naprawdę warto też nad tym się pochylić. Warto, żeby...
1: Czyli tutaj prezydent ewidentnie byłby skłonny do tego, żeby być takim patronem takiego paktu senackiego, rozumiem, tak?
0: Tak, no i takie rozmowy, czy takie rozważania są prowadzone. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo polityka, czy ja rozumiem, że ta kuchnia jest bardzo interesująca, ale myślę, że polityka i tego rodzaju rozmowy, jeżeli się toczą w ogóle, wymagają spokoju, ciszy.
1: A taka lista z Braunem, czy bez?
0: Krzysztof Bosak, mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński. Proszę?
1: A taki pakt senacki z Braunem, czy bez?
0: Ja myślę, że bardziej powinniśmy spojrzeć nie przez pryzmat partii politycznych i liderów partii politycznych, czy tylko wyłącznie przez ten pryzmat, tylko przez pryzmat wyborców prawicowych. Prezydent jest prezydentem Polaków, a nie partii politycznych. Więc jeżeli pan prezydent patrzy, czy w kontekście Senatu, czy nawet pani powiedziała o tym kontekście Sejmu,
1: na tą swoją ofertę, można było odnieść wrażenie, że pan prezydent jednak nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko jest prezydentem wszystkich prawic.
0: Panie redaktor, to było spotkanie otwarte. Pani redaktor mogła przyjść.
1: No dobrze, ale na tych trybunkach to ludzie, mógł sobie każdy zasiąść tak z ulicy? No nie, no tam byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, albo na przykład polityków... Mateusz Morawiecki, który poszedł na swoje.
0: No byli też tam politycy chociażby Konfederacji,
1: no
0: oczywiście byli politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie tak z ulicy mogli sobie przyjść?
0: Ale, panie redaktor, czy jest w czymś dziwnym to, że po roku bardzo dobrej prezydentury przychodzą ludzie, którzy pracowali w kampanii, którzy wspierali pana prezydenta. Przecież Prawo i Sprawiedliwość było tą formacją, która poparła, a konkretnie pan prezes Jarosław Kaczyński, poparła obywatelskiego kandydata, jakim wówczas był prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.
1: Pan mówi, że to jest bardzo
0: dobre. Pan prezydent z tym wielkim poparciem Prawa i Sprawiedliwości, a później szerzej prawicy, bo także Konfederacji, wyborców Grzegorza Brauna i tak dalej, wygrał te wybory. Uwaga, także 400 tysięcy to myślę, że ważne, wyborców lewicowych, bo to wynika z tych badań, które były podczas wyborów prowadzone. Dziękuję również tym 400 tysiącom wyborców lewicowych. Wierzę, że jest ich dzisiaj więcej.
1: Czy to jest zmiana ustroju na prezydencki?
0: Celem pana prezydenta, jeżeli mówimy o tej perspektywie konstytucyjnej czy ustrojowej, chociażby w związku z powołaniem Rady Nowej Konstytucji, jest to, żeby Polska była organizmem ustrojowo sprawnym do podejmowania decyzji i żeby naród mógł te decyzje co jakiś czas rozliczyć. Bez względu na to, czy będzie je podejmował prezydent Rzeczypospolitej, który będzie miał zdecydowanie większą władzę, czy zdecydowanie większą władzę, taką decydującą, będzie miał rząd z premierem na czele. My musimy po prostu się zdecydować, bo prezydent nie mówi, czy to ma być ustrój prezydencki, czy to ma być ustrój parlamentarno-gabinetowy, premierowski, ale żeby był jakiś, bo my dzisiaj mamy ustrój generalnie parlamentarny z silnymi wpływami władzy prezydenta, czyli mamy tę sytuację, o której na przykład na początku mnie pani pytała, czy dopytują co chwilę dziennikarze wtedy, kiedy no jest problem ze współdziałaniem, a ten problem ze współdziałaniem z rządem widać no nie od dzisiaj, tylko widać właściwie na każdym kroku i nie jest to wina pana prezydenta Nawrockiego.
1: No pan prezydent Nawrocki chętnie wetuje, oczywiście tak, wiem, co pan zaraz powie, że o wiele więcej ustaw podpisał niż zawetował, rzeczywiście 41 jest zawetowanych, a 259, jeśli pamięć mnie nie myli, jest podpisanych, ale na przykład pan prezydent zawetował ustawę o opodatkowaniu koncernów paliwowych od nadzwyczajnych zysków, no i rząd prawdopodobnie podejmie kolejną próbę, żeby taki projekt ustawy przez parlament przeprowadzić. No i czy pan prezydent ponownie odeśle taką ustawę do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Rząd pana premiera Tuska jest znakomity w jednym, a właściwie w dwóch rzeczach. Po pierwsze, oszukiwaniu swoich wyborców, czyli niedotrzymywaniu słowa i w sięganiu wszystkim, już nie tylko swoim wyborcom, głęboko do kieszeni. Głęboko do kieszeni. Proszę zauważyć, Dlaczego pan prezydent odesłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego? Po pierwsze, lex retro nocet. Prawo nie może działać wstecz. To prawo działało wstecz. Po drugie, przepisy prawa podatkowego, a z takimi mieliśmy do czynienia, nie mogą być zmieniane w trakcie roku budżetowego,
1: ale
0: podatkowego.
1: Czy zmieniane podejście,
0: zmiany
1: czy
0: były. Muszą być uchwalone, ale panie redaktor, żeby prawda się przebiła, żeby fakty się przebiły. Po trzecie, przepisy dotyczące podatków muszą być przyjmowane w odpowiedniej procedurze. One tej procedury faktycznie nie dochowały, bo w istocie było to tak szybko procedowane, że ta procedura nie została dochowana. I po czwarte, wreszcie prezydent mówił, żadnych nowych podatków dla zwykłych Polaków, a te podatki, które by były nałożone wstecznie, niekonstytucyjnie, w istocie byłyby przerzucone w ceny paliwa. To jest oczywiste, to jest tak prosty mechanizm. Ktoś, kto ma przeczytał elementarz z ekonomii, elementarz. Zalecam to panu premierowi, panu ministrowi Domańskiemu, elementarz z ekonomii. Jest wiadomo, że jeżeli mamy usługi o charakterze, czy produkty o charakterze detalicznym, a tak jest w przypadku paliw, jeżeli podwyższa się koszty prowadzenia działalności, to te koszty są wrzucane w cenę. I wie pani, na jakim Orlen, który jest...
1: prawie 4 miliardy złotych.
0: Ale budżet, mamy dziurę budżetową ponad 800 miliardów w ciągu tych niespełna 3 lat. Nikt
1: dzięki
0: nie kopał, nikt nie miał takiej pogłębiarki...
1: 8 miliardów potencjalnych.
0: Nikt nie miał, pani redaktor, takiej pogłębiarki dziury budżetowej, jaką skonstruował rząd Donalda Tuska. Nikt takiej dziury otchłani budżetowej nie wykopał. W tym też są, przepraszam, trzecie dokonanie doskonali, jeżeli chodzi o zadłużanie tych pokoleń, które żyją i tych pokoleń na przyszłość. Przecież 300 miliardów złotych mam mieć deficytu, prawda? To właściwie prawie, że codziennie blisko miliard złotych rośnie mamy deficytu, gdyby to rozłożyć w skali roku. No to jest rzecz niebywała. 7,3% mamy w stosunku do PKB. Czyli te ramy konstytucyjne zostały poprzekraczane. To nie jest wina pana prezydenta, to nie jest wina opozycji, to nie jest wina Prawa i Sprawiedliwości, to jest wina tego rządu. Tego rządu. I jeżeli chodzi o ceny paliw, jeżeli chcemy o paliw, to kolejny, chciałbym, bo pani, bo to myślę, że interesuje kierowców, ja też jestem kierowcą, no chciałbym zobaczyć ceny po 5,19. Dzisiaj baryłka ropy jest tańsza niż wtedy, kiedy pan premier to obiecywał. I wiecie, wie pani redaktor...
1: będzie powrót do tego programu prawdopodobnie na dwa ostatnie tygodnie.
0: Ale nigdy chyba nie widzieliśmy po 5,19 zarządów Donalda Tuska po 2023 roku. Czy pani redaktor widziała? Ja nie widziałem. Ja nie widziałem, no gdzie jest ta obietnica?
1: No dobrze, jest
0: warunki de facto są lepsze. Warunki międzynarodowe na rynkach światowych są lepsze, a ceny w Polsce są wyższe. A jeszcze jedna kwestia, myślę, że istotna. Orlen, polski koncern, tak naprawdę kontrolowany przez rząd. Wie pani, na czym oni mają największy, właściwie jedyny wzrost zysków? Na sprzedaży cen, na sprzedaży paliw detalicznych. Tylko gdzie? Tylko w Polsce. I to odpowiada na to pytanie, skąd ten rząd, Donald Tusk, pan Domański, szef MAP-u i cała ta ekipa biorą pieniądze bezpośrednio z pani, z mojej i z naszych słuchaczy kieszeni. Bardzo głęboko sięgają do naszych kieszeni. Najchętniej by nam te portfele po prostu zabrali i rozprawili się z tym pieniędzmi, tak jak rozprawili się kiedyś z OFE. Pamięta pani tą historię, że to nie są pieniądze Polaków? Ja tylko czekam, kiedy Donald Tusk z Domańskim powiedzą,
1: słuchajcie
0: państwo, pieniądze, które są w waszych portfelach, w istocie nie są waszymi pieniędzmi, a te portfele nie są wasze i my bardzo głęboko po nie sięgniemy.
1: Myślę, że pan teraz trochę zastosował taki klasyczny straszak, a chciałabym zapytać jeszcze, co będzie z ustawą o lex szarlatan, bo w tej sprawie również odwiedził Pałac Prezydencki Jerzy Siemba, który nie jest lekarzem.
0: Pałac Prezydencki spotkał się z jednym z współpracowników czy pracowników kancelarii.
1: A gdzie się spotkał?
0: Ze mną się nie spotkał.
1: Ale gdzie się spotkał?
0: Nie spotkał
1: na mieście się
0: z panem prezydentem.
1: Nie,
0: spotkał się w kancelarii. To
1: no właśnie.
0: Nie spotkał się z prezydentem, nie spotkał się ze mną.
1: Że spotkał się
0: nie spotkał się z ministrami,
1: w
0: nie spotkał się z Radą Medyczną. Nie spotkał
1: ale gdzie się spotkał? W pałacu, a nie na mieście.
0: Nie spotkał się z nikim, kto będzie w tej sprawie decydował.
1: Dobrze, w takim razie tylko zapytam.
0: A wczoraj było spotkanie, nie wiem, czy pani zauważyła. Było spotkanie wczoraj w kancelarii. Byli przedstawiciele różnych środowisk, bo tutaj apele o to, żeby podpisać albo nie podpisać tej ustawy, wpływają od Business Center Club, począwszy, do stowarzyszeń pszczelarzy. Od środowisk bardzo prawicowych do środowisk mega liberalnych.
1: I ku czemu skłania się pan prezydent?
0: Pan prezydent skłania się na razie czy pochyla się nad tą ustawą i nad analizą tej ustawy. Termin do decyzji jest do 21, a więc do kolejnego piątku i na pewno w tym terminie pan prezydent podpisze tę ustawę. Dawno nie było ustawy, która budzi tak duże zainteresowanie, również emocje, która budzi wątpliwości. Po to było wczoraj spotkanie między innymi z rzecznikiem praw pacjenta, z przedstawicielami zawodów czy samorządów medycznych, zawodów medycznych, bo to nie tylko lekarskiego, także z przedstawicielami związków, stowarzyszeń pacjenckich, ale także z biznesem, chociaż Business Center Club, stowarzyszenia rzemieślnicze i tak dalej, i tak dalej. Rada pana prezydenta. Zdania są bardzo mocno podzielone. Tak samo są podzielone w koalicji. Ja znam na przykład posła, który w koalicji rządzącej, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, głosował przeciwko tej ustawie. Więc to nie jest tak oczywiste. Jedną rzecz mogę powiedzieć. Wszyscy rozsądni ludzie, którym leży na sercu dobro pacjentów, wiedzą i są za tym, żeby po prostu gorącym żelazem wypalać działania tych wszystkich oszustów, hochsztaplerów, szarlatanów, przestępców de facto, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie i wykorzystują tę sytuację bardzo trudną, kiedy pacjenci, ich rodziny walczą o swoje życie i zdrowie i wtedy naciągają ich na jakieś kosmiczne, idiotyczne procedury czy zabiegi. Tak, z tym trzeba skończyć. Tylko dlaczego nie działa prokuratura? Dlaczego nie jest stosowany artykuł 286, czyli oszustwo? Dlaczego nie ma postępowań skutecznych o zagrożenie ludzkiego życia i zdrowia? Są dzisiaj już instrumenty w kodeksie karnym. To jest pytanie chociażby do ministra sprawiedliwości i do szefów służb. Dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie działa? Dlaczego ci ludzie...
1: Kiedy decyzja zapadnie?
0: Receptomaty, które wszyscy... Rzecznik mówi, że wie, ministerstwo mówi, że wie i właściwie nic z tym się nie dzieje. Wczoraj dobre spotkanie merytoryczne, 2,5-godzinna rozmowa w kancelarii prezydenta. Te fakty, czy te okoliczności przedstawię także dzisiaj panu prezydentowi. Pan prezydent ma też swoich doradców w Radzie Medycznej. Będzie to decyzja, no, najlepsza z możliwych, chociaż jest to decyzja, przyznam, bardzo trudna.
1: Konrad pyta, czy rząd tworzony przez Grzegorza Brauna będzie lepszy od rządu Donalda Tuska?
0: Ale dzisiaj nic się nie ma żadnych takich przesłanek, że pan Grzegorz Braun jako szef swojego ugrupowania Konfederacji Korony będzie tworzył rząd. No.
1: Ale nie słyszeliśmy.
0: To poparcie jest na poziomie kilku do 10%.
1: Potępiłby wypowiedzi Grzegorza Brauna, no, które były skandaliczne, na przykład chociażby w odniesieniu do Holokaustu.
0: Ale nie ma zgody, nie ma zgody pana prezydenta, nie ma zgody środowiska pana prezydenta, żeby, nie wiem, kwestionować Holokaust. Nie ma takiej zgody. To są wypowiedzi niedopuszczalne, skandaliczne. To są de facto wypowiedzi, bardzo mocno to powiem, antypolskie. To są wypowiedzi antypolskie, bo jeżeli umniejsza się zbrodnie niemieckie popełnione na Żydach, to równie dobrze można umniejszać zbrodnie niemieckie popełnione na Polakach i na wszystkich innych narodowości. Nie ma na to zgody ani prezydenta Nawrockiego, ani nikogo z otoczenia pana prezydenta Nawrockiego, tym mojej skromnej osobie. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma tutaj, że jest tutaj jakaś zgoda albo milczenie, nie ma tego milczenia, nie ma na to zgody.
1: Kolejne pytanie słuchacza. Co dalej z szumnie zapowiadanym zerowym PIT-em dla rodzin? Zapowiadał to pan prezydent w kampanii wyborczej. Czy coś pan prezydent działa w tej sprawie? Czy jednak rząd was ubiegnie i szybciej podniesie próg podatkowy? Ten próg?
0: Nie. Znaczy to, że rząd w czymś ubiegnie prezydenta, to taki dobry żart. Dlatego, że ten rząd ma jeszcze do spełnienia kilkadziesiąt, stu konkretów, których oczywiście nie spełni. Pani Popełczyńska na Łęcz bardzo ciśnie. Dobrze, gratuluję tej postawy, żeby tę kwotę wolną od podatku podnieść, tylko że minęło już prawie 3 lata i nic się nie zanosi, żeby ta kwota została podniesiona. Oszukali Polaków. Miało być 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Nie ma jej. I nie sądzę, żeby była. I nie sądzę, żeby była.
1: Być tańsza 30 tysięcy.
0: Tylko że pan prezydent, no to dobrze,
1: ja
0: to teraz
1: wiem, dokonuję. Za sejmowa zamrażarka, tak wiem.
0: Ale to przecież, ale to znowu nie moje słowa, widzi pani. Ja bym złego słowa na ten rząd nie powiedział. Tylko problem jest inny.
1: No
0: problem jest inny, że tu marszałek Czarzasty w swoim orędziu, w programowym wystąpieniu nie powiedział o narodzie, nie powiedział o Polsce, nie powiedział o ojczyźnie, nie powiedział o wspólnocie, tylko mówił o koalicji i mówił o sejmowej zamrażarce, czy marszałkowskim wecie de facto, to tak nazwał, instytucji, której w polskim ustroju, polskiej konstytucji nie ma. I stosuje to marszałkowskie weto, bo z 22 ustaw 21 jest nieprocedowanych. Którzy nadali drugi, to znaczy, że oni coś z tym robią. A te rozwiązania, A te rozwiązania dotyczące zerowego PIT-u dla rodzin, czyli dla rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci, leżą w Sejmie i czekają na to, żeby marszałek Czarzasty wreszcie coś z tym zrobił, żeby chociaż zaczęli nad tym dyskutować, żeby zaczęli to procedować, bo to jest w interesie Polski, polskich rodzin, polskich dzieci. Nie chcą tego i taki jest, no, komunista tak, ale no chyba nie o takim sercu socjalnym i spojrzeniu na polską rodzinę pan marszałek Czarzasty, no bo gdyby miał tą wrażliwość socjaldemokratyczną, to powinien w pierwszej kolejności się tym projektem zająć, a mrozi go.
1: Tomasz pyta, kilka tygodni temu była głośna sprawa odtajnienia aneksu do raportu WSI. Czy będzie w końcu ujawniony, odtajniony ten aneks? Bo na razie cisza.
0: Ale to znowu tutaj była taka zastanawiająca postawa pana marszałka Czarzastego, który bał się otworzyć przesyłkę, która przyszła z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pamięta pani tę sprawę? Mm-hmm. Pan redaktor Manowski także w Radiu Z dopytywał pana marszałka Czarzastego. No i wyszła zupełna, że tak powiem, komedia, bo mówi, nie wiem od kogo to dostałem, ale była jednak przesyłka. No tak, ale jednak ona była z BBN-u, ale jej nie otworzyłem i odesłał tę przesyłkę do Kancelarii Prezydenta.
1: No
0: nie
1: i co dalej?
0: Nie zaopiniował. No i nie co wiem, dalej? Czemu pan marszałek tak się obawia.
1: To no ale bez opinii nie można tego ujawnić?
0: Opinie nie są wiążące marszałka Sejmu i Senatu, ale potrzebna jest kontrasygnata premiera. Są jeszcze pewne analizy, które są prowadzone w...
1: Dla pana prezydenta kontrasygnaty nie zawsze są potrzebne, na przykład
0: zawsze.
1: Jeśli chodzi o asesorów, no
0: zawsze
1: jakoś tak
0: zignorował. Zawsze są wymagane, kiedy wymaga konstytucja.
1: A jeżeli powie, bo Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niepotrzebne są kontrasygnaty, jeśli chodzi o mianowanie asesorów.
0: A orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z polską konstytucją nie są czasami ostateczne i powszechnie obowiązujące?
1: Można powątpiewać, czy ten Trybunał Konstytucyjny taki jest naprawdę, jakbyś powinien...
0: redaktor wynika, bo ja takiej wątpliwości nie mam.
1: No chociażby stąd, że byli tam tacy, a nie inni nominaci. Jeszcze zapytam o kolejnego nominata, być może potencjalnego.
0: To jeszcze w tej sprawie bardzo krótko, bardzo krótko.
1: Już pomijając będzie ujawnienie, to nie będzie.
0: Pokażę, jak się ośmieszył niestety pan premier, podpisując nie postanowienie prezydenta, bo nawet wtedy, kiedy kontrasygnata była wymagana, to poszczególni premierzy podpisywali postanowienia konkretnych prezydentów. A tutaj panu premierowi Tuskowi chyba pan minister Żurek, być może ktoś inny, kto nie ma takiej elementarnej wiedzy, podsunął akty nominacji, które nigdy nie były podpisywane przez żadnego premiera. Mówi, że tam 200 ponad dokumentów podpisuje. Co więcej, podpisał tylko te, czy jakby zgodził się w jego przekonaniu, chociaż nie miało to żadnego znaczenia dla prawnego, tylko dla asesorów sądów powszechnych. Natomiast kilkunastu asesorów sądów administracyjnych, rozumiem, dalej jest gorszej kategorii. Tak jak gorszej kategorii są neosędziowie, którzy podobno nie mają orzekać, czyli cały czas podział. Lepszych i gorszych. Według
1: wracając do aneksu, co z nim będzie?
0: No, zobaczymy. Jeszcze są, na razie to tak naprawdę nie mamy stanowiska Sejmu. Jest jakieś stanowisko pani marszałek Kidawy-Błońskiej, czyli ono jest krytyczne co do zasady. No, ona zresztą wyrażała to publicznie. No, trzeba dopiąć tę procedurę. No, to wymaga postanowienie prezydenta w tym zakresie, wymaga kontrasygnaty. Tak też było, kiedy premierem był pan Jarosław Kaczyński, a prezydentem świętej pamięci Lech Kaczyński. Chodziło wtedy o ujawnienie jakby treści istoty raportu.
1: Przemysław pyta, czy w świetle ostatnich wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości, czyli podziału na Rozwój Plus i PiS, nie zadaje pan sobie pytania, po co tkwię w partii, skoro moim przełożonym jest pan prezydent? Jak dla mnie kryzys w PiSie rodzi słuszne pytania o konflikt interesów u ludzi prezydenta, który powinien być apartyjny?
0: Ja na samym początku tę kwestię z panem prezydentem rozstrzygnąłem. Pan prezydent wyraził zgodę na to, żebym pozostał w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście autor pytania, pani redaktor, słuchacze mogą oceniać to, czy w ramach wykonywanej funkcji robię to dobrze, czy źle. Dla mnie oczywiście decydujące jest tutaj zdanie prezydenta.
1: On uważa, że dobrze.
0: Prezydent zgodnie z konstytucją powołuje, odwołuje szefa kancelarii. Jeżeli będzie uznawał, że niedobrze, to rozumiem, że pan prezydent mnie odwoła. No ale na razie ta współpraca, za co panu prezydentowi dziękuję, układa się dobrze, bardzo dobrze. Chociaż oczywiście ja też, jak ułomny człowiek.
1: Jeśli chodzi o pana zdolności retoryczne, to tutaj pan prezydent można powiedzieć, że postawił na właściwego konia i teraz tylko można się zastanawiać, czy rzeczywiście Zbigniew Boguci w jakiejś tam perspektywie być może będzie kandydatem na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, bo się z PiS-u nie wypisał. A chciałam zapytać się...
0: Ale też jako szef kancelarii, bo pani pytała na przykład o środowisko i inne środowiska. No przecież było takie spotkanie, pani redaktor, w Pałacu Prezydenckim, w którym ja razem z panem prezydentem uczestniczyłem na zaproszenie pana prezydenta, gdzie wszyscy wszystkie kluby zostały zaproszone. Przyszli tam przedstawiciele Konfederacji Korony.
1: Ale do czego pan zmierza? Jaka ma być puenta?
0: 2050,
1: jaka ma być puenta tej opowieści?
0: Partii Razem. Nie przyszli tylko no, ci najtwarci koalicjanci.
1: No i jaka ma być puenta tej
0: opowieści? Platforma, Koalicja Obywatelska. No to pokazuje, że bez względu, po pierwsze, że prezydent chce rozmawiać ze wszystkimi środowiskami, a po drugie, że ja jako szef kancelarii także wykonuję te zadania, które mi pan prezydent polecił. Nie przeszkadza mi w tym, że jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Naprawdę można, myśmy się jakby zafiksowali zupełnie, że mamy różne plemiona, które muszą się zwalczać. A ja uważam, że mimo różnic, na przykład, nie wiem, z Polską 2050, czy z Partią Razem, czy także, nie wiem, patrzę z punktu widzenia pewnej mojej programowej Prawa i Sprawiedliwości, także z Konfederacją, rozmawiamy i będziemy rozmawiać, bo to jest potrzebne Polsce.
1: No, to jest też potrzebne panu prezydentowi, to środowisko Konfederacji, które wiadomo też przyczyniło się w jakiś sposób do zwycięstwa pana prezydenta. Chciałam zapytać o to, co się stanie, jeśli okaże się, że no chyba już były minister Maciej Berek, prawa ręka pana premiera.
0: Jeszcze nie ma formalnej decyzji, ale no jest tak, wniosek no, pana premiera.
1: No tak, ale dotychczasowy koordynator pracy w rządzie, bardzo chwalony przez wszystkich, że świetny fachowiec i tak dalej, prawa ręka pana premiera, no ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan sobie wyobraża taki scenariusz?
0: Czy ja przy tej władzy wyobrażam sobie każdy scenariusz, bo przecież...
1: Ja tylko będę złośliwa może teraz, trudno, ale były sytuacje, kiedy bezpośrednio niemalże z ław poselskich przesiadali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego, poseł Pawłowicz,
0: Ale ja słowa krytyki jeszcze nie powiedziałem.
1: Ale spodziewam się, co pani powie, no nie będzie laurki na pewno, nie będzie fanfar.
0: A to pani się zdziwi.
1: Tak?
0: Pani się dziwi, dlatego, że pan minister Berek, w przeciwieństwie do pana premiera Tuska, miał taką funkcję chyba koordynatora polityki rządu. Generalnie to chyba powinien robić premier, tak przynajmniej mi się skromnie wydaje, że koordynować politykę rządu powinien prezes Rady Ministrów. Ale w związku z tym, że pana prezesa, pana premiera nie ma bardzo często, albo no, znany jest z tego, że raczej nie lubi się przepracowywać, więc do tej roboty był pan minister Berek.
1: Na jakiej podstawie pan twierdzi, że pan premier nie lubi się przepracowywać? Co to miałoby świadczyć, że pan premier jest takim
0: lękiem? Wczoraj tam w Wirtualnej Polsce taki artykuł, w którym mówi, że pan premier jest, później znika, później go nie ma, jest tylko na posiedzeniu rządu, też w Sejmie, też jak byłem jeszcze posłem, to bardzo często go po prostu nie było, chyba najwięcej absencji, jeżeli chodzi o posłów. No to są fakty. To są fakty. Ja pamiętam też, jak pan premier zapowiadał po tym spadnięciu rakiety, która według marszałka Trzaskowskiego i tak by spadła, powinna być zestrzelona. Mówił o tym, że w ciągu kilku czy kilkunastu godzin przedstawi szczegółowe informacje. Minęło już kilka dobrych dni. Słyszała pani redaktor, bo nasi słuchacze słyszeliście jakieś informacje, to też pokazuje, że pan premier się nie przepracowuje, bo gdyby chciał popracować, to ja rozumiem, że premier ma instrumenty, żeby zmusić służby, swoich ministrów, tych, którzy to powinni zbadać, żeby powiedzieć opinii publicznej, powiedzieć prezydentowi, powiedzieć nam wszystkim, co się wydarzyło i dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona. To nie pierwszy raz nie dotrzymał słowa, ale to pokazuje, że nie lubi się przepracowywać, więc pan Berek miał zastępować w tej pracy i dlatego mówię pozytywnie, że zastępował w tej pracy premiera w ramach koordynacji polityki rządu.
1: Gdyby okazało się, że będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to pan prezydent przyjąłby od niego ślubowanie?
0: Ja myślę, że pan prezydent ma jeden wektor decyzji, jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli zachowane są procedury, to pan prezydent przyjmuje to ślubowanie. Mieliśmy przykład ostatnio pana sędziego Patyry. No, były różne wątpliwości, ale procedury zostały dochowane. Sejm wybrał, prezydent zaprosił na ślubowanie i pan sędzia złożył ślubowanie wobec prezydenta
1: Rzeczypospolitej. To może być podobnie, tak?
0: A nie wobec kolumn.
1: Czyli może być podobnie.
0: Chociaż dzisiaj dalej nie orzeka, bo stanął z tą czwórką, która składała wobec kolumn i powiedział, że nie będzie orzekał. Przedziwna to postawa, no ale to już jest jakby nie rzecz pana prezydenta, tylko tych, którzy są wybierani.
1: Zapytam jeszcze inaczej. Czy taka osoba jak Maciej Berek powinien zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Ja nie jestem zwolennikiem sytuacji, w której ludzie związani bezpośrednio z polityką, czy to będący w ławach rządowych, czy w ławach senackich, czy sejmowych trafiali. Tak, mówię, że to powinniśmy
1: poprawić. Zapisy też tak było.
0: No, ale wcześniej za Platformę też tak było. Pan profesor Kieres też trafił prosto z Senatu.
1: Rozumiem. No to jak rozumiem, to my też rozumiem.
0: Nie mówię tamci, że... No, ale panie redaktor, mówię dokładnie coś innego. Chciałbym.
1: Była ustawa, która miała generalnie wyeliminować takie praktyki. Tak, stawiać taki ustawa, szlaban, że przez 4 lata, jeśli ktoś był europosłem, posłem, ministrem, nie będzie mógł sprawować takiej funkcji, nie będzie mógł kandydować. Pani, kto to zawetował?
0: Pan prezydent Duda. Nie zawetował z tego powodu pan prezydent Duda tej ustawy, tylko z tego powodu, że ta ustawa przewidywała podważanie wyroków i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, że miała działać wstecz, że była skrajnie niekonstytucyjna. I to nie jest moje zdanie, czy nawet zdanie prezydenta Rzeczypospolitej ówczesnego pana prezydenta Andrzeja Dudy, tylko zdanie Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich i na koniec sejmowych legislatorów.
1: Mówili,
0: że jest niekonstytucyjna. Wiącek,
1: tak?
0: To, że w ustawie są jakieś dobre zapisy i to był dobry zapis ustawy. To, żeby była ta karencja 4-letnia między sprawowaniem funkcji o charakterze politycznym, a zasiadaniem w Trybunale, to nie zmienia faktu, że ta ustawa była skrajnie niekonstytucyjna, co wskazywało 5 różnych instytucji. Od Sądu Najwyższego do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Bo sytuacja jest dynamiczna, jak to się mówi, jak mówią klasycy. Czy pana kolega z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, który celebował się ucieczką za granicę przed wymiarem sprawiedliwości, polskim wymiarem sprawiedliwości, czy powinien dostać list żelazny? Jest pan prawnikiem.
0: Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki list żelazny dostał, ale to nie jest decyzja moja, to nie jest decyzja szefa kancelarii czy polityków.
1: Tylko no sąd o tym decyduje, tak. Ale prokuratura mówi, czy ma być nagroda za to, że uciekł z Polski?
0: Znaczy, to proszę pytać prokuratury. Jest wniosek pana mecenasa Lewandowskiego, obrońcy, który mówi o tym, że był uchylić ENA, czyli europejski nakaz aresztowania, bo chyba on tam obowiązuje. No skoro ma nie przebywać w Unii Europejskiej, to on jest bezsensowny, bo to dotyczy kwestii osób związanych czy przebywających na terenie Unii Europejskiej. No, ja wiem jedno, że tam, gdzie prowadzone, a mogłem się o tym przekonać również osobiście podczas trwającego ponad 8 godzin przesłuchania 25 stron protokołów w prokuraturze krajowej dotyczącym pomocnictwa do nieodebrania ślubowania przez prezydenta Rzeczypospolitej, który nigdy nie powiedział, że ślubowania nie odbierze, a motywowani politycznie albo ciskani politycznie.
1: A teraz,
0: ale dlaczego? No, pani pyta o Romanowskiego. Trudno to oddzielić od sytuacji, od sytuacji, w których nie wszyscy prokuratorzy, bo w Polsce jest, nie pamiętam, 6 czy 7 tysięcy prokuratorów, kilka tysięcy prokuratorów pracują, wykonują swoją pracę dobrze. Ale jest grupa.
1: Dobrze, ale ja chciałam jeszcze zapytać o pana,
0: a byłego wice... politycznej, która nie gwarantuje...
1: Dobrze, ale... No dobrze, ale prokuratura na przykład umorzyła sprawę dotyczącą rzekomych, że pana ówczesny szef IPN miał wykorzystywać na sposób...
0: To nie tylko to, znaczy,
1: miał wykorzystywać pomieszczenia dotyczące pokoje, dotyczące, znaczy należące do IPN-u. No i prokuratura umorzyła to postępowanie, nie dopatrzyła się tutaj żadnych, że tak powiem, nieprawidłowości. Widzi pan, a wy mówicie, że no, ta prokuratura...
0: To właśnie już tłumaczę, wstęp już zrobiłem do tego.
1: A ja zapytam,
0: tu mogę się odnieść?
1: A ja jeszcze zapytam.
0: Nie, bo to
1: ja
0: jest ważne.
1: Zakończę jeszcze sprawę Marcina Romanowskiego, ponieważ... No, jest podejrzenie, że ma przebywać w Tyraspolu, czyli stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji, która właściwie jest pod kuratelą Kremla.
0: A chyba tej informacji nawet sam rzecznik tej nielegalnie przyjętej prokuratury nie ma pewności co do tego, czy tak jest.
1: Spod tego adresu w Naddniestrzu polityk PiS miał wystąpić o wydanie listu żelaznego. Informację potwierdziła rzeczniczka warszawskiego sądu okręgowego, który ma zdecydować o tym liście żelaznym.
0: Jeżeli ktoś wyśle z Ułan-Bator kopertę podpisaną redaktor Lubelska, to znaczy, że pani tam była? No nie.
1: No ale to wie pan jednak, ale to dziwne to wszystko jest.
0: Bardzo dziwne, bo ja bym chciał, żeby informacje, które przekazuje rzecznik prokuratury krajowej, były informacjami sprawdzonymi. Znaczy, jeżeli mam pewność, jako organ procesowy, to komunikuję. Jeżeli nie mam pewności, to prowadzę czynności sprawdzające, żeby rozstrzygnąć, czy to prawda, czy nie. A tutaj mamy do czynienia z teatrem, który jest rozgrywany publicznie, bo dotyczy to polityka związanego z prawicą Sprawiedliwości.
1: Tak, nie ma dymu bez ognia. Pan Romanowski sam się do tego przyczynił, salwując się.
0: A mogę wrócić do tego, bo pani mówi o tym rozróżnieniu.
1: Bardzo proszę.
0: Że tak powiem, cenne będzie dla naszych słuchaczy.
1: Tak, proszę.
0: Proszę zauważyć, że te śledztwa, które nie są objęte tą upolitycznioną, nielegalnie przejętą, z nielegalnymi nominacjami prokuraturą krajową, one są rozstrzygane w sposób niezależny. Pani podała przykład tych pokoi w Muzeum II Wojny Światowej, a więc przykład, który
1: Ja mówiłam o IPN-ie, a to było
0: o... Nie, to chodziło o Muzeum II Wojny Światowej, wtedy, kiedy pan prezydent był jeszcze dyrektorem muzeum. Ono zostało umorzone, jak dobrze pamiętam, przez prokuraturę w Gdańsku. Jeżeli chodzi o dwie wieże, także tego nie prowadziła, jak dobrze pamiętam, prokuratura związana bezpośrednio politycznie. Jeżeli chodzi o śledztwo na przykład dotyczące, znaczy nie mnie, bo ja nigdy nie miałem tam zarzutów, idiotyczne śledztwo dotyczące szpitala tymczasowego w Szczecinie, to po dwóch latach także prokurator chyba w Poznaniu, no gdzieś na zachodzie Polski, bo nawet nie jestem stroną, byłem przesłuchiwany też tam 7 godzin, także zostało umorzone. Bo tam, gdzie prokuratorzy mają możliwość swobodnego, niezależnego działania, po prostu podchodzą do tego w sposób profesjonalny i te śledztwa kończą się całkowitym blamażem, porażką tych, którzy są w tej ślamazarnej ekipie rozliczeń. Pana Tuska, Żurka, kto tam jest jeszcze kiedyś? Pan Banaś był także w tej ekipie jako szef NIP-u.
1: Polityk Prawa i Sprawiedliwości. No. No, no był szefem KAS-u. Krajowej Administracji Skarbowej. Ale wie pani, że później,
0: później się dogadywał z drugą stroną i mówił, że będzie robił prezenty premierowi Tuskowi.
1: Ale był jak
0: zostało nawet był jak zostało nagrane. Zresztą dzisiaj chyba ma go oskarżenia, czy na pewno miał zarzuty, jak chyba ma go oskarżenia. Chcę pokazać, że z tych wielkich rozliczeń, z tych urojonych politycznie przestępstw, które są w głowie pana Tuska, pana Żurka i tej ekipy, nic nie zostaje. Nic nie zostaje, bo nikt nie został skazany. Śledztwa, czy to dotyczące sprawy jakieś wokół pana prezydenta, czy prezesa Kaczyńskiego, czy mojej skromnej osoby, są umarzane. Bo żaden prokurator nie chce na siebie wziąć tego politycznego szaleństwa, amoku nienawiści i ścigania. Bo tam nie ma żadnych przestępstw. Tych przestępstw nigdy nie popełniono. To jest wyimaginowane w wyobraźni tych, w chorej wyobraźni tych ludzi, którzy zamiast zająć się gospodarką, budową armii, polityką międzynarodową, tym, żeby Polacy w liczbie 100 tysięcy nie stracili pracy w ostatnim roku, oni zajmują się ściganiem przeciwników politycznych. To jest problem. A na koniec im niezależni, tam gdzie prokuratorzy mają możliwość niezależnej decyzji, tak jak w Gdańsku, tak jak w mojej sprawie, jak w sprawie prezesa Kaczyńskiego, mówią, słuchajcie, tu nie ma żadnego przestępstwa. Ani z 231, ani oszustwa, ani żadnego innego. Odsyłam do tego komunikatu i może zamiast liczyć głosy, na przykład pan Gierty, który tutaj był taki bardzo galopujący do przodu, jeżeli chodzi o te zawiadomienia, o te pomówienia, zamiast składać te idiotyczne zawiadomienia, może niech zacznie czytać dobrą lekturę, jakimi są uzasadnienia do umorzeń w tych sprawach, a myślę, że tych umorzeń będzie więcej, a pana Donalda Tuska zachęcam, zamiast słuchać patocelebryty Murańskiego, także żeby na lekturę, na wieczór, przeczytał sobie te umorzenia, bo one są naprawdę pouczające. Żadnych przestępstw w tych sprawach
1: nie
0: było.
1: Sądzę, żeby teraz pan Murański miał być jakimkolwiek autorytetem dla premiera.
0: Był, panie redaktor. Przecież na Murańskiego powołał się premier w Polsce.
1: Redaktora Rymanowskiego, tak. Ale jeszcze chciałem zapytać, czy pan sprawdził, czy dane mogły wyciec na przykład. Chodzi mi o ten wyciek, no taki bez precedensu, że dane około 19 milionów Polaków dotyczących, no dane wrażliwe dotyczących zdrowia, recept, wizyt lekarskich, chorób, zostały przedmiotem ataku hakerskiego. Teraz ci hakerzy nie wiadomo skąd jeszcze są, żądają okupu. Państwo polskie, minister Gawkowski mówi, że nikt nie będzie z nikim tutaj negocjował, żadnych absolutnie nie będzie ustępstw. I żeby sprawdzić generalnie na stronę bezpiecznedane.pl, gov.pl, żeby sprawdzić, czy...
0: Nie sprawdzałem, pewnie dzisiaj to sprawdzę, nie wiem, być może moja żona też jakby tymi rzeczami się bardzo często zajmuje, te kwestie lekarskie, dzieci, naszej opieki zdrowotnej, no ale mamy do czynienia z gigantycznym skandalem. Znaczy, jeżeli dane wrażliwe w takiej liczbie wyciekają, to znowu jest zasadne pytanie. I nie zadaję go jako polityk. Zadaję to pytanie jako pacjent. Bez względu, czy moje dane są pośród tych, które wyciekły, czy też nie, czy moich bliskich. Jako pacjent pytam, gdzie są polskie służby? Gdzie jest Ministerstwo Cyfryzacji? Gdzie są służby specjalne? Gdzie jest MSWiA? Gdzie jest Ministerstwo Zdrowia? Gdzie jest pan premier?
1: Ale sądzi pan,
0: żyjemy w czasach, ale gdzie te dane
1: mogą... można się w 100% zabezpieczyć przed atakiem hakerskim?
0: Nie wiem, czy w 100%.
1: I tu chodzi jeszcze o
0: wiem,
1: system.
0: Że skala tego zjawiska jest po prostu gigantyczna.
1: Firmy My Doctor, jak rozumiem, i klientami byli lekarze i placówki medyczne. Czy to prywatne, czy to państwowe?
0: No ale żyjemy w czasach bardzo trudnych. W czasach, kiedy jesteśmy tak naprawdę w trakcie wojny hybrydowej, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Zgadzamy się. Jest to sfera niezwykle wrażliwa. Te dane mogą być wykorzystywane na tysiące nielegalnych, przestępczych sposobów. Te dane mogą być użyte do szantażowania ludzi. Te dane mogą...
1: Ale co zawiodło w takim razie pana zdaniem? Problemy.
0: No zawiódł rząd. No kto odpowiada za to? Kto odpowiada za osłonę, jeżeli chodzi o wywiadowczą? Kto odpowiada za przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom? No kto ma do tego instrumenty? Pani zaczęła to pytanie od... pytania, czy tą naszą rozmowę od pytania dotyczącego nominacji szefów służb. Kto odpowiada za to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło?
1: Aha, czyli to miał przyczynek do tego, redaktor, że to bardziej nie należą się awanse generalskie, rozumiem?
0: Nie, ja tylko mówię o tym, że jeżeli mówimy o tym, czy państwo działa, czy nie działa, to przekonujemy się w takich sytuacjach, bo służby są po to, nie tylko żeby działać wtedy, kiedy mleko się rozlało i ścigać przestępców, tych, którzy tego dokonali. Są po to, żeby temu przeciwdziałać, żeby do tego w ogóle nie doszło.
1: Dziękuję bardzo za spotkanie. Tylko chciałem zapytać jeszcze, jak się panu podoba nowe studio?
0: Bardzo ładne, bardzo ładne.
1: To cieszę
0: się. Pierwszy raz jestem, następnym razem już będę
1: wiedział. Proszę zakodować, Czerska, nowy adres.
0: To trudny adres z punktu widzenia, że tak powiem, prawicy, ale bardzo miła rozmowa, panie redaktor, bardzo
1: dziękuję. Zbigniew Boguckiej był z nami minister w Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Prezydenta Sprawa i Sprawiedliwości. Być może w przyszłości jakiś kandydat na premiera z
0: ramienia Prawa i Kancelarii, tak zostanie.
1: Dziękuję, życzę dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nawiedziło wschodnią część Indonezji. Co najmniej dwie osoby nie żyją. Indonezyjska Agencja Geofizyczna wydała ostrzeżenie przed tsunami dla niektórych regionów kraju i zaapelowała o unikanie plaż i brzegów rzek. Zaleciła mieszkańcom przeniesienie się na wyżej położone tereny. To 8 dzień paraliżu lotniska w Katanii na Sycylii. Port będzie zamknięty co najmniej do 15:00. To z powodu ciągłej aktywności wulkanu Etna. Słuchacie wiadomości Radia Z. Największy szpital w Częstochowie tonie w długach, ale jest plan, jak go uratować. Chodzi o wojewódzki szpital specjalistyczny, który od lat zmaga się z zadłużeniem i komornikami. Placówka miała czas do 15 sierpnia na przygotowanie programu naprawczego i, jak ustalił reporter Radia Z Szymon Kastelik, dokument jest już gotowy.
1: Plan zakłada spore cięcia kosztów i trafi już do NFZ-u oraz władz województwa, które muszą go zatwierdzić. Rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka zapewnia, że pacjenci nie muszą obawiać się ograniczenia zabiegów ani wizyt.
2: Przede wszystkim nie kosztem pacjenta, przede wszystkim nie kosztem świadczenia usług medycznych.
1: Cięcia mają dotyczyć głównie administracji, usług zewnętrznych i na przykład sprzątania. Szczegóły, na czym dokładnie szpital zaoszczędzi, będą znane po zatwierdzeniu planu. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Szpital zapewnia, że bezpieczne są też pieniądze z KPO na remont oddziałów. Niedawno komornik zajął konto z unijnym dofinansowaniem, ale po skardze zostało ono odblokowane. Zadłużenie wynosi 170 milionów złotych. Prezydent, szef MON i najważniejsi dowódcy oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wzięli udział w uroczystym apelu pamięci na warszawskich powązkach wojskowych. Pośmiertny awans na kapitana otrzymał uczestnik walki, pisarz Sergiusz Piasecki. Prezydent zwleka z nominacjami generalskimi szefów służb specjalnych. Rząd jeszcze w maju skierował wnioski o nominacje dla szefów Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale do tej pory nie zostały rozpatrzone. Głównym argumentem za nominacjami był sukces związany z wymianą jeńców, podczas której z białoruskiego więzienia został uwolniony Andrzej Poczobut, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Są to osoby, które absolutnie na to zasługują. Prowadzą polskie służby specjalne w bardzo trudnych czasach. Mamy akty dywersji, mamy zagrożenie, mamy agresję hybrydową, więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie ma ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosków generalskich. Nie wyklucza jednak ich podpisania. Zbliża się największa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego w historii naszego kraju. Przygotowania trwają nie tylko w Warszawie, ale także w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To właśnie stamtąd wystartują samoloty F-35, które po raz pierwszy wezmą udział w defiladzie. Jak mówi dowódca bazy, pułkownik pilot Krzysztof Duda, to powód do dumy.
4: To jest szacunek dla wszystkich żołnierzy, dla całych sił zbrojnych, które są elementem funkcjonalnym państwa, który dba o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.
0: Dowódcą klucza technicznego, czyli obsługi naziemnej samolotów w 32. bazie jest kobieta, pierwsza w Polsce zajmująca takie stanowisko. Dziś również będzie się zajmować obsługą samolotów przed wylotem na defiladę.
5: Samo przygotowanie do takiego lotu nie różni się zbytnio od przygotowania go do lotów szkolnych, które mamy na co dzień. Różnica jest tylko taka, że na pewno będziemy czekać i obserwować, jak wypadł już podczas defilady.
0: Samoloty F-35 z polskimi szachownicami powinny pojawić się na niebie nad Warszawą około godziny 12:30. W ten weekend kierowców w Warszawie czekają ogromne utrudnienia, wszystko z powodu dzisiejszej wielkiej defilady. Całkowicie nieprzejezdny jest duży odcinek sześciopasmowej Wisłostrady, a to dopiero początek kłopotów. O wszystkich utrudnieniach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Najważniejsza stołeczna trasa biegnąca z północy na południe przez centrum zostanie zamknięta od mostu Marii Curie-Skłodowskiej do ulicy Gagarina na 24 godziny do około 16 w sobotę. Wyłączony z ruchu odcinek będzie można ominąć drugą stroną Wisły, gdzie ulice są jednak węższe. W sobotę dojdą dodatkowe zmiany.
7: W godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
6: Uprzedza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przypomina, że zmienią się też oczywiście trasy licznych autobusów i tramwaju.
0: Ruch w centrum stolicy będzie stopniowo wracał do normy po południu. Wisłostrada w pełni przejezdna ma być dopiero od czwartku. Uwaga kierowcy w w Szczecinie z powodu imprezy Żagle wiele ulic centrum miasta jest wyłączonych z ruchu. Chodzi przede wszystkim o ulice Jana Skolna, Wały Chrobrego i Łasztownię. Wjechać tam mogą tylko osoby z przepustkami, mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
8: Kolejne zmiany, tak aby cały rejon wydarzenia był zamknięty, a przejazd był możliwy wyłącznie za okazaniem przepustek.
0: Ruch w mieście wróci do normy w poniedziałek. Rusza kolejna fala remontów za pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. 500 szkół i przedszkoli w Polsce przeszło już termomodernizację. Kolejne 500 placówek czeka to wkrótce. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreśla, że to realne oszczędności dla samorządów, ale też zapewnienie komfortu uczniom i nauczycielom.
9: Bo to jest nie tylko zapewnienie ciepła w tych szkołach, w klasach, oddziałach, ale także zapewnienie chłodu dzieciom w upalne dni. Rolety przeciwsłoneczne, styropian na ścianie sprawia, że tego typu obiekty dużo wolniej się nagrzewają.
0: Rząd na cały program wyda z unijnych środków ponad 2 miliardy złotych. Wielkie miasta mogą stracić możliwość pobierania opłaty turystycznej, alarmują aktywiści z Krakowa. Chodzi o zmiany, które odkryli w projekcie ustawy zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Zgodnie z projektem opłatę miały pobierać gminy, które mają odpowiednie walory klimatyczne lub krajobrazowe. Ale nieoczekiwanie Ministerstwo Finansów zamieniło słowo lub na słowo oraz. Wyjaśnia Maciej Fijak z Miejskiego Ruchu Społecznego Akcja dla Krakowa.
11: Było tam słowo lub, że można wybrać jedno albo drugie. Dzisiaj jest to oraz, czyli spełniać trzeba oba te warunki.
10: A Kraków mógłby zyskać od 100 do 200 milionów złotych rocznie z opłaty turystycznej, wyliczają aktywiści, a pieniądze przeznaczyć na przykład na rozwój transportu publicznego i dodatkowe sprzątanie miasta. Przemek Taranek, Radio Z.
0: W ubiegłym roku Kraków odwiedziło ponad 16 milionów turystów. Coraz bliżej robotaksówek. Uber łączy siły z chińskim startupem i wprowadzi ponad 2000 autonomicznych taksówek w Europie. Na razie wiadomo tyle, że auta pojawią się w 4 miastach kontynentu. Nie zdradzono w których i kiedy. Od kilku miesięcy tego typu pojazdy są testowane w chorwackim Zagrzebiu.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu.
13: Zaprasza Beata Lubecka.
14: Dzień dobry, zapraszam. A owszem, z nami jest Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. W przeszłości wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
14: Czy będzie zmiana kandydata PiS na premiera, tak czy nie?
15: Nie.
14: Sonda na naszej stronie, na radioz.pl. Czekamy na wasze głosy, na wasze opinie. Czy tak rzeczywiście uważacie, jak to powiedział Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości? No chyba w końcu wie, co mówi. No, aczkolwiek pojawiło się mnóstwo spekulacji na ten temat. Do tego jeszcze powrócimy.
15: Proszę nie słuchać plotek.
14: No nie wiem, czy to są plotki. One się tak po prostu mnożą, multiplikują.
15: Myślę, że to właśnie może rzeczywiście nie są plotki, to bardziej są celowo wypuszczane dezinformacje, które mają wprowadzić zamęt.
14: Tak, no ktoś wam chce zaskoczyć. Dobrze, na początku chciałem zapytać o to, że wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, VAT na paliwo obniżone do 8%. Czy pan odetchnął z ulgą?
15: Myślę, że wszyscy Polacy odetchnęli z ulgą.

0: Niezrozumiałą wycofania się z tego programu.
1: Sytuacji, no budżet kiedy, nie jest z gumy, i tak kosztowało prawie 5 miliardów.
0: No ale pani redaktor, tak, budżet nie jest z gumy, ale trzeba racjonalnie wydawać pieniądze, trzeba potrafić przede wszystkim generować wpływy do tego budżetu. To jest pięta achillesowa tego rządu. No dobrze, całkowite załamanie wpływów.
1: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest taka, jaka jest. Również ale, dzięki tak, poczynaniom waszego idola, pani, Donalda Trumpa.
0: Pani redaktor, proszę, rozmawiajmy poważnie, bo już pani mnie rozbawiła w tej chwili. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za sytuację na Bliskim Wschodzie. Jeszcze
1: no nie, ale rozumiem, że odpowiada za świecie. To, co się dzieje. Natomiast, premier po natomiast, prostu posłuchał tak, Prawa i Sprawiedliwości i postanowił, dobra, obniżamy tak, ceny ponownie.
0: Gdyby nie było presji, na pewno ten rząd by niczego dobrego dla Polaków nie zrobił. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Presja ma sens, jest konieczna i my będziemy tę presję stosować w każdej sprawie, gdzie rzeczywiście są potrzebne działania na rzecz obywateli. Dobrze. Budżet nie jest z gumy, wracam jeszcze do tego. Ten rząd zawalił całkowicie sprawy budżetowe, ale my, jeśli wygramy, jeśli zdobędziemy władzę, już raz pokazaliśmy, że potrafimy uporządkować finanse publiczne, zrobimy to i tym razem i będziemy zawsze reagować w takich sytuacjach.
1: Dobrze. Jeśli, dobrze, do tego powrócimy, ale chciałam zapytać jeszcze o to, że Maciej Berek, prawa ręka premiera w kancelarii premiera, no, który odpowiedzialny również za koordynację prac rządu i no, nadzorował jakby pracę wszystkich ministerstw, był takim spinaczem, można powiedzieć, wybiera się do Trybunału Konstytucyjnego, to już jest potwierdzone, to jak pan zagłosuje, jak dojdzie do głosowania?
0: Zagłosuję przeciw, bo nie widzę powodu, dlaczego mam wspierać kandydatów rządzącej koalicji, to szczególnie w sytuacji, kiedy ta koalicja konsekwentnie niszczy Trybunał Konstytucyjny.
1: A wyście, wyście go nie zniszczyli?
0: Władzę.
1: No panie pośle, no, panie pośle, kto tam zrobił taki kipisz?
0: Twierdzenie, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, niepublikowanie jego wyroków.
1: Pani Beata Szydło też nie publikowała niektórych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jak jej się nie podobały.
0: Części sędziów, którzy zbierali się nieformalnie i coś orzekali, no to jest naprawdę zasadnicza różnica. W tej chwili mamy do czynienia z orzeczeniami podejmowanymi w trybie zgodności z prawem, w pełnym chociażby, albo w ustawowym składzie Trybunału Konstytucyjnego i te wyroki nie są publikowane. I w związku z tym no, dzisiaj rzeczywiście ta nominacja będzie symboliczna, bo tyle się nasłuchaliśmy, panie redaktor, wszyscy, jak to trzeba odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, jak to bardzo źle, że politycy trafiają do tego Trybunału Konstytucyjnego. Ile było krzyku o Stanisława Piotrowicza, ile było krzyku o Krystynę Pawłowicz, tak? A będzie teraz ten krzyk w sprawie Berka tych samych, którzy krzyczeli wtedy? Naprawdę.
1: Nie no, profesor Matczak jest oraz jednak tym zatrwożony. No to, że to jest no to, po prostu bardzo to zły pomysł.
0: Ja wiem, czytałem.
1: Więc
0: tą,
1: no,
0: czytałem
1: widzi pan, to nie jest tak, bo pan od razu myśli, że wszyscy będą tutaj klaskać.
0: Ale,
1: ja się posłużę pytaniem.
0: Mi nie chodzi o komentatorów, mi chodzi o polityków, pani redaktor, bo komentatorzy mogą różne rzeczy pisać, mają do tego prawo. Natomiast jaka jest wiarygodność polityków dzisiaj rządzących? Jaka jest wiarygodność Donalda Tuska, który zapowiadał odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, a dzisiaj sam polityka ja się z centrum swojego rządu do tego Trybunału kieruje?
1: To ja się posłużę pytaniem od słuchacza, podpisuję się pod tym pytaniem prawą i lewą ręką, chociaż jestem praworęczna. Co sprawia, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość słusznie krytykuje kandydaturę Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie nie ma żadnego uderzenia się w pierś po tym, jak wybraliście takich polityków do Trybunału Konstytucyjnego jak Piotrowicz czy Pawłowicz?
0: Pani Loto, ja powiem tak. Ja nie widzę nic złego w tym, że politycy trafiają do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli mają swoje kompetencje. Tak było zawsze od początku.
1: A Berek nie ma?
0: Od początku
1: przecież jest doktorem nauk prawnych.
0: Proszę posłuchać. Panie doktor, ja nie atakuję kandydatury Berka dlatego, że on ma taką, a nie inną polityczną proweniencję. Tak został skonstruowany Trybunał Konstytucyjny, że większość parlamentarna ma prawo powoływać do niego tego typu osoby. Natomiast ja krytykuję zupełnie co innego. Ja krytykuję taką obłudę w polityce. Takie całkowite robienie sobie żartów z wyborców, z obywateli.
1: Bo wy przynajmniej się dobra. My powołujemy polityków i co nam zrobicie? Redaktor, mamy taką fantazję,
0: ale pani redaktor, naprawdę, przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość pierwsze powołało polityków do Trybunału Konstytucyjnego. Mam pani przypomnieć posłów, którzy byli powoływani, pan Ciemniewski chociażby z Unii Wolności, czy jeszcze Unii Demokratycznej, już nie pamiętam, bo się ta partia przecież przekształcała, pan profesor Kieres, senator Platformy Obywatelskiej. Były takie przykłady, no można by je mnożyć.
1: Czyli rozumiem, że wszyscy są źli,
0: nie ma w tym nic złego i nadzwyczajnego, to jest też praktyka w innych krajach europejskich. Proszę zobaczyć Trybunał Konstytucyjny chociażby w Niemczech, w Republice Federalnej. Tam nagminnie się powołuje polityków do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wy się powołujecie na przykłady z Niemiec?
0: Panie doktor, pokazuje tylko, że w Polsce po prostu dzisiaj rządzący, Tusk i jego ekipa, rozpętali polityczną chucpę wokół spraw w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

0: Możliwości, które były normą i nikomu nigdy nie przeszkadzały. Natomiast próbowano na siłę kreować jakiś obraz Polski pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jako kraju łamiącego demokrację, standardy i wszystko, co możliwe. Otóż dzisiaj dlatego musimy piętnować to, że ci, którzy tak mocno wtedy krzyczeli, dzisiaj dokładnie idą tą samą drogą i
1: uważam,
0: o tym mówię.
1: Bo
0: wiarygodność w polityce jest
1: niezwykle
0: ważna.
1: Że wasza legitymacja w tym zakresie jest mocno ograniczona, żeby nie powiedzieć w ogóle żadna i udajecie
0: jest,
1: teraz niewinnie.
0: Dobrze, nie jest ograniczona, jeśli chodzi o mówienie o wiarygodności, bo Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, pani redaktor, i tego nikt nie jest w stanie podważyć, która jest wiarygodna w wykonywaniu swoich obietnic wyborczych. My realizowaliśmy swój program wyborczy.
1: Ale ja pytam,
0: to jest nasza wiarygodność.
1: A pan znowu generalnie
0: tak,
1: o tym, jako
0: ja cały czas o wiarygodności, bo wiarygodność w polityce jest niezwykle ważna. Co Polakom po wybieraniu polityków, którzy są całkowicie niewiarygodni,
1: uważają, że jesteś wiarygodny. Dobrze, wracając
0: właśnie
1: do tego, co się
0: dzieje. Poczekamy na wybory. Sondaże wielokrotnie
1: się wydarzyło właśnie w ciągu ostatnich kilku godzin, a właściwie kilkunastu. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiSu wykluczył Mateusza Morawieckiego z ugrupowania. W uzasadnieniu czytamy, że były premier zadeklarował tworzenie nowej, konkurencyjnej wobec PiS partii politycznej. Rozumiem, że spełniło się pana marzenie, żeby Morawiecki został z partii wyrzucony.
0: To absolutnie nie było żadne moje marzenie. To taka lekka złośliwość.
1: Pan ja najbardziej zgadzanie tutaj.
0: Znaczy, powiem tak, przede wszystkim to żaden news. No, to raczej stwierdzenie pewnego faktu, który nastąpił już wcześniej, bo zarówno Mateusz Morawiecki, jak i ci byli już dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy z nim współpracowali, wybrali swoją drogę. No, utworzyli najpierw stowarzyszenie, utworzyli swój klub parlamentarny, zapowiedzieli... Było to w zupełnie innej sytuacji, w sytuacji, kiedy było to, tak powiem, no, dopuszczone, że tak powiem, przez kierownictwo partii.
1: Czyli to było akurat...
0: Kiedy zapadły inne decyzje, ja się nie wahałem.
1: Pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego, a to było bez patronatem.
0: Ja się nie wahałem, jak postąpić.
1: Dobrze, ale o panu mówią, że pan jest, ale stronnicy Morawieckiego mówią, że pan jest największym intrygantem w PiS-ie i to naprawdę jest pan grabarzem tego porozumienia.
0: Dajmy spokój, no, naprawdę, bo powtarzanie tego typu śmiesznych zupełnie teorii w sytuacji, kiedy nasi koledzy utworzyli swój klub parlamentarny.
1: Pan ma teraz najbliższy dostęp do ucha prezesa, że pan po prostu jest teraz pierwszy przyboczny.
0: No, nie będę się w ogóle wdawał w tę dyskusję, bo ta dyskusja o tyle nie ma sensu, że dzisiaj mamy Polskę zalaną aferami. Mnie szczególnie dotknęła, powiem szczerze, afera z dnia wczorajszego, bo wiąże się z moim województwem podlaskim, z panem ministrem Krajewskim, który groził telefonicznie pani staroście w Zambrowie tylko i wyłącznie za to, że zalajkowała post innego radnego dotyczący podejrzeń o co najmniej złamanie standardów w sytuacji, kiedy żona pana ministra Krajewskiego dostała dofinansowanie z publicznych pieniędzy na działalność. Absolutnie niedopuszczalne zachowanie. Kolejna afera tego rządu. No, codziennie właściwie kolejna afera. A to wyciek danych, a to szpital południowy, a to rozkradzione pieniądze dla powodzian. Non-stop jesteśmy bombardowani tym, a my mamy się zajmować tym, że Mateusz Morawiecki i paru jeszcze posłów sobie utworzyli stowarzyszenie. No to nie ma żadnego znaczenia dla Polaków.
1: Ale pytam o to, co się wydarzyło na przykład, jeśli chodzi o pieniądze dla powodzian od niemal odkąd tylko ta ujrzało to światło dzienne.
0: Nie robię pani zarzutu.
1: Uważam, że jest to absolutnie naganne. Absolutnie tak, tutaj z panem zgodzę w 150%. I jest pytanie, czy będzie zmiana kandydata PiS na premiera? Tak, odpowiedziało 77%. Nie, 23%. Części internetowej.
0: Słuchacze wiedzą lepiej niż my sami.
1: Na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Jacek Sasin też zaprasza i zachęca
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Najbardziej.
0: Bardzo zapraszam i zachęcam.
2: To jest gość Radia Z.
1: No widzi pan, nasi słuchacze są pewni generalnie, że to wszystko jest, to co pan mówi, to jest, mówiąc tak kolokwialnie i może nie do końca ładnie, pić na wodę fotomontaż. Będzie i koniec. No, nie ma żadnego, ale nie ma żadnego efektu Czartka, przecież to sami wiecie doskonale i w waszych szeregach się mówi, że jaki Czarnek, jaki efekt. Nie widać tego w sondażach, nie widać tego nigdzie.
0: No właśnie w sondażach widać, pani redaktor, a pewnie widać byłoby dużo bardziej, gdyby no rzeczywiście nie te pożałowania godne wydarzenia, które spowodował rozłam Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. No to jest oczywiście niedobry moment dla nas, to nie ma co ukrywać. To jest taki moment, gdzie te notowania musiałyby się zachwiać, ale jestem przekonany, że je wkrótce odbudujemy. Mimo wakacji ta aktywność naszego kandydata na premiera jest naprawdę bardzo duża.
1: No on sam powiedział, że on nie zejdzie z boiska.
0: Tak jest,
1: nie
0: jest,
1: zejdzie,
0: no
1: chyba że go zejmą.
0: Jest rzeczywiście...
1: Chyba, że coach, trener Jarosław Kaczyński postanowi inaczej.
0: No tak, no to oczywiste, prawda? To można powiedzieć
1: czyli
0: oczywiste
1: tego nie można wykluczyć. No. Rzeczywiście na razie to są dyskusje, można powiedzieć, troszeczkę łowienie przed siecią. Zgadzam się, bo do wyborów jest
0: tak
1: jeszcze
0: jest.
1: Ponad rok.
0: Nie można też wykluczyć, że jutro będzie koniec świata. No tylko, że
1: nie,
0: jednak... No,
1: Tylko
0: jest pewne prawdopodobieństwo zdarzeń, albo no właśnie, no prawda, jest prawdopodobieństwo zdarzeń, albo małe, albo duże.
1: Ale to niech mi pan powie, gdzie jest ten efekt Czarnka? Gdzie jest ten efekt Czarnka? Bo w sondażach tego nie widać nic, a nic.
0: Przede wszystkim, pani redaktor, tym efektem Czarnka jest sformułowanie jasnej linii ideowej i programowej Prawa i Sprawiedliwości. I to jest niezwykle ważne, ponieważ partia wiarygodna, partia, która chce wygrywać wybory, musi mieć bardzo jasny, sprecyzowany
1: Kurs antyukraiński między innymi.
0: Jednoznaczny, pani redaktor, jednoznaczny kurs obrony polskich interesów. I to jest najważniejsza taka charakterystyka tej linii, którą Prawo i Sprawiedliwość jest wierne. To jest obrona polskich interesów zarówno w relacjach z Unią Europejską, twarde stawianie polskich spraw, dlatego na przykład bardzo mocno podkreślamy potrzebę wyjścia z systemu ETS, który niszczy dzisiaj nas wszystkich, a przede wszystkim
1: polską gospodarkę. Panie pośle, ale pan doskonale sobie zdaje sprawę, że nie można wyjść z ETS-u, nie wychodząc z Unii Europejskiej.
0: Można, pani redaktor.
1: No nie, no pytałam wszystkich wszędzie, mówią, że nie ma takiej możliwości. No przecież Mateusz Morawiecki również tak twierdził.
0: No ale wie pani, no to jak Mateusz Morawiecki tak twierdził,
1: ale to nie ma żadnej wiedzy, to po prostu jest jakaś fajdłapa i po prostu nie znacie na niczym.
0: Między innymi w tej sprawie się fundamentalnie różniliśmy z Mateuszem Morawieckim. To również, myślę, jest jedna z tych przyczyn, dla których Mateusz Morawiecki postanowił pójść swoją drogą. Różnice w podejściu do Unii Europejskiej. My nie będziemy wobec Unii Europejskiej na kolanach. My nie będziemy przyjmować złych rozwiązań dla Polski. Będziemy
1: i najlepiej, żebyśmy z tej Unii wyszli.
0: Nie, absolutnie
1: no nie, no skoro chcemy wychodzić z systemu ETS.
0: Pani redaktor, nie jest nigdzie zapisane, że system ETS jest istotą Unii Europejskiej. Powiem pani więcej. Odsyłam i panią, i wszystkich naszych słuchaczy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku, gdzie jasno...
1: Naszego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak, Polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Przez was chwalonego po prostu, że jest po prostu na tip-top.
0: Ale nie ma go co chwalić, to po prostu wykonuje swoją robotę. No do tego jest powołany. Stwierdził niezgodność z Konstytucją. To jest rzecz oczywista właściwie, jak każdego, kto to trochę się orientuje w tych sprawach. Niezgodność z Konstytucją całego trybu narzucenia nam systemu ETS-u, czy tego handlu emisjami CO2, ponieważ złamano tutaj traktat europejski w absolutnie taki radykalny sposób przy sposobie głosowania. Zwracaliśmy na to uwagę od początku. Mateusz Morawiecki również jeszcze jako premier o tym wówczas mówił. Ta sprawa powinna być przyjmowana jednogłośnie.
1: Ale rozumiem, że kwestie proceduralne w takim razie.
0: Ale zasadnicze. No zasadnicze, bo pozbawiono nas prawa jako Polski do decydowania o własnym miksie energetycznym. A to wprost wynika z traktatu, że to można zrobić tylko i wyłącznie za zgodą każdego z państw członkowskich. Polska była przeciwna, a pomimo to narzucono nam rozwiązania, które ten miks energetyczny burzą w naszym przypadku, bo zmuszają nas do odejścia od naszego modelu energetyki.
1: Tak, no znam za wasze zapowiedzi, że jeśli wrócicie do władzy, to będziemy wychodzić z systemu ETS.
0: No tak, i dlatego na tej podstawie stwierdzamy...
1: Rządząca mówi, że jest to niemożliwe.
0: Na tej podstawie stwierdzamy, pani redaktor, no ale jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, on obowiązuje, naprawdę. Czy to można sobie mówić, że jest niemożliwe?
1: Rządzący tak specjalnie się nie przejmują Trybunału Konstytucyjnego. Tak, ale ten Trybunał Konstytucyjny też nie jest jakąś specjalną tajemnicą, że zawsze stawał po stronie rządzącej, ale to po prostu 100 na 100.
0: Nie wiem, kiedy, o którym okresie pani mówi tego Trybunału.
1: Kiedy rządziliście.
0: Bo niekoniecznie stawał po stronie rządzących, po prostu stawał po stronie
1: rzeczywiście,
0: Konstytucji.
1: To teraz rzeczywiście nie stoi po stronie rządzącej.
0: Staje po stronie Konstytucji. Tutaj w tej sprawie fundamentalnej, o której mówimy, bo chodzi nie tylko o rachunki za prąd i ciepło Polaków, ale przede wszystkim za warunki rozwoju polskiej gospodarki. Czy ona w ogóle będzie się rozwijać, czy zbankrutuje, upadnie, a Polska się cofnie w rozwoju o wiele, wiele lat. Po prostu mamy rację. Mamy najdroższą energię w Europie. Najdroższą energię w Europie mamy dzisiaj. Naprawdę dzisiaj prowadzić w Polsce działalność gospodarczą to jest heroiczne wyzwanie.
1: Kiedy musieliśmy płacić te daniny w postaci opłat za emisję CO2, no to te pieniądze, które też odzyskiwaliśmy, mogliśmy przeznaczyć na
0: niewielką
1: modernizację. Mogliśmy przeznaczyć również na miks energetyczny właśnie, na jego wzmacnianie. A co zrobiliście? Zatykaliście dziury w budżecie, taka prawda.
0: To jest mit, który trzeba obalać. Tylko część, i to mniejsza część tych pieniędzy trafiała do budżetu.
1: Nie,
0: trafiała... Rozdaliśmy je Polakom, można powiedzieć, ponieważ byliśmy zmuszeni w obliczu galopujących...
1: To nie były wasze pieniądze, to były nasze wszystkie.
0: I dlatego do Polaków wróciły. W postaci tarcz energetycznych, w postaci osłon przy bardzo wysokich cenach energii, bardzo wysokich cenach ciepła, cenach paliw takich jak gaz, przy wszystkich kryzysach kryzysach energetycznych, które nas dotknęły, które częściowo wynikały oczywiście z wojny na Ukrainie i z embarga, a częściowo właśnie z tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Chroniliśmy Polaków, tego, czego dzisiejszy rząd nie potrafi robić. Natomiast, pani Rato, kilkadziesiąt miliardów złotych każdego roku wypływa z Polski, z polskich spółek energetycznych, z polskiej gospodarki, z polskich przedsiębiorstw do międzynarodowych funduszy, które handlują tymi papierami w
1: ETS. No i co zrobić, jak dojdzie do władzy, żeby
0: spekulują na rynku finansowym.
1: Żeby takie praktyki, że tak powiem, ukrócić.
0: Jak wyjdziemy z systemu ETS, to takich praktyk nie będzie, bo nie będziemy, żadne polskie przedsiębiorstwo nie będzie musiało kupować żadnych papierów tego typu.
1: Wracam jeszcze do...
0: oznacza to żadnego wyjścia z Unii Europejskiej, powrót do praworządności w Unii Europejskiej.
1: Dobrze, chciałabym zapytać jeszcze, bo nie wyrzucono takich osób jak europosłowie, którzy są sojusznikami Mateusza Morawieckiego. Deklarują też, że przystąpili do tej partii Rozwój Plus, czy też do stowarzyszenia. Na razie to jest stowarzyszenie. Czyli to jest Buda, czyli to jest Dworczyk i to jest Piotr Miller, były rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i co z nimi?
0: No jak przystąpią do partii, to podejmą decyzję. No nie można należeć do dwóch partii jednocześnie.
1: Wy macie teraz nadzieję, oczywiste, że jeszcze po prostu się zreflektują, powiedzą, dobra, okej, uderzymy się w piersi, wracamy na łono partii.
0: Proszę zauważyć, że kierownictwo PiS nie podejmowało tutaj żadnych pochopnych działań. Jak widzi pani, ten proces po prostu to jest
1: wyrażony
0: w czasie.
1: Chcieliście pokazać, że to oni są ci źli, to oni wychodzą, a my ich nie wyrzucamy. Nie chcemy, absolutnie nie.
0: Pani żartuje, ale my niczego nie chcieliśmy pokazywać. Znaczy, my postępujemy zgodnie ze statutem, bo partie działają w oparciu o statuty, są zarejestrowane i nie mogą łamać statutu, bo jak łamą statut, to łamią prawo. A statut mówi wyraźnie, że działalność w innej partii politycznej, tworzenie innego klubu parlamentarnego, oznacza dobrowolne wystąpienie z partii jak Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tutaj można to zrozumieć. Trudno być tu. Po prostu jedną nogą w jednym, organizmie, a drugiej w drugą.
0: I zapowiada tworzenie własnej partii. To sprawa jest zupełnie oczywista.
1: A jak chciałam jeszcze zapytać,
0: to jest wybór naszych kolegów i Mateusza Morawieckiego.
1: Co pan o tym sądzi, że wasz kolega Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, który salwował się ucieczką, dał drapaka z Polski, mógł się schronić w Naddniestrzu. A to jest jednak obszar będący pod wpływem, w strefie wpływów Moskwy. I to, że pan Romanowski tam się znalazł, to Kreml musiał o tym wiedzieć i dać na to zgodę.
0: Wszystko fajnie, tylko na jakiej podstawie w ogóle ktokolwiek twierdzi, że on jest w Naddniestrzu?
1: Dlatego, że Marcin Romanowski, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pismo, gdzie pan Romanowski prosi o to, że chciałby dostać list żelazny. A przesyłkę nadano z Tyraspolu, stolicy Naddniestrza.
0: Ale to odsyłam naszych słuchaczy do wczorajszego komunikatu rzecznika prokuratury, czy prokuratury pana Żurka.
1: Tak, że oni jeszcze tego nie sprawdzili, czy to na pewno jest to. No ale kto miałby się podszywać, przepraszam?
0: Nie oznacza, że on przebywa w Naddniestrzu, bo nadanie listu, ten list mógł napisać ktokolwiek.
1: Ale dlaczego miałby się ktoś podszywać pod Romanowskiego?
0: A tego to ja już nie wiem, pani redaktor. Ja nie znam kulis tej sprawy.
1: Mnie się wydaje takie tłumaczenie jednak dość naiwne.
0: To nie jest moje tłumaczenie. Ja mówię, powtarzam słowa rzecznika prokuratury pana Żurka, więc...
1: Ja wiem, że w waszym interesie jest bagatelizować tę sprawę, granie jakoś tak...
0: To jeśli to ten zarzut naiwności, rozumiem, jest skierowany pod adresem prokuratury.
1: Przede wszystkim, ale wy takie tłumaczenie przyjęliście od początku, granie, zanim jeszcze prokuratura zabrała w tej sprawie głos.
0: Powiem więcej. Mamy jednocześnie wniosek złożony przez adwokata pana Romanowskiego, pana Lewandowskiego, który wyraźnie mówi, że on nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej. O ile mi wiadomo, to Naddniestrze jest de jure cały czas częścią w Europy, a nie Rosji. W związku z tym...
1: Ja nie powiedziałam, że jest częścią Rosji, tylko pozostaje pod wpływem. Znaczy jest w strefie wpływów, ale nie powiedziałam, że jest częścią Rosji.
0: Panie doktorze, tylko że powtarzam jeszcze raz. To są informacje całkowicie niesprawdzone, wyssane z palca.
1: Jest to separatystyczny region Mołdawii, znajdujący się w rosyjskiej strefie wpływów.
0: Ja czekam z cierpliwością, że zaczniemy rozmawiać o aferach Platformy Obywatelskiej, a tu ciągle ściemy, bo...
1: Jakie ściemy? Przepraszam bardzo.
0: Trudno to...
1: Chwilę, to jest ściema, tak generalnie, że Marcin Romanowski, który, przepraszam bardzo, dał drapaka i robi wszystko, żeby nie stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Chciałby list żelazny i co, miałby dostać ten list żelazny w nagrodę za to, że wyjechał z Polski?
0: Ale tylko ja panią odsyłam do prokuratury i do komunikatu prokuratury, a pani mi ciągle pyta i twierdzi, że Romanowski jest na Naddniestrzu, mimo że sama prokuratura Żurka twierdzi, że nie ma na to żadnych dowodów.
1: No prokuratura musi być absolutnie precyzyjna.
0: Ja też chcę być precyzyjny.
1: Ale wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne, żeby ktoś miał miałby się podszywać od Marcina Romanowskiego i w jego imieniu pani wysłać listu tak ważne.
0: Czy pani wie, ile mnie się rzeczy wydaje? Rozumiem, że, cóż z tego?
1: Że takiego listu nie można potraktować poważnie.
0: Rozmawiajmy
1: skoro nie wiadomo, że napisał go na pewno Marcin Romanowski, to rozumiem, że nie można potraktować poważnie.
0: Rozmawiamy o faktach. Fakty są takie, że w Polsce nie ma praworządności. To powoduje, że osoby ścigane... Bo osoby ścigane z politycznych przyczyn, a w tym przypadku niewątpliwie tak jest, po prostu wybierają taką drogę, jaką wybierają, żeby uniknąć represji. No po prostu i tyle. Jak w Polsce wróci praworządność, to i minister Romanowski na pewno stanie przed sądem, oczyści się z zarzutów, a jeśli się nie oczyści, to zostanie skazany.
1: No bo teraz sądy są złe, a za waszych czasów będą fantastyczne.
0: Będzie traktowany jak każdy inny obywatel. Przecież będzie to każdy, kto ma odrobinę takiej dobrej woli i śledzi, jak ta sprawa Romanowskiego jest prowadzona, jak zmieniano te składy sędziowskie, jak odsuwano sędziów niewygodnych od tego, żeby w tej sprawie
1: orzekali. W którym momencie?
0: No w wielu momentach, kiedy zapadały decyzje o areszcie, o postawieniu zarzutów, znaczy to takie rzeczy się działy, naprawdę. W związku z tym dajmy spokój z mówieniem, bronieniem tego, że ta sprawa nie ma charakteru politycznego. Ma charakter polityczny. I wybrał taką drogę, jaką wybrał. Ja nie chcę tego w żaden sposób oceniać. Każdy ma do tego prawo, żeby w własnym imieniu tego typu decyzje na własny rachunek podejmować. Nie wiem, gdzie przebywa i tyle na ten temat mam do powiedzenia.
1: Panie pośle, dlaczego chcielibyście deportować Ukraińców w wieku poborowym, którzy mieszkają w Polsce, ale nie mają tutaj legalnej pracy?
0: Czy po pierwsze dlatego, że nie widzę powodu, dlaczego Polska ma utrzymywać zdrowych mężczyzn w wieku poborowym w kraju, który prowadzi wojnę dzisiaj i ma problemy z żołnierzami, ma problemy z uzupełnieniem strat na froncie. Ci, którzy pracują legalnie, nikt się do nich nie czepia i tutaj żadnych planów wobec nich przecież nie mamy. Natomiast ci, którzy tutaj nie pracują, no to zadaję pytanie, z czego żyją w takim razie? Znaczy, no, domniemuję, że często mogą żyć z jakiejś działalności nielegalnej, wręcz przestępczej.
1: A jak to miałoby wyglądać w praktyce?
0: Po co nam tego typu osoby?
1: A jak to miałoby technicznie wyglądać?
0: Panie doktor, przepraszam. Przepraszam, bardzo przepraszam, rzeczywiście. To chyba tak... Wakacyjna atmosfera chyba tak trochę się...
1: Nie, ja
0: powiem,
1: po prostu uważam, że mężczyźni politycy najlepiej i w ogóle mężczyźni najlepiej komunikują się z innym mężczyznami. Z kobietami jest trochę większy problem.
0: Myślę, że to chyba nie jest prawda.
1: No i trochę tak. Często byłam świadkiem takiej oto sytuacji, że na przykład w Sejmie rozmawiam z jakimś posłem i nagle przychodzi drugi poseł i oni nagle rozmawiają ze sobą tylko ponad moją głową. A ja już właściwie mogę powiedzieć do widzenia i tak mówiłam do widzenia.
0: Wielce szanowna pani redaktor. Pani redaktor.
1: Dobrze, wracając
0: mam wrażenie, że my nie mamy problemu z komunikacją.
1: Ale wracając, bo to jest poważna sprawa, granie,
0: To jest poważna sprawa.
1: Jak miałoby to technicznie wyglądać?
0: To jest poważna sprawa. Znaczy, no przede wszystkim trzeba przyjąć najpierw odpowiednie regulacje prawne i taki projekt ustawy my przedstawimy, tak jak przedstawiamy dzisiaj projekty ustaw w różnych sprawach, w tym na przykład w sprawie wyjścia z ETS, no to w ostatnim tygodniu taki projekt ustawy został przez naszego kandydata na premiera, profesora Czarnka, zaprezentowany. Tak również w tej sprawie zaprezentujemy konkretne rozwiązania i procedury, które miały być w tym przypadku zastosowane. Ja osobiście jestem zwolennikiem, pani redaktor, również tego, żeby rozszerzyć tego typu regulacje, no oczywiście na obywateli też innych państw. Znaczy, no, mamy problem dzisiaj z jakimiś mafiami gruzińskimi, uzbeckimi, nie wiem, czy jakimikolwiek innymi, nie chcę nikogo, ale z gruzińskimi na pewno. Ja nie widzę powodu, dlaczego trzeba czekać na jakichś wyroków sądowych, żeby tych ludzi po prostu wyprosić z Polski, którzy tutaj są, prowadzą działalność przestępczą, grożą naszemu bezpieczeństwu. Nigdzie legalnie.
1: Wyrok sądu jest
0: Pani redaktor, tylko że to nie ma wspólnego z praworządnością. Polska jest krajem, który ma prawo decydować, kogo do siebie zaprasza, a kogo nie zaprasza z obywateli innych państw. I naprawdę to nie ma nic wspólnego z praworządnością.
1: Jesteśmy
0: w Unii Europejskiej, w związku z czym my musimy traktować oczywiście obywateli państw Unii Europejskiej na specjalnych zasadach. I o tym tego nie podważam. Natomiast mówię o obywatelach państw spoza Unii Europejskiej, którzy często tutaj w Polsce realizują swoje cele, no powiedzmy tak, niezgodne z naszym bezpieczeństwem, niezgodne z naszym dobrem, a przede wszystkim dobrem Polaków. I dlatego nie chcemy tych ludzi tutaj. Jeśli chodzi o Ukraińców, dodatkowo wchodzi fakt rzeczywiście tego, że Ukraina dzisiaj walczy. Ja będę podtrzymywał w dalszym ciągu to, że ta walka Ukrainy jest walką, która jest zgodna z polskim interesem, bardzo głęboko zgodna z polskim interesem i jest to pewna forma również pomocy władzom ukraińskim, żeby tych, którzy obijają się tutaj w Polsce, nie pracują, mogliby walczyć na froncie, żeby tam wrócili.
1: A Unia Europejska powinna zaprzestać pomocy dla walczącej Ukrainy?
0: Nie powinna zaprzestać pomocy
1: tak mówi wasz kandydat na premierę, ten światły człowiek.
0: Nie, pani redaktor.
1: Ten jedyny najlepszy.
0: No widzi pani, no to jest właśnie taka próba.
1: No wzywał do tego jednak. Próba, no przecież nawet Jarosław Kaczyński.
0: Fałszowania tego przekazu.
1: Wiesz, bo... No nawet Jarosław Kaczyński generalnie zrobił mu, znaczy chyba dostał reprymendę
0: Ale sprawa została wyjaśniona, bo doszło do pewnego nieporozumienia, czy może bym powiedział do pewnego, może nie do końca precyzyjnego określenia myśli w tym przypadku. A myśl jest taka, pomoc dla Ukrainy tak, ale ta pomoc nie może być bezwarunkowa. Znaczy ona musi się wiązać jednak z tym, że Ukraina będzie spełniać pewne standardy, które są w cywilizowanym świecie oczywiste i naturalne. A tym oczywistym standardem jest odcięcie się od ideologii, która jest ideologią zbrodniczą, ludobójczą, faszystowską.
1: Ale kiedy rządziliście do tego 2020, do końca 2023 roku, to nie byliście tak pryncypialni, nie byliście tak kategoryczni. Nie byliście tak kategorycznie, a pryncypialnie. Ja tutaj zacytuję jeszcze wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, który mówi tak, no PiS kompletnie zgłupiał, a Czarnek jest tego najlepszym przykładem. Strategicznym dla Polski znaczeniem jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny, rozumieli to rządząc, a nie rozumieją tego w opozycji.
0: Nie, znaczy zgadzam się tylko z jednym stwierdzeniem. Tutaj strategicznym interesem Polski jest, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Tak, to jest prawda, ale strategicznym interesem Polski jest również to, żeby Ukraina odeszła od swojej ideologii nazistowskiej, którą dzisiaj niestety propaguje bardzo intensywnie. I dopóki to się działo, tak powiem, na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, tak bym powiedział, samorządów czy jakichś organizacji społecznych, to nam się to nie podobało, ale no, liczyliśmy jednak na to, że państwo ukraińskie w rozumieniu władz, w tych, którzy reprezentują państwo również na zewnątrz, nie pójdzie tą drogą. Dzisiaj mamy niestety sytuację zgoła inną. To samo państwo ukraińskie, władze, prezydent, parlament, najważniejsi politycy ukraińscy uczestniczą w propagowaniu zbrodni niczegoj UPA, ludobójców z UPA i ludzi, którzy współpracowali blisko z Hitlerem. I na to się po prostu zgodzić nie możemy. Ludzi, którzy odpowiadają za ludobójstwo Polaków, za Holokaust Żydów, odpowiadają naprawdę za potworne zbrodnie, to tak jakby się dzisiaj godzić na to, że w Niemczech się gloryfikuje Hitlera.
1: Ale jak należałoby to wyegzekwować w takim razie? Jak należałoby to wyegzekwować?
0: No więc właśnie dokładnie jednym ze sposobów na to jest to, aby warunkować jednak pomoc dla Ukrainy. Trzeba jej udzielać. Sami Ukraińcy muszą zdecydować, czy wybiorą pomoc w wojnie z Rosją, czy wyborą trzymanie się gloryfikacji ludobójców.
1: No dobrze, to jaki warunek powinniśmy postawić?
0: Taki, żeby władze Ukrainy, prezydent i władze Ukrainy odstąpiły od gloryfikacji UPA i
1: czyli co mieliby zrobić w takim razie? Nie można nazywać ulic na przykład w Ukrainie...
0: To, co wszystko, co jest gestią... Pani Dator, wszystko to, co jest gestią...
1: Nazwiskiem Bandery albo Suchewycza...
0: No przecież wiemy, o co chodzi. No naprawdę, no, Polacy doskonale to rozumieją. Znaczy, no, tego typu rzeczy, jak nazwanie jednostki bohaterów, imieniem bohaterów UPA, jak tworzenie panteonów, gdzie są chowani zbrodniarze, jak takie państwowe propagowanie tej ideologii, jak eksponowanie symboli upowskich. To wszystko powinno być prawnie zakazane na Ukrainie. Po prostu i to jest zadanie, które muszą władze Ukrainy podjąć. Tak jak w Polsce jest zakazana ideologia i we wszystkich właściwie krajach cywilizowanych ideologia, propagowanie ideologii nazistowskiej czy komunistycznej, to samo powinno dotyczyć tej ideologii banderowskiej, bo ona jest tożsama z tą ideologią, która rogła u podstaw hitleryzmu i jego zbrodni.
1: A będzie jedna lista na prawicy pod patronatem prezydenta Nawrockiego? Podobno jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego i że mają trwać jakieś rozmowy na ten temat.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o jednolitą listę do Senatu, to jestem tutaj daleko idącym optymistą. Myślę, że to się uda rzeczywiście zbudować i tutaj myślę, że ten patronat pana prezydenta odegra decydującą rolę. Bardzo na niego liczę. Bardzo liczę na pana prezydenta, bo rzeczywiście w sytuacji rozdrobnienia dzisiaj politycznego po prawej stronie sceny politycznej, no taki integrator w postaci osoby z tak dużym autorytetem jednak i z tak dużym poparciem jak pan prezydent Karol Nawrocki, no jest czymś bezcennym, a właściwie kimś bezcennym.
1: A z Braunem czy bez?
0: Pani redaktor, ja sobie wyobrażam ten pakt senacki jako pakt, który nie będzie tworzony bezpośrednio przez partie polityczne, tylko będzie właśnie w takim patronowanym przez pana prezydenta paktem troszkę pozapartyjnym.
1: No ale tak mimo wszystko, no w takim razie w ramach tego
0: to pozwala nam,
1: paktu również mieliby funkcjonować ludzie od Brauna, czy nie?
0: Trzeba, każdą kandydaturę będzie rozpatrywać osobno. Tutaj jest 100 kandydatów w wyborach do Senatu, to nie jest zbyt dużo. I myślę, że każda kandydatura nie powinna budzić jakiejś kontrowersji nikogo z po prawej stronie sceny politycznej.
1: Ludzie od Brauna też.
0: To powinny być osoby powszechnie uznane i szanowane.
1: A wspólna lista do Sejmu?
0: Wspólna lista do Sejmu to jest niezwykle trudne, moim zdaniem, w tej chwili.
1: No Konfederacja na to nie pójdzie.
0: Niezwykle trudne przedsięwzięcie. To nie znaczy, że nie należy tego typu postulatu formułować i stawiać. I bardzo dobrze, że pan prezes Jarosław Kaczyński taką myśl sformułował, ponieważ no zawsze od takiej myśli coś się zaczyna. Myślę, że minimum, które powinniśmy osiągnąć, to jest pakt o nieagresji, czyli nie atakowanie się nawzajem po prawej stronie sceny politycznej. Jesteśmy absolutnie do tego gotowi. Zresztą jak ktoś chce się wsłuchać w nasze tutaj wystąpienia medialne czy media społecznościowe, to widać wyraźnie, że to nie my jesteśmy tymi, którzy atakują inne partie prawicowe. Raczej my jesteśmy obiektem ataku, ale trudno. Tak, mamy twardą skórę, przywykliśmy do tego. Natomiast dobrze by było, żeby to się skończyło, żeby po prostu wszyscy zrozumieli, że dzisiaj przeciwnikiem i polskiej prawicy, ale przede wszystkim Polski jest Tuskiego ekipa i konieczność odsunięcia ich od władzy. Jeśli będziemy się nawzajem atakować, to tylko Tusk się cieszy.
1: No dobrze, ale z Morawieckiego to próbujecie teraz robić agenta Tuska. No nie, i wypominacie mu to, że był w triacie gospodarczym przez dwa lata. Naprawdę, nic, no nie był tajemnicą chyba znaczącą osobą.
0: Ale niczego nie wypominamy.
1: Ale, jak ale to nie? Przecież znaczy, słyszałam szereg wypowiedzi.
0: Ale pani za to czy...
1: Jarosław Kaczyński nawet napisał, no, że chyba Mateusz oszalał, czy jakoś tak.
0: Przypominam, nic takiego.
1: Może, no nie napisał, ale nie
0: mówię.
1: Ale napisał, no, że chyba coś tam... No, się dzieje z panem byłym premierem. No.
0: To już jakby zostawię to, natomiast napisał to, co rzeczywiście chyba wielu nam do głowy przychodziło wobec tych działań, które pan Mateusz Morawiecki podejmował.
1: Nie próbujecie teraz, żeby jego wiarygodność obniżyć do zera?
0: No ale panie Rato, znaczy myślę, że sam obniżył swoją wiarygodność do zera, przede wszystkim tym, że atakuje swoje własne rządy w tej chwili i mówi o sobie jako o premierze.
1: On miał to wszystko generalnie na dobrą sprawę.
0: Czy jest poważnym politykiem, który będąc przez 6 lat premierem... Następnie...
1: To nie on miał de facto podejmować ostateczne decyzje, tylko był wykonawcą.
0: Panie redaktor, ale naprawdę, proszę posłuchać, co pani mówi. Przez 6 lat premier rządu, prawda? Najważniejsza osoba w rządzie.
1: Człowiek, ale przecież wiadomo było, że Nowogrodzka nadaje ton, że bez ostatecznej autoryzacji Jarosława Kaczyńskiego nic nie przejdzie. Prawda.
0: I teraz wychodzi i mówi, że on o niczym nie decydował. No był tylko i wyłącznie... Długopisem, wtedy
1: tańczył tak, jak mu zagrali, postanowił wybić się na niepodległość.
0: To w takim razie, kto mu kazał być takim premierem, no jeśli tak rzeczywiście było?
1: Przecież mógł
0: zrezygnować, jak mu to nie odpowiadało. Naprawdę, to wszystko jest tak niewiarygodne i tak śmieszne wręcz, że po prostu szkoda o tym mówić.
1: Ja tylko teraz pokażę, nie wiem, czy to, tutaj, nie wiem, czy pan widzi tutaj, co tu się wydarzyło, topór wojenny jest zakopany między premierem a prezydentem, między prezydentem a premierem.
0: To są zagrywki w stylu Tuska, tak bym powiedział. Stara metoda, polityka miłości. Polityka miłości na ustach, a pałka w ręku.
1: Lepsze zdjęcie. Ale może to jest tak, jak tutaj napisano, kto się lubi, ten się czuje.
0: Nie, panie redaktor, naprawdę, dajmy spokój, bo już na te chwyty pana Tuska to się nikt nie nabierze. Na to jego udawanie kogoś innego niż jest w rzeczywistości. Donald Tusk to jest polityczny hejter i to naprawdę z najwyższej półki. Człowiek, który walczy z każdym i to bezwzględnie walczy z każdym, kto się mu nie podporządkowuje, niszczy każdego, kto się z tym nie podporządkowuje. To, co robi dzisiaj wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego, to też jest nic nowego. Ja doskonale pamiętam, jako współpracownik świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak wtedy Tusk się zachowywał wobec prezydenta, jak odzierał pana prezydenta Kaczyńskiego z godności i z takich atrybutów prezydentury. I teraz robi dokładnie to samo, naprawdę. Na to się nikt nie nabierze, żadne tego typu gesty, jakieś próby przytulania się, czy takiego, jak to się mówi, misiowania się z kimś. Tego nie zmienią. Niech Tusk przestanie pajacować, niech się weźmie za rozwiązywanie problemów Polaków i
1: prezydent
0: afery.
1: Również
0: mówisz,
1: że to jest najgorszy rząd po 1989 roku, w związku z tym trudno jest, żebym...
0: Pani Dato, nawet rządy postkomunistyczne tak nie niszczyły Polski, jak ten rząd, który w tej chwili...
1: Czyli lepszy był Leszek Miller niż Donald Tusk,
0: pod wieloma względami był lepszy, tak.
1: No, to jest jeszcze jedno. To właśnie namierzono wreszcie, rozumiem, pana Dawida... czekaj, nie wiem, czy pan to widział.
0: No i właśnie to jest...
1: Tutaj właśnie, że lekarz, milioner radosny, mimo poważnych podejrzeń.
0: To pokazuje, pani, to pokazuje właśnie te standardy w państwie Tuska. Człowiek, który jest główną postacią ogromnej, gigantycznej afery, nie tylko finansowej, nie tylko oszustwa na wielką skalę, wyłudzania pieniędzy z fikcyjnego świadczenia pracy, ale człowiek, który, na którym ciążą również podejrzenia bardzo poważnych błędów medycznych, które i tuszowania ich, które doprowadziły do śmierci pacjentów. I ten człowiek nawet nie został przesłuchany przez prokuraturę, która za to w ekspresowym tempie przesłuchała człowieka, który pierwszy doniósł o tym.
1: No ale może skoro prokuratura przymierza się do tego, żeby postawić panu doktorowi być może z jakieś zarzuty, no to w takim razie chyba na początku się nie przesłuchuje takich
0: pani,
1: osób.
0: Pani,
1: nie, no ja
0: pani
1: nie
0: redaktor,
1: wiem.
0: Pani redaktor.
1: Nie jestem prokuratorem.
0: Mówiliśmy tutaj przed chwilą tak dużo o panu ministrze Romanowskim. Proszę zobaczyć, jak państwo Tuska działa w przypadku pana Romanowskiego, a jak działa w przypadku pana Kasprzyka. Pan Kasprzyk, aferzysta z Platformy, chodzi wolno, rozbija się drogim samochodem, który kupił za wyłudzone pieniądze i zalicza kolejne mandaty.
1: Co by trzeba zrobić w takim razie? To jak powinna się zachować prokuratura?
0: Dlaczego pan Kasprzyk nie jest zatrzymany? Przecież każdy, kto byłby spoza Platformy Obywatelskiej, na którym by ciążyły tego typu zarzuty, również doprowadzania do śmierci pacjentów, byłby zatrzymany.
1: No,
0: na razie,
1: no nie są to zarzuty.
0: No. No, ale no jak to? No, padły te sformułowania, a w sprawach dotyczących ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością samo posądzenie wystarczało, żeby podejmować zdecydowane działania. Znaczy, dzisiaj mamy dwa standardy. Znaczy, to jest taki, można powiedzieć, dowód na to, że tak zwana doktryna Neumana w dalszym ciągu obowiązuje. Doktryna, która mówi, jesteś z Platformy, ochronimy cię. Jak będziesz z nami, będziesz się trzymał, ochronimy cię, niezależnie od tego, co zrobisz.
1: Jakbym znowu włączyła telewizję Kurskiego.
0: Ale no, pani Rato, tylko, że my przypominamy fakty. No przecież to nie jest propaganda. No była doktryna Neumana, czy nie? Były nagrania Neumana, który to mówił,
1: czy telewizja Kurskiego nie była propagandowa?
0: Czy nie
1: było? No, panie pośle, no z całym szacunkiem, no naprawdę.
0: Niewygodnych faktów dla dzisiaj rządzących jest propagandą, no to oczywiście...
1: No wtedy to tylko było generalnie opozycji. Było, rząd był cacy. Rząd robił wszystko absolutnie od A do Z rewelacyjnie.
0: A czy ja to mówię? Pani Rato, czy ja to mówię?
1: No nie, no jak nie.
0: No nie.
1: Ja nie pamiętam, żebyście jakoś specjalnie uderzali w piersi za cokolwiek.
0: Ja nie jestem człowiekiem, który jest, wierzy w swoją nieomylność, czy w nieomylność kogokolwiek.
1: Prezes nie jest nieomylny?
0: Że ktoś nie popełnia błędów. Jakby pani redaktor porozmawiała z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to pani wiedziała, że pan prezes jest człowiekiem, który bardzo tak mocno stąpa po ziemi.
1: Ja wiem, że ma dystans do siebie.
0: U siebie widzieć pewnego rodzaju sytuacje, które być może można...
1: Czyli pan prezes widzi u siebie belkę, a nie tylko słonkę w swoim oku. Rozumiem. Żeby tak posłużyć się taką metaforyką biblijną. Pytanie od słuchaczy. W 2023 roku o wyniku wyborów zdecydowała mobilizacja osób młodych. I w jaki sposób, panie pośle, panie Kurski, czy panie Suski, chcecie przekonać osoby młode, młody elektorat, żeby za was zagłosowali? Przez 8 lat rządów byliście symbolem tego wszystkiego, czego młodzi ludzie nie akceptują.
0: Czyli czego?
1: Koniec pytania.
0: No właśnie, no bo to są takie gołosłowne stwierdzenia, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
1: No ale sondaże jednak, jak się analizowało, no to z nich wynikało, że młodzi ludzie, jeśli już na prawą stronę, to głosowali na Konfederację.
0: Czy my mówimy o sondażach, czy o rzeczywistości? Bo ja mówię o rzeczywistości.
1: Ja mówię o tym, co wynikało z analizy potem wyniku wyborów.
0: Nie, zgoda, no bo myślę, że jakby no rzeczywiście...
1: Byłam nieprecyzyjna, rzeczywiście chodziło mi o to, że analizowano potem wyniki wyborów, jakie były te przepływy.
0: To rozumiem, rzeczywiście, i to jest prawda. Ludzie młodzi głosowali w dużej mierze na Konfederację, bo ludzie młodzi często to głosują na nowość, na coś nowego, na coś świeżego.
1: Konfederacja młoda to jest nowość?
0: Pewna nowość jednak jest na scenie politycznej.
1: Przecież jest od wielu lat.
0: Była partią niszową, a teraz stała się jedną z tych partii
1: mainstreamowych.
0: Dobre określenie. I to jest fakt i temu nie będę przecież zaprzeczał. Natomiast jeśli chodzi o ofertę dla młodych, to powiem tak, no, myślę, że żadna partia dotychczas rządząca nie miała tak dobrej oferty dla młodych jak Prawo i Sprawiedliwość. Mogła mieć lepszą, jeszcze, to tak, bo paru rzeczy nam się oczywiście nie udało i o tym wielokrotnie mówiliśmy i bijemy się w piersi, na przykład nasz program mieszkaniowy. Mówimy o tym bardzo...
1: Totalna klapa.
0: No, może totalna nie, bo pewne efekty...
1: 3 miliony, nie, pani, było kilkadziesiąt tysięcy.
0: Totalna klapa nie, bo pewne efekty
1: wybudowanych
0: widać dopiero dzisiaj, bo dzisiaj te mieszkania są często oddawane do użytku, które były zaczęte jeszcze w tych programach, które my ustanowiliśmy, ale faktycznie tutaj można było zrobić więcej, można było lepiej przełamać pewnego rodzaju te administracyjne czy różne inne bariery. Natomiast młodzi ludzie, jak wynika to z badań właśnie, jeśli o badaniach, to młodzi ludzie głównie oczekują od państwa dwóch rzeczy. Zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia dobrego życia w sensie materialnym. Czyli pracy, wysokich zarobków, stabilizacji po prostu. I bezpieczeństwa, żeby nie musieli, tak jak młodzi Ukraińcy, ginąć na froncie. Znaczy, to są dwa podstawowe oczekiwania młodych ludzi wobec rządzących. I naprawdę jestem gotów tutaj dokonać głębokiej analizy, jeśli mielibyśmy na to czas, ale bałem się, że będzie z tym trudno.
1: Nie, no, ale pokazując, że Prawo i Sprawiedliwość było, na froncie.
0: Że Prawo i Sprawiedliwość było tą partią, rządząc. No tak, właśnie.
1: No
0: dlatego,
1: właśnie, no, ale
0: dlatego,
1: jak
0: mówię
1: to się ma do tego, żeby zapewnić godne warunki życia w czasach pokoju?
0: A ja mówię o tym, że żeby pokój trwał dalej, to trzeba nie siedzieć założonymi rękami, tylko podejmować bardzo wiele różnych działań, które my podejmowaliśmy. Wzmacnialiśmy chociażby polską armię, modernizowaliśmy ją technicznie.
1: A teraz nie jest wzmocniona, nie jest modernizowana? No
0: nie w takim tempie, jak powinna, jeśli chodzi o modernizację, natomiast jeśli chodzi o rozbudowę...
1: No tutaj jeśli chodzi o tempo, to z całym szacunkiem, panie pośle, pamiętam, że przez kilka pierwszych lat nie działo się nic, raczej była, można powiedzieć, że nie wiem, jak to nazwać, dywersja ze strony Antoniego Macierewicza, albo nie wiem, grzechy zaniechania. Dopiero pod koniec rządów Mariusz Błaszczak wziął się za zakupy i były takie kompulsywne w różnych miejscach.
0: Po pierwsze, nie pod koniec rządów, tylko przez, powiedzmy, uporządkowanie. No, jednak trzeba było najpierw sytuację uporządkować, jeśli chodzi o
1: modernizację. A jak zaciągaliście pożyczki, to w takim razie wtedy jakoś pytaliście Polaków, że generalnie, czy ona jest oprocentowana na 6, 7 czy na 5%. Nie pytaliście, nawet nie wiedzieliśmy o tym.
0: Pani nie da mi nawet sformułować jednego zdania.
1: Ale pan tutaj mówi głównie. No w końcu ja w końcu mogę coś powiedzieć.
0: Ale po to tu jestem chyba.
1: Ja rozumiem, że ja nie mogę nic. Ja będę siedzieć i słuchać, jak to trusia.
0: Nie, tylko że proszę, daj mi chociaż jedno zdanie tutaj w tej sprawie, bo to ważny temat, naprawdę. Kwestia bezpieczeństwa to jest to oczekiwanie młodych ludzi. Dzisiaj Polska jest bezpieczna, bo a mogła być jeszcze bardziej bezpieczna, gdybyśmy rządzili, bo chociażby dzisiaj nie jest powiększana armia, tak jak było to w planach. Blokowane jest powiększanie armii ze względu na brak funduszy, których brakuje, bo rząd Tuska nie potrafi środków publicznych nimi tak gospodarować i tak budżetem gospodarować, jak rządy Prawa i Sprawiedliwości. Mamy gigantyczną dziurę budżetową, prawie 1 bln zł w ciągu 3 lat deficytu budżetowego. To jest fakt, z którym się rzeczywiście dzisiaj polska obronność, polskie bezpieczeństwo zderza. To Prawo i Sprawiedliwość wzmocniło sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To wbrew temu, co chciał robić Tusk i dalej chce robić, czyli rozmontowywać ten sojusz na rzecz jakiegoś iluzorycznego europejskiego systemu bezpieczeństwa, który nie istnieje i nie będzie istniał w dającej się przewidzieć perspektywie czasu. Więc to my jako Prawo i Sprawiedliwość, skracając, zapewniliśmy najlepiej bezpieczeństwo. I dzisiaj ten rząd również z tego korzysta. Jeśli chodzi o wzrost poziomu życia w Polsce przez 8 lat naszych rządów, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że on był bez precedensu. Jeśli popatrzymy na średnie zarobki, jeśli patrzymy na redukcję bezrobocia, na inwestycje, to rzeczywiście Polska się rozwijała bardzo szybko w tym czasie, a to dało młodym ludziom perspektywę do życia tutaj w Polsce. Nie trzeba emigrować dzisiaj, tak jak za poprzednich rządów, bo można było w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości znaleźć pracę w Polsce, dobrze płatną pracę, było to bezpieczeństwo społeczne.
1: To mogę coś powiedzieć?
0: Tak jest.
1: No dziękuję, bo chciałam zapytać, że są przymiarki, żeby była kolejna stawka podatkowa w przyszłym roku, 24%, to poprzecie taką zmianę?
0: Panie, to nie jest, w tym momencie nie jest to przedmiotem naszego programu. W naszym programie mamy podwyższenie
1: zmiany,
0: pierwszego
1: tak?
0: progu podatkowego drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych. I to jest rozwiązanie, które moim zdaniem usatysfakcjonuje praktycznie prawie wszystkich Polaków, poza tymi najbogatszymi rzeczywiście, bo dzisiaj ten problem jest z tymi, którzy zarabiają między 120 a 180.
1: Wpaść ten drugi próg podatkowy 32%, muszą zarabiać co najmniej 180
0: tysięcy
1: rocznie,
0: żeby zacząć płacić 32%.
1: Tak. Czyli to jest podniesienie. A ci, którzy zarabialiby mniej, to cały czas płaciliby 12% podatek.
0: Dokładnie tak. I to jest nasza propozycja, ona została sformułowana.
1: A to nie jest dobry pomysł, żeby to była jeszcze trzecia stawka podatkowa 24%?
0: Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. A na jakim poziomie ta stawka? Na jakim poziomie? No właśnie, no bo to jest też pytanie. Na jakim
1: że diabełki w szczegółach, tak?
0: No na jakim poziomie ta stawka miała być? Bo jeśli to jest tak, że to miałaby być stawka, która, no nie wiem, być może jest jeszcze niżej niż 120 tysięcy złotych, czyli de facto byłaby to podwyżka podatków dla jakiejś części Polaków. Albo jeśli miałaby być na poziomie 120 tysięcy, no to dalej ci, którzy dzisiaj wpadają w drugi próg, wpadaliby w ten drugi próg, no nieco niższy, ale jednak. Więc nasza propozycja jest jasna, prosta, klarowna. podatek 32% tylko naprawdę dla najbogatszych, dla tych, którzy zarabiają najwięcej.
1: To cytuję zamane.pl, że dzięki temu przekroczenie 120 tysięcy złotych dochodu nie musiałoby od razu oznaczać wejścia w 32% stawkę podatku.
0: Czyli de facto jest to dla tej grupy, która przekroczy 120, nie wiem do ilu, po tym jaka jest następna, jaki ten następny próg. No widzi pani, trudno rozmawiać o propozycji, gdzie właściwie nie wiemy za bardzo, jak te progi miałyby wyglądać, w tym sensie, jakie były granice.
1: Ale widzicie, że jednak jesteście za tym, żeby podatki
0: obniżać. Tak, mamy propozycję.
1: To może należałoby to poprzeć.
0: Nie, mamy konkretną propozycję.
1: Nie będziecie
0: Proszę, żeby poprzeć naszą propozycję, ona jest dla Polaków
1: dużo bardziej atrakcyjna. Nie będziecie przykładać ręki do takich rozwiązań, które mogłyby przysłużyć się do tego, żeby Koalicja Obywatelska i reszta
0: Pani redaktor,
1: ale jeśli my mamy własne
0: rozwiązania lepsze.
1: A wyobraża pan sobie, że byłaby jedna lista po tej stronie 15 października?
0: No jestem sobie w stanie w jakimś wymiarze tutaj to zaproponować. No raczej trudno mi sobie wyobrazić. trudno mi sobie byłoby wyobrazić rzeczywiście tą listę z partią Brauna, znaczy to jest fakt. Natomiast z Konfederacją.
1: Nie, dlaczego Braun? Ja mówię teraz o liście po stronie jednej liście, po stronie koalicji 15 października.
0: Przepraszam, to widzi pani,
1: tak się pan zakręcił na punkcie jednej własnej partii, tak, nie, ja tak, mówię, aż się zdziwiłam, mówię. Podobno premier Donald Tusk miał to zaproponować na ostatnim spotkaniu z koalicjantami.
0: Byłoby to jakieś uczciwe postawienie sprawy, no przecież wiemy, mamy świadomość, że i Lewica i PSL to są, już nie mówię o tych rozbitej Polsce 2050 na dwie grupy, przecież wszyscy mamy świadomość, że to są przystawki Tuska, tak naprawdę byłoby to chociaż uczciwe. Czy pokazanie byłoby to, że wszystko to jest ekipa Tuska, po prostu niezależnie od tego, jak się nazywa i jak próbuje udawać kogoś innego. Ale czy tak będzie, tego nie wiem. Na pewno będą tak robić, żeby jak najlepszy efekt uzyskać.
1: No u was też różowo nie jest, tak bym powiedziała. No, nie jest różowo.
0: Bo chcielibyśmy rzeczywiście, żeby prawica się jednoczyła. Wtedy, kiedy była zjednoczona, wygrywała i wygrywała w pięknym stylu. Wtedy, kiedy była zjednoczona prawica w 2015 roku, 2019.
1: Jesteśmy jak jedna pięć, biało-czerwona rzeczywiście, drużyna,
0: to było dobre dla Polski. To było po prostu dobre dla Polski, dla Polaków i dobrze było, żeby to wróciło.
1: Jacek Sasin był z nami. Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Życzę dobrego dnia i dobrego weekendu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Będzie wojskowa.
0: Dla państwa, którzy na wakacjach, życzę wszystkiego miłego. Na paradę wojskową na pewno.
1: Od poniedziałku będzie lżej, znaczy będzie tańsza benzyna. Premier przewiduje, że nawet być może o złotówkę naliczy.
0: Szkoda, że od poniedziałku, bo jadę dzisiaj do siebie na Podlasie i tak powiem, będę musiał jednak zapłacić drożej.
1: Biedny Saś.
0: Nie, biedni Polacy, którzy muszą tankować tak drogo.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. To ma być największa defilada w historii Polski. Dziś w Warszawie w Święto Wojska Polskiego zaprezentuje się prawie 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Na niebie prawie 60 samolotów, w tym najnowsze myśliwce F-35. Nasz reporter Mateusz Szkudlarek rozmawiał z jednym z pilotów, podpułkownikiem Krzysztofem Welke.
1: Lecimy prawie 60 różnymi statkami powietrznymi. No i przede wszystkim bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i oczywiście, żeby pięknie zaprezentować się na defiladzie.
2: Z jakimi emocjami będzie pan jutro startować?
1: Lot, każdy wzbudza emocje. Tutaj troszeczkę może będzie więcej emocji, bo dosyć szczególny lot. Lecimy w ugrupowaniu mieszanym. Będą dwa F-16 plus dwa F-35. Emocje będą po locie, bo w trakcie lotu będzie pełne skupienie. Nawet nie będzie chwili, żeby spojrzeć, ile osób jest zgromadzonych przy Cytadeli. Taka praca.
0: Samoloty F-35 na niebie nad Warszawą powinny pojawić się dziś około godziny 12.30. Incydent z dronem na lotnisku w Lipsku zmienia reguły gry. Niemiecki wywiad zyska nowe uprawnienia. Agenci będą mogli dokonywać aktów sabotażu, prowadzić operacje ofensywne i szpiegowskie. Takich uprawnień służba nie miała od czasów II wojny światowej. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski ze szczegółami tych zmian.
3: Historyczna reforma wynika z rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i spadku zaufania do danych wywiadowczych płynących do Niemiec z USA pod rządami Donalda Trumpa. Przez lata w obawie przed powtórką z historii sprzed II wojny światowej niemieckie agencje wywiadowcze miały o wiele mniejsze uprawnienia niż podobne służby na świecie. Teraz jednak mają uniezależnić się od danych wywiadowczych z innych krajów i dostać cały zakres nowych możliwości i działać także w ofensywie, a nie tylko w obronie.
0: Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez parlament, mają wejść w życie w przyszłym roku. Czworo obywateli Polski poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji. Jedna osoba jest na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe opuściły już szpital, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
4: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: Ponad 1000 osób zostało ewakuowanych po tym, jak ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części kraju. Chorwacja zmaga się też z falą upałów, które przekraczają 40 stopni. Upały docierają także do Polski. Dziś ma być nawet 35 stopni. Jest bardzo sucho, na tyle, że na Podkarpaciu zaczyna brakować wody. Wiele gmin wprowadza zakaz podlewania ogródków, a więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Dramatyczna sytuacja jest m.in. w gminie Bukowisko. Niektóre rzeki, potoki w ogóle tu wyschły. W kilku miejscowościach woda w kranach jest wyłączona lub dostępna tylko w wyznaczonych godzinach, mówią mieszkańcy.
6: Trzeba nas też zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody.
5: Gmina robi co może, mówi wójt Marek Bańkowski.
7: Dodatkowo ustawiliśmy beczkę.
5: W związku z suszą w gminie obowiązuje też całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym grillowania. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Władze gminy zaplanowały też modernizację wodociągów. Zakopane pęka w szwach, trwa długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie czas największego ruchu turystycznego w mieście. Tym razem można mówić o rekordowym obłożeniu miejsc noclegowych, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ludzi jest o 20% więcej niż na Sylwestra.
8: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także kampingów, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
0: Z każdą godziną przybywa samochodów w Zakopanem i sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie.
9: Podczas ostatnich działań policjanci wystawili blisko 200 wezwań dotyczących nieprawidłowego parkowania, około 130 w rejonie Brzezin i Morza-Sichla. Dużo pracy mamy również na Palenicy Białczańskiej, na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Tam policjanci ujawnili około 50 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
0: Mówił Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji. Kulminacja pielgrzymkowa na Jasnej Górze przed dzisiejszym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do Częstochowy docierają pielgrzymki z całej Polski. Jak miasto i Jasna Góra są przygotowane na ten szczyt i przyjęcie tysięcy wiernych? Sprawdził to nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Dodatkowe patrole, karetki, toalety, kosze i punkty z wodą w całym mieście. Także na Jasnej Górze uruchomiono dodatkowe punkty medyczne, bo jutro temperatura przekroczy 30 stopni.
11: To jest więcej niż w zeszłym roku.
10: Mówi ojciec Marcin Ciechanowski. Pielgrzymi chwalą organizację.
12: Z roku na rok jest coraz lepiej.
10: Na Jasnej Górze już tłumy, okolice sanktuarium zamieniają się w gigantyczne pole namiotowe, a o wolne miejsce, żeby choć na chwilę usiąść, naprawdę trudno. Jasna Góra, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Uroczystości rozpoczną się za pół godziny o 11:00. Główna msza pod przewodnictwem arcybiskupa Wacława Depo. Gwiazdy światowego futbolu we Wrocławiu. Piłkarze Manchesteru United i Milanu są już w stolicy Dolnego Śląska. Dziś na Tarczyńskie Arena zmierzą się w supermeczu sparingowym, który zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
13: Dwa legendarne kluby, prawdziwa plejada gwiazd w składach obu drużyn i mecz, który będzie czymś więcej niż tylko sparingiem. To dla szkoleniowców obu ekip ostatni oficjalny sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu ligowego. Wymiar sportowy będzie miał dlatego duże znaczenie. A kogo zobaczą kibice we Wrocławiu?
14: Po stronie Manchesteru United wystąpi m.in. Bruno Fernandes, Marcus Rashford czy Matthias de Ligt, a po stronie Milanu m.in. Gonzalo Ramos i oczywiście legendarny chorwacki pomocnik Luka Modric.
13: Mówił Cezary Andrzejczyk, rzecznik prasowy Supermeczu. Nie wiem jak państwo, ale ja już nie mogę się doczekać starcia gigantów.
0: Supermecz Manchester United AC Milan dziś o 16:45. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o 6:00 zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
4: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
7: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
3: Po reklamie.
9: Dzień dobry bardzo, jest sobota, 15 sierpnia, dochodzi 6. Michał Krasucki w studio, witamy.
10: Dzień dobry, zapraszam.
9: Wiadomości o 6.
10: Brak porozumienia przed świętem Wojska Polskiego, nominacji w służbach. Jak nie było, tak nie ma. SpaceX zmienia decyzję w sprawie Polski, interweniował rząd. Szykuje się piłkarska jesień przy Bułgarskiej w Poznaniu, Lech z awansem do fazy ligowej europejskich pucharów.
9: Szósta.
10: Szefowie polskich służb specjalnych wciąż bez stopni generalskich. Wnioski o ich nominacje utknęły w kancelarii prezydenta. Chodzi o szefów Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rządzący złożyli wnioski o przyznanie im awansu jeszcze w maju, ale do tej pory nie zostały rozpatrzone przez prezydenta. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
11: Rządzący nie chcą komentować postawy prezydenta i liczą, że szefowie służb otrzymają jeszcze nominacje generalskie. W pełni na to zasłużyli, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
12: Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia.
11: Minister wskazuje też na trudne czasy, w jakich szefom służb przyszło pełnić swoje obowiązki z trwającą wojną hybrydową i wrogimi aktami dywersji. Jan Kielak, Radio Z.
10: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że prezydent nie ma ustawowego terminu na rozpatrzenie wniosków generalskich. Nie wyklucza jednak, że prezydent je podpisze. Firma Elona Muska reaguje na żądania ministra cyfryzacji. SpaceX, należący do najbogatszego człowieka na świecie, chciał wykluczyć Polskę ze wspólnego europejskiego obszaru w systemie internetu satelitarnego. Stąd reakcja wicepremiera i ministra Krzysztofa Gawkowskiego, według którego taka decyzja dyskryminuje polskich użytkowników. Ostatecznie SpaceX zmienił zdanie. O szczegółach Daniel Wrzos.
13: Polscy użytkownicy internetu satelitarnego nie będą gorzej traktowani, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Poprzednia decyzja skomplikowałaby korzystanie z systemu Starlink w momencie podróży po Europie poprzez wzrost opłat. Dlatego interwencja rządu była konieczna, dodaje Gawkowski.
14: Pokazuje, że platformy duże, cyfrowe, wydaje im się, że rządzą światem, że nie liczą się żadne standardy prawa międzynarodowego, że nie ma w tym rozsądku i roztropności.
13: Z kolei szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski podziękował Muskowi na X za to, że Polacy jako obywatele Unii Europejskiej nie będą dyskryminowani.
10: Według Radosława Sikorskiego Polska rocznie płaci 50 milionów dolarów za usługi firmy SpaceX. Jest głos Kościoła katolickiego w sprawie narastającej przemocy wobec Ukraińców w Polsce. List poświęcony temu problemowi napisał metropolita kardynał Grzegorz Ryś. Zwraca w nim uwagę, że nie ma dnia, aby media nie informowały o nowych aktach przemocy wobec dzieci, młodzieży, wobec kobiet, wobec migrantów, szczególnie Ukraińców.
15: Kardynał, cytując papieża Leona, zachęca do tego, żeby patrzeć na świat od dołu, a nie z góry, z pozycji maluczkich, a nie z perspektywy władzy i siły, mówi rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki.
16: To jest jedna z myśli księdza kardynała, że właśnie z takiego patrzenia z góry na drugiego człowieka rodzi się takie wchodzenie w relacje przemocowe, czy traktowanie drugiego z przemocą.
15: Szczególnie tracenie władzy według kardynała odpowiada za takie przemocowe postawy. Im bardziej słabnąca pozycja, tym więcej agresji, stwierdza duchowny. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: List kardynała Grzegorza Marysia zostanie odczytany dzisiaj w kościołach archidiecezji krakowskiej. I jeszcze sport. Koncertowy występ piłkarzy Lecha Poznań na Wyspach Owczych. Kolejarz rozbił w rewanszu KL Klaksvik aż 5-0 i awansował do decydującej rundy kwalifikacji Ligi Europy. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
17: Mistrzowie Polski zagrali tak, jak na faworyta przystało, i to mimo licznych niedogodności, które przytrafiły im się w drodze na to spotkanie. W opóźnionym o jeden dzień spotkaniu, mimo wielkiego zmęczenia, piłkarze Lecha postanowili załatwić sprawę awansu bez niepotrzebnych nerwów, a te mogły się przecież pojawić, tym bardziej, że przed tygodniem w Poznaniu było tylko 1-0 dla podopiecznych trenera Nilsa Frederiksena. 5 goli, 5 różnych strzelców i spokojna jesień z grą w fazie ligowej co najmniej Ligi Konferencji. Teraz pora zrobić krok naprzód i powalczyć o Ligę Europy.
10: W czwartej rundzie kwalifikacji do tych rozgrywek Lech zmierzy się ze szwajcarskim FC Thun. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 7:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Uwaga, bardzo dużo ostrzeżeń jest dzisiaj i na dzisiaj, ale to co ważne, o 6 rano to wszystkie są przed upałami i obowiązują od godziny 12-13. Na południu, uwaga, tutaj obowiązują od 13 ostrzeżenia przed upałem drugiego stopnia. Zaczyna się gorąca sobota i weekend ma być gorący, ale rano otwieramy okna, wpuszczamy odrobinę chłodu i Radio Z dajemy głośniej, bo gra już muzyka numer 1. 6:04, Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo. No i Sandra, na dzień dobry bardzo w Radiu Z.

Dodajemy energii z samego rana, jeszcze zanim kawa zacznie działać, bo podobno zaczyna działać po nawet 40 dopiero minutach. 14 minut po 6 rano. Smash Mouth w Radiu Z. Sobota, 15 sierpnia. Długi weekend dopiero? No, w zasadzie w 1/3. Święto kościelne i państwowe dzisiaj jest wniebowzięcie Najświętszej Marii i Panny i święto Wojska Polskiego. Wielka defilada w stolicy. W całej Polsce dzisiaj pikniki. Dzieci z radością oglądają te wszystkie czołgi. W zasadzie dzisiaj w Polsce co pół sekundy zabrzmi gdzieś jakieś małe... Wow! Ale lufa! W Radiu Z za moment powiemy, co na śniadanie, i to naprawdę w żołnierskich słowach. A teraz gramy piłkarską piosenkę Shakira w Radiu Z.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: TikTok i Kesha w Radiu Z i z nami żołnierz znany z TikToka.
1: Patryk Tomana, jestem żołnierzem, który ma zaszczyt wziąć udział w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.
0: No to prosimy o szybką radę, tak w żołnierskich słowach proszę nam powiedzieć. Co na śniadanie?
1: Żeby przetrwać ten atak słońca, poligonowe jedzenie czy czarna kawa to zdecydowanie byłoby za mało, więc trzeba się dobrze nawodnić i zjeść naprawdę pożywne i pełnowartościowe jedzenie. Oczywiście trzeba być wyspanym i wypoczętym. I polecenie na koniec dla wszystkich żołnierzy z okazji naszego święta: korzystać, spędzać czas z rodziną, tak jak macie ochotę, bo to jest nasz czas, nasze święto i wypoczywajcie. Pozdrawiam.
0: Tak, pozdrawiamy. Także słyszeliście, żołnierzu, jak najwięcej czasu z rodziną. Budźcie już, dzieciaki.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: chłopie, ale czuję się kobietą. Śpiewa Shania Twain w Radiu Z. Sierpniowy, długi weekend 2026. Dzień dobry bardzo. O właśnie, sklepy zamknięte, wakacyjna akumulacja świąt, w niebo wzięcie w kościele, w państwie świętuje wojsko, ale nie tylko. Telefon odbieram, 321-321-321. Halo, dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy dzień synowej. Niech wszystkie synowe czują się dzisiaj docenione. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
0: Miłego, pozdrawiamy, dzień synowej, także teściu wie co robić, prawda? No trzeba zadzwonić szybko do syna, żeby kwiaty synowej kupił.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: tydzień temu obchodziłaby 63. urodziny. Whitney Houston w Radiu Z, 11 minut do 7. To jest poranny program Dzień Dobry Bardzo Weekend. Trzymamy rękę na pulsie, tu sprawdzam, co się urodziło. Słuchajcie, w Rzeszowie trojaczki się urodziły. Czytam, spontaniczna ciąża trojacza zdarza się średnio raz na 8 tysięcy porodów. No, czytam, gratuluję. I wspominam, jak urodziły mi się bliźniaki. Miałem w domu straż pożarną. Jeden sika, drugi wyje. Oni mają jeszcze trzeciego strażaka. Raczej też obudzi się do akcji. Nie ma spania w tej remizie. Radio Z. To teraz dla wszystkich mam, które kładą się na chwilę po przerwie na karmienie. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Było na Dzień Wojska, było na Dzień Synowej, a to na dzisiejsze w niebo wzięcie Angel, czyli anioł Lionel Richie w Radiu Z. Za chwilę wiadomości o 7.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama. Wyprzedaż

0: 25 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór.
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Po reklamie.
7: Dzień dobry bardzo. W sobotę to 15 sierpnia, dochodzi 7. Darek Klimczak w studiu Wiadomości.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, słuchamy.
9: Chorwacja płonie, 4 naszych turystów trafiło do szpitala. Z kupowaniem paliwa warto poczekać do poniedziałku, będzie dużo taniej. W rocznicę Cudu nad Wisłą wojskowe parady w Gdyni i Warszawie, ta warszawska będzie największa w historii.
7: 7.
9: Sporo Polaków rannych w pożarach w Chorwacji. Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe opuściły już szpital, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
10: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
9: W Chorwacji płoną lasy i nieużytki w rejonie kurortu Omisz między Splitem a Dubrownikiem. Jedna osoba zginęła, ponad 2000 trzeba było ewakuować. W tej grupie jest około 300 turystów z Polski. Większość z nich jest w hali sportowej w Splicie. Nasze władze apelują do wszystkich, którzy jadą do Chorwacji na wakacje, o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Prawo i Sprawiedliwość upiera się przy deportacji niepracujących Ukraińców. Nie widzę powodu, aby Polska miała utrzymywać zdrowych mężczyzn w wieku poborowym, mówi poseł PiSu Jacek Sasin i zapowiada poselski projekt ustawy. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
11: Sprawa jest bardzo poważna, a deklaracje PiSu to już nie tylko teoretyczne rozważania, bo jak zapowiada w Radiu Z Jacek Sasin, potrzebne są regulacje prawne, będzie więc projekt ustawy. Co ciekawe, były wicepremier jest zwolennikiem, by przepisy objęły nie tylko Ukraińców, ale też obywateli innych krajów.
12: No, mamy problem dzisiaj z jakimiś mafiami gruzińskimi, uzbeckimi. Ja nie widzę powodu, dlaczego trzeba czekać do jakichś wyroków sądowych, żeby tych ludzi po prostu wyprosić z Polski.
11: Bo jak przekonuje, Polska ma prawo decydować, kogo zaprasza, a kogo nie.
9: Na razie nie wiadomo, kiedy poselski dokument zostanie złożony w Sejmie. Znamy maksymalne ceny, które od poniedziałku będą obowiązywać na stacjach benzynowych. Wtedy ponownie wchodzi program CPN, czyli ceny paliw niżej. I tak, od poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztować 6,41 zł. Z kolei olej napędowy 7,37. Nasz reporter Daniel Grzos o tym, jak długo CPN będzie działać.
13: Niższe ceny będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się na razie określić, czy CPN będzie przedłużony. Litr 95 będzie tańszy o prawie 90 groszy.
14: Nie ma żadnego ryzyka, że paliwa w Polsce zabraknie. Realizowane są stale dostawy, a paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie.
13: Minister Motyka dodaje, że VAT na paliwo obniżono do 8%, wprowadzono też stałą marżę.
9: Koszt tego dwutygodniowego CPN-u dla państwa to 0,5 miliarda złotych. W Gdyni parada 20 okrętów marynarki wojennej, w Warszawie największa jak dotąd żołnierska defilada. Dzisiaj w rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli pokonania bolszewików w 1920 roku, obchodzimy święto Wojska Polskiego. Jak mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, w dzisiejsze wydarzenia zaangażowanych jest 9 tysięcy żołnierzy.
15: Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację.
9: W paradzie w Warszawie Wisłostradą przejedzie 300 różnych pojazdów wojskowych. Nad głowami zebranych przeleci 60 samolotów i śmigłowców. Początek w samo południe. Pół godziny wcześniej parada morska w Gdyni. Najlepiej obserwować ją ze skweru Kościuszki.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Ale fajny poranek, co? Ciepły początek gorącego dnia, dzisiaj słonecznie, dziś bez deszczu, upał w całej Polsce. Na południu ostrzeżenia 2 stopnia, natomiast podlaskie i warmińsko-mazurskie, no te dwa województwa nie mają ostrzeżeń, tu najgorzej, no bo tutaj będzie upał bez ostrzeżenia. 4 po 7. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo.

0: Billie Eilish w Radiu Z. 7:11. Dzień dobry bardzo. Sobota, 15 sierpnia, to jest ostatnia ćwiartka wakacji. Przed nami ostatnia ćwiartka wakacji. A więc jeśli wakacyjna miłość, słuchajcie, to już ostatni gwizdek. Dlatego nasz człowiek, Dawid Soszka, sprawdził specjalnie dla was na festiwalu Bittersweet Festival w Poznaniu, czy teksty romantycznych piosenek są dobre na podryw.
1: Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak Melisa, tak smakuje mięta.
2: O, no, fajne to było. Nie, ale...
0: Chyba działa, bo jednak za nie mówiła. Raz,

Waiting Nations w Radiu Z. 18 minut po 7. Za chwilę o tym, czy warto słuchać sztucznej inteligencji i dlaczego nie. A jeśli chodzi o wakacyjną miłość i odryw na teksty piosenek romantycznych, sprawdzimy dla was dzisiaj o poranku wszystkie współczesne hity. A tego nie próbujcie.

0: jeszcze więcej aniołów na Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. No takie święto. Morandi, 25 minut po siódmej. A słuchajcie, w Chinach 67-letni rolnik skorzystał z rady sztucznej inteligencji na temat środków ochrony roślin. Zapytał chatbot, co ma robić, zrobił to i gospodarz stracił 10 hektarów upraw. No i a w związku z tym zapytałem sztuczną inteligencję AI, co może zrobić w tej sytuacji ten rolnik i powiem wam, że no... Sztuczna inteligencja sztuczną inteligencję kryje. Można powiedzieć, że sztuczna rączka sztuczną rączkę myje. A po ludzku mówiąc to... Ale z niej świnia.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
10: Dziękuję.
12: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
13: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
12: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
14: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.

Ej, rodzice, czy dzieci śpią? To bardzo dobrze. A jak nie, to wyślijcie je wynieść śmieci czy coś. Nie mogą usłyszeć tego, co zaraz chcę wam powiedzieć. Ale tego to posłuchajmy wszyscy. To jest dobre, to królewskie granie. To Queen i Radio Gaga. Tu Radio Z.

Za 19 minut będzie godzina 8. Słuchajcie, jaki numer. Baron Trump, syn prezydenta USA, jest bogatszy od swojej mamy. Jego majątek jakieś 150 milionów dolarów, przy czym Melanie około tylko 90 milionów. Jakieś 60 milionów mniej ma mama. Dobrze, że tata najbogatszy, bo młody ciągle ma od kogo pożyczyć stówę. Milionów. No tak, z jednej strony zupełnie normalna sytuacja. Słuchajcie, kto z nas nigdy ze skarbonki dzieci nigdy nie pożyczył, nie? Zdarza się, że mają ciut więcej przez chwilę. No ale z drugiej strony synek ma już 20 lat, kurczę, no. Naprawdę długo zakisił pieniążki z pierwszej komunii.

0: wojsko wyjeżdża na ulicę. Będzie dzisiaj sporo utrudnień. Dzisiaj zakorkować mogą się nawet górskie szlaki. Szczegóły za moment w wiadomościach Radia Z o 8.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Tak zakręconej loterii.

0: Wody. Borys Szyc.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₩0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry!
7: Chcę pić!
3: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
8: Pewnie plusz?
7: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
8: Na 100%.
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
8: Plusz?
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%.
9: Dziękuję.
8: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Po reklamie.
13: Dzień dobry bardzo w sobotę. Dochodzi godzina 8. To czas na wiadomości, które ma Darek Klimczak. Prosimy.
14: Przesłuchanie i zarzuty czekają kobiety, które w Poznaniu zaatakowały Ukraińców. Plony w tym roku będą niższe, przyczyną susza niemal w całym kraju. W ten weekend mogą być kolejki na górskich szlakach w Tatrach. Podpowiemy, gdzie ich uniknąć.
13: Ósma.
14: Obie agresorki z Poznania są już w rękach policji. Jak wiecie z Radia Z, na tamtejszym deptaku doszło do szarpaniny, w której kobiety wyzywały dwóch Ukraińców, biły jednego z nich. Tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co czeka obie kobiety?
15: Najprawdopodobniej jeszcze dziś zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. Zachowywały się skandalicznie, ale dla policji nie pozostały anonimowe, mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
16: Nagranie, które trafiło do sieci internetowej, w dużej mierze pomogło policjantom zidentyfikować te agresorki.
15: Według policji kobiety podczas szarpaniny najprawdopodobniej były nietrzeźwe. Przyczyna awantury wciąż nie jest znana. Jan Kielak, Radio Z.
14: To już kolejny w ostatnich tygodniach incydent związany z agresywnym zachowaniem wobec Ukraińców. Podobne miały miejsce m.in. w Bielsku Białej i Trójmieście. Susza atakuje uprawy. Z najnowszego raportu Instytutu Gleboznawstwa w Puławach wynika, że jest ona już w prawie całym kraju. Najgorzej jest na północy, wschodzie i południu. Wielu upraw nie da się uratować, a to oznacza straty, mówią rolnicy z Lubelszczyzny.
17: Kukurydza i buraki wyglądają tak, że pola są łaciate na ziemiach lżejszych, powiedzmy powschodziły, i one tam się jakoś trzymają.
18: Spadek plonów na pewno będzie, a czy to wpłynie aż tak bardzo na poziom cen? Pewnie też.
17: Mniejsze plony, mniejszy zbiór, no i nie będzie zakładanego zysku, tylko może być strata.
14: Ten sezon jest wyjątkowo trudny dla całej Europy. Co gorsza, wysuszenie gleby może utrudniać także tegoroczne zasiewy. Największy szpital w Częstochowie ma plan, jak wyjść z długów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, czyli popularna parkitka, od lat zmaga się z zadłużeniem i komornikami. Placówka miała czas do dzisiaj na przygotowanie programu naprawczego i jak ustalił nasz reporter Szymon Kastelik, dokument jest już gotowy.
19: Plan zakłada spore cięcia kosztów i trafi już do NFZ-u oraz władz województwa, które muszą go zatwierdzić. Rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka zapewnia, że pacjenci nie muszą obawiać się ograniczenia zabiegów ani wizyt.
20: Przede wszystkim nie kosztem pacjenta, przede wszystkim nie kosztem świadczenia usług medycznych.
19: Cięcia mają dotyczyć głównie administracji, usług zewnętrznych i na przykład sprzątania. Szczegóły, na czym dokładnie szpital zaoszczędzi, będą znane po zatwierdzeniu planu. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Zadłużenie parkitki wynosi 170 milionów złotych. TPN ostrzega przed korkami na tatrzańskich szlakach. Słoneczna pogoda będzie w tych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Turyści muszą liczyć się jednak z zatorami na szlakach Narysy, na Orlej Perci, Giewondzie czy Szpiglasowej Przełęczy, mówi Tomasz Zając, przewodnik z TPN-u.
0: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy się. Jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
14: Jeśli ktoś chce uniknąć tłumów, niech wybierze się na przykład do Doliny Rejowej czy Małej Łąki albo na Trzydniowiański Wierch. Na koniec wiadomość dla kierowców jadących A1 od strony granicy z Czechami za Świerklanami. Autostrada jest zablokowana, bo ciężarówka wpadła na bariery. Szukajcie objazdu w Świerklanach właśnie. I dzwońcie do nas 321-321-100.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
13: Zapowiada się fajny dzień, jeśli ktoś lubi upały. Na południu uwaga, ostrzeżenia nawet drugiego stopnia przed upałami, nawet 35 stopni Celsjusza. Na północy bliżej 30, jedynie na północnym wschodzie być może będzie maksymalnie dziś 29-28. Gorąco dzisiaj, ale słonecznie, bez burz, żadnego deszczu. Podmucha wiatr trochę mocniej niż wczoraj.
12: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
13: 8:04, Michał Adamski. Dzień dobry bardzo. W ostatniej ćwiartce wakacji. Specjalnie dla Was sprawdzamy, czy wakacyjne hity sprawdzą się do podrywania. To za chwilę. Tymczasem, ups, to Britney Spears w Radiu Z.

0: Years and Years w Radiu Z. 15 minut po 8. Święto Wojska Polskiego dzisiaj, w niebowzięcie Marii Panny w kościele, a w Poznaniu od 2 dni wielkie święto muzyki. Tej numer 1, co nie? Radio Z jest na miejscu w Poznaniu, mamy miasteczko na festiwalu i sprawdzamy tam, czy teksty wakacyjnych przebojów sprawdzają się w podrywaniu?
1: Hej,
2: hej.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Wow.
0: Widzicie? Kurczę, nie dość, że to działa, to jeszcze z efektem wow.

0: latach. Wytwórnie się o nią zabijają, a ona może sobie odmawiać. To Pink w Radiu Z, jest 8:25. Spokojnie, spokojnie, sobota jest. Wolna sobota. Święto jest dzisiaj i państwowe, i kościelne, i długi weekend. No i sklepy zamknięte? Spokojnie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
8: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Eter w Radiu Z. Tymczasem wielki, jeszcze młody, utytułowany, emerytowany tenisista Roger Federer nie jest już miliarderem. Szwajcar zainwestował w nowy interes, firmę od butów sportowych. Firma sprzedała mniej niż oczekiwała, wartość firmy spadła i po kilku miesiącach, kiedy nim został, Federer nie jest już miliarderem. Ale, spokojnie, spokojnie. Zaraz nowy rok szkolny? Jeśli tylko mają w ofercie buty na białej podeszwie, szybko się odkuje.

0: O tym za moment w wiadomościach Radia Z o 9:00.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
12: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
11: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
13: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, to jest sobota, 15 sierpnia, dochodzi 9. Darek Klimczak w studiu wiadomości. No to zaczynamy.
15: Jest zmiana decyzji w sprawie rolnika, który w Gliwicach zaorał asfalt. Cieszmy się słońcem i gorącem, bo to mogą być już ostatnie dni takiego lata. Niezwykłe widowisko szykuje się w Warszawie. Na niebie pojawi się 60 samolotów i śmigłowców.
0: 9.
15: Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego śledczy zmienili swoją decyzję?
16: Bo straty, jakie wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich wycenił naprawę drogi na ponad 300 tysięcy złotych, co śledczy przyjęli jako zniszczenie mienia o znacznej wartości. Grozi za to nawet do 10 lat więzienia. Według nowej wyceny prokuratury strat spowodowane przez rolnika nie przekraczają 200 tysięcy złotych, dlatego zarzut został zmieniony. Zniknęła też podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał dozór policji. Jan Kielak, Radio Z.
15: Rolnik tłumaczy, że zaorał nawierzchnię, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Urzędnicy zaprzeczają tej wersji. Uważajcie dzisiaj na upały. Są ostrzeżenia IMGW dla 15 województw w Opolskim, Śląskim, Świętokrzyskim, Łódzkim, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry wskazać mogą nawet 34 stopnie. Cieszmy się tą dobrą pogodą, bo w nocy zacznie się ona zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
17: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski. W niedzielę niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
15: W przyszłym tygodniu już nie więcej jak 24 stopnie. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Dotarły tam tysiące pielgrzymów z całej Polski. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku jest ich więcej niż przed rokiem.
1: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do jedzenia czy do opatrunków. No to też mamy tutaj konfesjonały czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
15: Najważniejszym momentem dzisiejszych uroczystości będzie msza o godzinie 11. To ma być największa defilada w historii. Dzisiaj w Warszawie w Święto Wojska Polskiego Wisłostradą przejedzie 300 pojazdów wojskowych. Na niebie zobaczymy też 60 samolotów i śmigłowców, wśród nich F-35. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek odwiedził 32. Bazę Lotnictwa w Ołasku, gdzie rozmawiał z pilotem właśnie takiego myśliwca. Jak mówi podpułkownik Krzysztof Welke, znak wywoławczy snajper, piloci są gotowi zaprezentować je Polakom.
7: Lecimy prawie 60 różnymi statkami powietrznymi. No i przede wszystkim bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i oczywiście, żeby pięknie zaprezentować się na defiladzie. Lot, każdy wzbudza emocje. Tutaj troszeczkę może będzie więcej emocji, bo dosyć szczególny lot. Lecimy w ugrupowaniu mieszanym. Będą dwa F-16 plus dwa F-35. Emocje będą po locie, bo w trakcie lotu będzie pełne skupienie. Nawet nie będzie chwili, żeby spojrzeć, ile osób jest zgromadzonych przy Cytadeli. Taka praca.
15: Samoloty F-35 nad Warszawą powinny się pojawić około 12:30.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Dwudziestki już przekroczone, a idziemy w stronę 30 stopni Celsjusza. W Suwałkach dziś maksymalnie 27, w Białymstoku 28, w Olsztynie 29, a poza tym pęknie 30, nawet 35 stopni Celsjusza spodziewają się dziś synoptycy przy samej zachodniej granicy kraju. Gorąco.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Michał Adamski, dzień dobry bardzo ponownie. Teraz coś dla tych, którzy o miłości myślą.

0: People, właśnie. Tu Radio Z, love, love, wszędzie love. A co jeśli ktoś nie ma swojej love? W Poznaniu na Bittersweet Festiwalu, gdzie miasteczko Radia Z, gdzie specjalny program w Radiu Z z mobilnego studia nadamy po godzinie 17. Wśród festiwalowiczów zrobiliśmy testy, sprawdzaliśmy już męskie granie, czy działa na dziewczyny. Piosenkę Mroza i Zali, ona też działała na dziewczyny. O właśnie, a ten przebój?
1: A jeśli możesz, no to zostań. Czasem myślę, że to wszystko mi się śni.
2: A i to jest moja akcja.
0: No, na dziewczyny te teksty działają lepiej, ale facetowi trzeba będzie powtórzyć 2-3 razy, też w końcu zatrybi. Ostatnie 2 tygodnie na wakacyjną miłość. Lato stygnie. Kuba i Kuba w Radiu Z.

0: w Radiu Z. Tymczasem coś się dzieje. Samoloty na niebie, czołgi na drogach. Dzisiaj święto Wojska Polskiego, pikniki w całej Polsce, parady i największa w historii defilada Wojska Polskiego w stolicy Polski. Za chwilę w Radiu Z sprawdzam, czy Polacy widzą siebie w wojsku. Radio Z.
1: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie?

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
2: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Chapel Run w Radiu Z w sobotę świąteczną, bo dzisiaj oprócz wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oczywiście rocznica cudu nad Wisłą, dzisiaj święto Wojska Polskiego. A czy Polacy widzą się w wojsku?
1: Niekoniecznie jako może zwykły szeregowy żołnierz, ale myślę, żeby jakkolwiek wstąpić do Armii Polskiej, ponieważ zawsze marzyłem, żeby pracować z czołgami.
2: Nie widzę siebie w roli żołnierza, ale w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego chciałbym móc wspierać nasz kraj w jakikolwiek inny sposób.
3: Trzeba myśleć o przyszłości, o dzieciach, bo w jakimś tam stopniu, chcąc nie chcąc, nas to obowiązuje. Mnie jako mężczyzny, żeby zapewnić bezpieczeństwo mojej rodzinie.
4: Chciałbym podziękować każdemu, kto walczył o nasz kraj, bo to bardzo dużo znaczy dla nas.
3: Jesteśmy z wami.
0: Jesteśmy z wami, dziękujemy. Dzisiaj podziwiamy. W Radiu Z oczywiście na bieżące obchody relacjonujemy. No i dowództwo wie lepiej, ale szeregowi, kadeci i cywile, zostańcie z nami, bo już niedługo w Radiu Z powiemy, jaki dzisiaj ubrać mundur. Radio Z
5: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
7: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
15: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
16: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
18: Po reklamie.

0: z Karcyms w Radiu Z. Żołnierze defilują, łodzie paradują. Za chwilę w Radiu Z powiemy gdzie.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199.

0: znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
8: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Po reklamie.
11: Słuchajcie, Radio Z, to jest sobota, 15 sierpnia, już prawie 10. Wiadomości, Darek Klimczak.
12: Na początek o paradzie okrętów wojennych w Gdyni z okazji Święta Wojska. Pogoda dzisiaj będzie sprzyjać kąpielom, ratownicy apelują, by do wody wchodzić z głową. Wielka piłka we Wrocławiu, dzisiaj zagrają tam Manchester United i AC Milan.
11: Dziesiąta.
12: W Warszawie wojskowa defilada, w Gdyni parada morska. Tak będzie dzisiaj obchodzone Święto Wojska Polskiego. Nasza armia chce zaprezentować to, co ma najlepszego, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. My łączymy się teraz z Gdynią, gdzie za nieco ponad godzinę będzie można zobaczyć pierwsze okręty zbliżające się do skweru Kościuszki. Jest tam reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, jak będzie wyglądać ta morska parada?
13: Wezmą w niej udział 22 okręty, większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotylli okrętów.
14: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
13: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty zobaczymy na horyzoncie około 11.20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13.30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Paradę w Gdyni obserwować będzie premier Donald Tusk, z kolei warszawską defiladę, której początek w samo południe śledzić będą prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. 114 osób od początku czerwca, w tym dwie w ciągu ostatniej doby. Taki jest na dzisiaj. Tragiczny bilans wakacji nad wodą. Policjanci i ratownicy nie ustają w apelach o rozwagę, rezygnację z kąpieli w miejscach niestrzeżonych oraz niełączenie alkoholu z wchodzeniem do wody. Będą dodatkowe wagony dla planujących w weekend podróż koleją. PKP Intercity doczepi je do prawie 50 pociągów. W podwójnych składach jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
15: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju, Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica.
12: Takie dłuższe pociągi będą jeździły do poniedziałku. Te pociągi przydadzą się na pewno na trasach do i z Wrocławia, gdzie dzisiaj kibiców piłki nożnej czeka nie lada gratka. Zagrają za sobą Manchester United i AC Milan. Na stadionie będzie komplet ponad 40 tysięcy widzów. W centrum miasta mecz będzie można też oglądać na telebimie w strefie kibica. Więcej o tym piłkarskim święcie we Wrocławiu Grażyna Wiatr.
16: Na stadionie Manchester United i AC Milan zagrają w towarzyskim meczu, ale wystąpią w pierwszym składzie.
17: Od początku mówiliśmy, że będzie pierwszy garnitur i też mamy zapewnienie w kontrakcie, tak
3: naprawdę.
16: Mówi mi organizator supermeczu Tomasz Rachwał. Dostęp do piłkarzy będzie jednak w samym mieście ograniczony. Można próbować zawsze przed hotelami drużyn.
3: Akurat mamy fanzonę. Legendy będą do dyspozycji też kibiców. Myślę, że w większym wymiarze.
16: Strefa działa za to na Placu Wolności. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: Początek meczu o 16:45. Na koniec tych wiadomości niezwykłe odkrycie na krańcach wszechświata. Astronomowie korzystający z teleskopu Jamesa Webba zaobserwowali kosmiczny obiekt o rozmiarach całego Układu Słonecznego. Pod wielką chmurą gazu, przypominającą gigantyczną gwiazdę, kryje się supermasywna czarna dziura. To pierwsze w historii obserwacji kosmosu takie połączenie. Obiekt świeci 100 miliardów razy jaśniej niż jakakolwiek znana nam gwiazda. Naukowcy mają nadzieję, że to odkrycie pomoże wyjaśnić tajemnicę powstania pierwszych obiektów we Wszechświecie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Jutro popada deszcz na północy Polski, nawet szybka ulewa, może burza. W nocy już zacznie zmieniać się pogoda właśnie od północnego zachodu Polski, a do jutra upał przez duże jak gorąco w Szczecinie, dzisiaj nawet 35 stopni w cieniu, w Poznaniu do 32, w Częstochowie 31, w Warszawie 30, w Olsztynie 29, w Suwałkach 27, no i mniej dzisiaj nie będzie.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: 5 po 10.

Jeden z wielu fantastycznych muzycznych efektów bolesnego rozstania to ta piosenka Narkotyki Liquido. W Radiu Z dwie najważniejsze wiadomości na dziś to defilady, pokazy, parady. To dlatego tyle wojska na ulicach. A po drugie upał niemiłosierny. Więc w czym na defiladę? O tym za chwilę w Radiu Z powiemy w kilku żołnierskich słowach.

0: ten dzień dla osób biorących udział w defiladzie słońce będzie jak wróg, ponieważ będzie nas nacierało w temperaturze ponad 30 stopni, więc zdecydowanie wybierzemy mundur letni. Jest on dużo cieńszy od całorocznego. Oczywiście wyprasowany, zadbany, a buty wypastowane na połysk.
1: Tak jest. A najlepsza część przyjdzie już po defiladzie, kiedy opadnie kurz, bo wtedy, żołnierzu, spocznij.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Reklama.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: Po reklamie.
15: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

co jeśli ktoś chciałby czegoś jeszcze innego w ten długi weekend? Za chwilę powiem, jak bawią się seniorzy w Wielkiej Brytanii. Tymczasem gramy przepięknie. Elton John w Radiu.

0: takie nowości, które chciałoby się, żeby zostały z nami na zawsze już. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu Z, za 20 minut będzie 11. Otrzymajcie się teraz, słuchajcie, 97-latka z Wielkiej Brytanii pobiła właśnie rekord świata, stając się najstarszą kobietą spacerującą po skrzydle lecącego samolotu. I teraz tak, zapytacie, po co 97-latka wyszła na spacer po skrzydle lecącego samolotu, prawda? Żeby tam właśnie spod samego nieba krzyknąć świętemu Piotrowi: jeszcze nie dzisiaj. Radio Z
1: i już. Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia.
3: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: śpiewa Daniel Powter, czyli Zły Dzień. No, przypominamy, że gdzieś tam czai się poniedziałek po prostu. Tymczasem środek długiego weekendu. Wiadomości Radia Z o 11. Za chwilę, gdzie parada, gdzie defilada, gdzie utrudnienia, powiemy o tym wszystkim. No ale powiemy też dzisiaj o odsłonięciu pomnika Matki Boskiej, najwyższej w Europie.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
7: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Lato świeci mocniej z Wezin. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezin to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezin. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
15: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
16: Marian, co ty robisz?
15: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
19: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
18: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
20: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. W sobotę dochodzi godzina 11. Darek Klimczak w studiu wiadomości. Słuchamy.
21: Wielka defilada w Warszawie i wielka parada okrętów w Gdyni startują już za chwilę. Ma 55 metrów, najwyższa Matka Boska w Europie i jest w Polsce. Dom rosyjski w Berlinie jako kulturalna przykrywka do szpiegowskich operacji.
0: 11.
21: Już za godzinę początek obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Wisłostradą na wysokości Starego Miasta przejedzie wielka defilada. W tym roku pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Kończą się już ostatnie przygotowania. Na miejscu tam jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, co będzie można dzisiaj zobaczyć?
2: Ponad 300 wojskowych pojazdów. Oczywiście czołgi kupione od Amerykanów i Koreańczyków, ale także wyprodukowane w polskich zakładach zbrojeniowych kraby, borsuki czy rosomaki. Na mocnym słońcu na ten pokaz czeka od wczesnego poranka pan Janek, który jak co roku przyjechał na tę okazję z Rawy Mazowieckiej.
16: Proszę pana, od godziny 8 do 9, żeby dobrze widzieć, blisko. Lubię popatrzeć tak na nowy sprzęt, który zakupili, chcę zobaczyć.
2: Olbrzymią atrakcją ma być zwłaszcza przelot nad centrum stolicy 60 bojowych samolotów i śmigłowców. Z warszawskiej Wisłostrady Tomasz Kubat, Radio Z.
21: To w Warszawie za godzinę, a w Gdyni za pół godziny początek wielkiej parady morskiej. We wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim poświęcona zostanie dzisiaj najwyższa figura Matki Boskiej w Europie. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika. Od wielu tygodni zatrzymuje się przy niej wielu turystów podróżujących krajową dziesiątką między Warszawą a Toruniem, a dzisiaj dołączą do nich tysiące pielgrzymów. Ilu? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć.
22: Tych ludzi powinno być bardzo dużo, nie? Tym bardziej, że zapowiada się po prostu bardzo gorąca pogoda, nie? Słońce 30 parę stopni mówią, że będzie, a więc po prostu może być dużo.
23: Robi wrażenie. Tak. No może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie, no to...
24: Jest.
23: No jednak...
24: Jest. Tak, w Europie najwyższa. 55 metrów, jeżeli się nie mylę.
25: No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
24: Tak.
26: W Rio de Janeiro no to jest jakby robi dużo większe wrażenie, no bo bardziej spektakularna lokalizacja jest.
21: Tak? Uroczystość poświęcenia figury ma się rozpocząć za godzinę. Posąg Matki Boskiej ma też pełnić funkcję punktu widokowego. W Niemczech coraz więcej osób domaga się likwidacji domu rosyjskiego w Berlinie. Mówią, że to kulturalna placówka jedynie z nazwy, w rzeczywistości szpiegowskie gniazdo. Przekonują, że trzeba to zrobić, choć w odwecie Moskwa zamknie zapewne niemieckie instytuty Goethego. Więcej powie nasz berliński korespondent Wojciech Hennes.
27: Rosyjski Dom Nauki i Kultury w samym centrum stolicy Niemiec jest zaprzeczeniem zdrowego rozsądku. To, że ta szpiegowska centrala Moskwy w Berlinie ciągle jeszcze oficjalnie działa, jest niezrozumiałe w obliczu rosyjskiej agresji w Ukrainie oraz hybrydowych ataków i dezinformacyjnych kampanii Moskwy w Niemczech. Rosyjski dom trzeba jak najszybciej zamknąć, a jego personel wydalić, domagają się niemieckie media, liczni politycy i obrońcy praw człowieka. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
21: O tym, że w budynku zainstalowana jest technika wywiadowcza, może świadczyć zużycie prądu dużo większe niż potrzebne do działalności placówki kulturalnej. Jeszcze wiadomość dla jadących na lotnisko w Pyrzowicach pod Katowicami.
28: Uważajcie pomiędzy węzłem Piekary i węzłem Pyrzowice na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. Razem z robotami drogowymi jest jeszcze zepsuta ciężarówka. Korek ma już około 3 km. Powodzenia.
21: Dziękuję za tę informację. Prosimy o więcej. Telefon 321-321-100.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Dzisiaj upał wszędzie, ostrzeżeń nie mają tylko Warmia, Mazury i Podlasie, ale to dlatego, że nie prognozuje się przekroczenie 30 stopni. Progu upału będzie 27, 28, 29, też gorąco. Uwaga przy zachodniej granicy i na południu Polski, nawet 35 stopni w cieniu. Dziś bez deszczu.

0: Toto i Hold the Line w Radio Z. 20 minut po godzinie 11. Nie odchodźcie za daleko, bo po krótkiej przerwie u nas Dawid Kwiatkowski z numerem Bez Ciebie.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: nagrody. Borys Szyc.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alize Moi, Lolita w Radiu Z, 23 minuty do godziny 12. No tutaj u nas w Radiu Z się dużo dzieje, zwłaszcza w ostatnich dniach. Na korytarzu, zupełnie przypadkiem, trafiłem na Szymona Majewskiego. Dzień dobry.
1: Słuchaj, tak, gdzie tam przypadkiem? Ja tu już jestem od dwóch dni, grążę po korytarzach, obwąkuję nową siedzibę, to wszystko pachnie nowością. Są
0: prawda.
1: Ściany świecące, są mikrofony myślące już za mnie, także wiesz, no że ja ze żarty, ale jeszcze mikrofon mi podrzuca. To jest taki, no, e-mikrofon, no, i-mikrofon.
0: Masz na tyle duże doświadczenie z Radiem Z, że załapałeś się na wszystkie trzy siedziby.
1: Wszystkie trzy, cztery.
0: Która jest,
1: no tak.
0: Cztery nawet. Która jest najfajniejsza?
1: Ta. Nie, no wiadomo, że w sercu jest ta pierwsza. Ojej, gdzie taka była paprotka, gdzie wszyscy palili, nawet w studio, wiesz, papierosy.
0: A teraz to już niemodne.
1: Koty, wszyscy siedzieli. Ty miałeś jedno wejście, a wszyscy twoi przyjaciele i rodzina pod krzesłami. Hej, dobrze, Szymek, dobrze ci poszło. Mama z koleżankami ze służby zdrowia, pielęgniarkami. Tak, Szymon, kibicujemy. A tutaj jest, to już jest tak nowocześnie, że ja nawet tam na parkingu jeździłem chyba ze 3 godziny.
0: Nie mogłeś miejsca znaleźć.
1: Tak, bo ono ma jakieś dziwne symbole, coś tam. Tak. No, było ciemno, fakt, że ja w ciemnych okularach, ale no strasznie tam było.
0: Kochani, ale jesteśmy tutaj dla was i zapraszamy przy okazji na jutrzejszy program od godziny 10. No, nie ukrywam, jeden z najpopularniejszych programów na antenie Radio
1: Z. Tak, jutro lista, ja już dzisiaj, właśnie, ja już tu zostaję, nocuję. Tak mi się podoba, że ja na tej wykładzinie, która pachnie nowością, chcę to poczuć, ona samo się ścieli.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego.
1: Zapraszamy jutro.
0: Od 10.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertu o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
4: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka.

Alex Warren i Passenger w Radio Z, ależ lubię ten numer. 4 minuty do godziny 12, a nad Warszawą lada chwila rozlegnie się warkot silników. Ulicami przejdą tysiące żołnierzy w pełnym rynsztunku. To święto Wojska Polskiego i wielka stołeczna defilada. Ze szczegółami za chwilę połączymy się z naszym reporterem Tomkiem Kubatem. Zostańcie z nami, wiadomości Radio Z, punktualnie o godzinie 12.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Moim hobby jest udział w wyniach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
12: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
12: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
14: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
15: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Po reklamie.
18: Dochodzi 12, w studiu Radia Z jest już Darek Klimczak. Czas na najnowsze wydanie wiadomości.
19: W Warszawie start defilady wojskowej, największej w historii. Donald Trump mówi, że cieśnina Ormus będzie amerykańska. Spore problemy na drogach, są wypadki, a w korku na Mierzeję Wiślaną stoicie godzinę, dwie.
18: Dwunasta.
19: Polska Safe, bezpieczna Polska. Pod takim hasłem przejdzie za chwilę przez Warszawę niemal 2000 żołnierzy w pełnym rynsztunku z najnowszym uzbrojeniem. Defilada w święto Wojska Polskiego powinna właśnie się rozpoczynać. Na miejscu są już prezydent i minister obrony narodowej. Gra wojskowa orkiestra, słychać także wydawane do żołnierzy komendy. Na razie jednak nie widać największej atrakcji, czyli właśnie sprzętu bojowego, który ma przejechać Wisłostradą. Z oddali słychać już jednak charakterystyczny warkot potężnych silników. W mocnym słońcu czekają tutaj na to tysiące widzów, także na przelot nad centrum miasta ponad 60 samolotów i śmigłowców, wśród których ma być najnowszy nabytek naszej armii, czyli wielozadaniowy F-35. Defiladę tę można oglądać nie tylko w Warszawie. W wielu miastach są specjalne strefy, gdzie na telebimach trwa transmisja. Poza tym będzie tam także można obejrzeć wojskowy sprzęt, posłuchać orkiestr wojskowych, czy też poczęstować się grochówką. Donald Trump zapowiada, że przyłączy cieśnina Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje ten wodny przesmyk i skutecznie blokuje transport ropy, odpowiedział, że gruźb Trumpa się nie boi i Ormus nie odda. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami. Maćku, czy Trump powiedział, w jaki sposób chce przejąć Ormus?
20: Nic z tych rzeczy. Oznajmił jedynie, że stanie się to wkrótce, tuż po tym, jak Iran zostanie pokonany. Trump zaznaczył, że wojna idzie ku zwycięstwu USA, a po nim nastąpi geopolityczny cios. Całkiem niedługo zamierzam ogłosić cieśninę Ormus terytorium USA. Szef irańskiego MSZ szybko odpowiedział, że cieśniny nie da się zająć ani poprzez lotniskowiec, ani poprzez rozkaz, ani poprzez wpis na Twitterze. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu wtedy m.in. o Grenlandię, Kanadę czy Wenezuelę.
19: Amerykański prezydent zapowiedział także kolejne mocne uderzenie gospodarcze w Iran. Uwaga, jadący nad morze trasą S7 z Warszawy i Ostródy na wysokości Pasłęka mamy karambol 5 samochodów, 1 motocykla. Na 14 kilometrze droga w stronę Bałtyku jest zablokowana. Szukajcie objazdu przez Pasłęk, ale to nie koniec problemów na siódemce. Wielki korek także za Elblągiem przed Nowym Dworem Gdańskim. Korek na kilka kilometrów. Kolejka aut także na dojeździe z Nowego Dworu w stronę Mierzei Wiślanej.
7: 7 kilometrów od Stegny jest korek w każdą ze stron. Przydałby się jakiś policjant regulujący ruchem. Stoimy w korku już około godziny.
19: Policjanci mają świadomość, że ruch dzisiaj może być duży. Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji.
13: Latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe. Drogi wyjazdowe, drogi, które prowadzą do miejsc wypoczynku, tutaj będziemy na pewno aktywni.
19: Miejmy nadzieję, że policjanci pomogą także tym kierowcom, którzy właśnie chcą dzisiaj dojechać na Mierzeję Wiślaną.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: A jeśli chodzi o warunki do podróżowania dzisiaj, jazdy autem, no to myślę, że wzorowe, chociaż gdzieniegdzie może być aż za gorąco. Gdzieniegdzie to znaczy na przykład na zachodzie powyżej 33, a nawet 35 stopni na termometrach. To ma być temperatura w cieniu. 33 stopnie na południu, 30 dzisiaj w centrum kraju, do 31 dzisiaj na północy.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
18: 4 minuty po godzinie 12 z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców w takim razie teraz w Radio Z. Sleeping in my car i Roxette.

listy przebojów Radia Z. Dawid Podsiadło na błysk. 14 minut po godzinie 12. Co powiecie na windę, która wozi wyłącznie na plażę? I to szklaną. Pobierowo właśnie otworzyło zjazd, jakiego nie ma żadna inna polska miejscowość nadmorska. Zamiast schodzić po schodach, można zjechać przeszkloną windą prosto na piasek. Do tego pochylnia dla wózków i taras widokowy wysunięty 9 metrów nad poziomem morza. No, robi wrażenie. Słuchajcie, wygląda na to, że w Pobierowie łatwiej teraz zjechać na plażę niż zaparkować przy niej samochód.

0: Michael Jackson, Heal the World. Tak gramy wam w Radio Z. Tak brzmi muzyka numer 1. 23 minuty po godzinie 22. Sobota, moi drodzy, to także ogromne emocje na stadionie we Wrocławiu. Tam będziemy się przenosić jeszcze w tej godzinie. Zagrają Manchester United i AC Milan. Wiktor Tytuło i Kasia Sienkiewicz. To muzycznie za chwilę w Radio Z. Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
11: dalej masz. Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
12: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
11: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
12: Znam ten sposób. Kosztowny.
11: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
12: To dlatego taka koperta.
11: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
13: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
16: Cześć, z tej strony Wiktor Dyduła, a to jest Radio Z. I już.

0: No, mam nadzieję, przemiłe popołudnie z Radiem Z, 20 minut do godziny 13, a już dzisiaj we Wrocławiu na Tarczyn Arenie super mecz gwiazd AC Milan Manchester United. Naprawdę. Na Morawie zobaczymy pierwsze składy obu drużyn, dla których będzie to ostatni oficjalny sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu ligowego, a na miejscu jest nasz człowiek, Mateusz Liganza. Halo?
1: Plac Wolności zwariował. Oczywiście rytmy. Rytmy, które znają kibice Czerwonych Diabłów. Latają, rozdawane są gadżety związane z klubem z Premier League. W tym momencie poleciała czapka i wychwycił jeden z kibiców, który przyjechał prosto z Manchesteru właśnie na ten mecz towarzyski. Glory Man United. I o to chodzi, bo odliczamy do tego, aby wybrzmiał pierwszy gwizdek meczu, który poprowadzi Szymon Marciniak, a my jako Radio Z jesteśmy i jest fantastyczna atmosfera. Posłuchajcie sami. A my oczywiście słyszymy się jeszcze w kolejnych wejściach na antenie Radia Z. Radio Z
2: i już. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer jeden.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Metzner. Kim jestem w Radio Z? 6 minut do godziny 13. Metzner to jeden z artystów, który powalczy o miano przeboju lata Radia Z i Polsatu. Dokładnie za 15 dni w kieleckiej kadzielni. 30 sierpnia ta impreza, na której możemy już zdradzić, że pojawimy się razem z Kamilem Baleją. Będziemy dla was prowadzić ten koncert, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Zwłaszcza, że oprócz Metznera jeszcze wielu artystów, o których może nie do końca można uznać za młodych stażem, jak na przykład Michał Szpak. Bądźcie z nami 30 sierpnia, bądźcie z nami też za chwilę, bo punktualnie o godzinie 13 najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Radio
1: Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pod oddziały, patrz!
3: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była, z największą ilością sprzętu.
4: Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić.
5: Czołgi no zawsze robią duże wrażenie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Marcin Fiedrich, Radio Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Michał Wieliński,
9: Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
19: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
18: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
20: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
16: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Kanter spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
25: W lodówce tej nowej!
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Z, dochodzi 13. W studiu widzę Darka Klimczaka.
10: Jestem.
9: Zapraszamy na wiadomości.
26: Potęga polskiej armii, 2000 żołnierzy i najnowszy sprzęt na paradzie w Warszawie. Pogoda taka, że wszyscy chcą na plażę, na dojazdach robią się wielkie korki. Już 4 medale zdobyli nasi lekkoatleci na Mistrzostwach Europy. Dzisiaj srebro dołożyła Katarzyna Zdziebło.
9: 13.
26: Wielka defilada na święto Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęła się od części lotniczej. Można było podziwiać przeloty bojowych samolotów i śmigłowców. Na stołecznym Starym Mieście wśród tysięcy widzów jest nasz reporter Tomasz Kubat. Dzień dobry, Tomku.
27: Dzień dobry.
26: Co robiło największe wrażenie?
27: No na pewno te najgłośniejsze odrzutowce. Było ich razem z bojowymi śmigłowcami około 60 sztuk. Przeleciały w różnych konfiguracjach. Jako ostatnie pokazały się najnowsze F-35, których na razie polskie wojsko ma tylko 3 egzemplarze. Doskonale było je widać na prawie bezchmurnym niebie.
28: Przyszłam razem tu z partnerem, bo jest wojskowym. Chciał zawsze zobaczyć to. Spełniamy jego marzenie też, ale naprawdę fajny widok na żywo. Super.
27: Samoloty robią chyba największe huki, największe wrażenie.
28: Tak, dokładnie. No, lepiej widać tak niż w telewizji, nie? Naprawdę super.
27: Zachwyconych widzów jest naprawdę wielu. Cała Skarpa Warszawska, która tu nad Wisłą jest czymś w rodzaju naturalnego amfiteatru, pełna jest ludzi. Po salwach armatnik, po trwającym jeszcze przemówieniu prezydenta, będą mogli wszyscy za chwilę obejrzeć czołgi i inny ciężki sprzęt przygotowany specjalnie na defiladę. Z warszawskiego Starego Miasta Tomasz Kubat, Radio Z.
26: W warszawskiej defiladzie bierze udział prawie 2000 żołnierzy. Część obchodów Święta Wojska Polskiego odbywa się także na wodach Zatoki Gdańskiej. Tam była parada okrętów. Oglądał ją Donald Tusk, który mówił, że Polska będzie bezpieczna wtedy, gdy nie będzie u nas zdrady i skrajnej głupoty. Według niego niebezpieczeństwem są ci, którzy wroga widzą w zachodniej Europie czy Ukrainie, a nie w Rosji.
29: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek.
26: Według Tuska taką szkodliwą decyzją była na przykład próba zablokowania przez prezydenta 180 miliardów złotych, jakie Polska ma otrzymać w postaci pożyczek w ramach programu SAFE. Uwaga kierowcy, są duże problemy z dotarciem na nadbałtyckie plaże. W wielu miejscach na drogach mamy korki, bo chętnych do skorzystania z nadmorskiego wypoczynku jest dzisiaj więcej niż zwykle. Łączymy się teraz z Trójmiastem, gdzie jest nasz reporter Maciej Bąk, który obserwuje dojazdy nad Bałtyk. Maćku, gdzie trzeba stać w tych korkach?
30: Najgorzej jest na drodze do Mierzei Wiślanej. Jadąc z Nowego Dworu Gdańskiego postoimy w korku już od zjazdu z ekspresówki do mostów w Rybinie. Zresztą na samej S7 też powstał przez to korek od strony Warszawy. Zatkany jest dojazd do mostu w Sobieszewie. Długi sznur aut ciągnie się też do plaży na Gdańskich Stogach. Tylko nieco luźniej jest na drodze z Redy na Półwysep Helski. Pamiętajmy też o problemach na A1. Przez remont jest korek od strony Torunia do węzła Pelplin, a kierowcy uciekający na węzeł Kopytkowo zatkali tam bramki zjazdowe. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
26: Utrudnienia są także pod Szczecinem, tam korki i zatory na S3 od węzła Klucz aż do Goleniowa, i to w obie strony. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzie na dystansie maratonu. To już 4 medal Polaków na tych zawodach. Wcześniej srebro wywalczyły Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, a także Jakub Szymański.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Ciepło, gorąco, dzisiaj powyżej 35 stopni na zachodzie naszego kraju, ale w centrum też nie chłodniej, bo 30-31 dzisiaj na przykład w Łodzi, 33 w Krakowie i 28 w Białymstoku. Teoretycznie to 28 to najniżej dzisiaj na termometrach. Noc zapowiada się, moi drodzy, równie ciepła, bo od 17 do nawet 19 stopni w nocy.
8: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
9: 3,5 minuty po godzinie 13. Norbert Winkowski, zapraszam na kolejną godzinę przebojowego lata w Radio Z. No to co, robimy wszyscy głośniej i śpiewamy razem z The Rasmus in the Shadows.

0: 21 minut po 13. Natasza Bedingfield w Radiu Z. To jest artystka, która wystąpiła na pierwszej edycji festiwalu Bittersweet w Poznaniu, na którym jest też Radio Z. Jesteśmy. Wczoraj byłem z wami, przedwczoraj byliśmy z wami. Dzisiaj także program wyjątkowy z festiwalu Bittersweet od godziny 17. Zapraszam w imieniu naszych DJ-ów. Tymczasem, moi drodzy, koniec z bonami, które i tak zapominasz wykorzystać, bo do Polski wchodzą butelkomaty nowej generacji. Kaucja wraca prosto na kartę, bez sterty papierków. Ponad 500 urządzeń stanie najpierw na Mazowszu, potem Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, docelowo nawet 4000 automatów. Czyli co? Jednak się da.
1: Radio Z i już. Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska. Twoja.
19: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. To jest Radio Z, w sobotnie popołudnie, 19 minut zostało do godziny 14, a to oznacza, że za chwilę razem z wami wszyscy zawitamy w Krynicy Morskiej, przepięknym polskim mieście. Nasze miasteczko przebojowego lata jest na miejscu, tam zabawy, konkursy, nagrody. Za chwilę łapię za telefon i łączymy się z Kubą Olszewskim. Bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Top Dogs, Fezco i Zark w Radiu Z, 13 do 14. Faster.
1: Sponsorem relacji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
2: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
0: W Krynicy Morskiej jest dzisiaj chyba pół Polski, a co najmniej połowa z tej połowy jest w miasteczku Radia Z i naszych partnerów. Od rana setki, o ile nie tysiące osób bierze udział dzisiaj w naszych zabawach i konkursach, w tym upale. Nie zapominamy też o nawodnieniu i witaminach. Właśnie trwa kolejny konkurs. Kuba Olszewski jest na miejscu. Jak wam idzie?
3: A my w strefie oryginalnego soku, moi drodzy, i tutaj trwają zawody w Planka, czyli w słynnej desce, a to wszystko po to, żeby zdobyć właśnie ten pyszny, pełen witamin, oryginalny sok. Ze mną Rafał, prowadzący. Rafał, czy dzisiaj padnie rekord?
4: Nie wiem tego, czy padnie, ale na razie jest dobra energia, zawodnicy wytrwale walczą. No i słuchajcie, atmosfera, jest tyle ludzi dzisiaj na plaży w Krynicy Morskiej, że aż nie sposób opisać.
3: Nagrody niesamowite, uśmiechów mnóstwo, pogoda wspaniała, moi drodzy. Krótko mówiąc, zapraszamy, a już za tydzień finał. Finał w Mielnie. Przebojowe lato z Radiem Z nad morzem.
4: Zapraszamy!
0: No to ja też się do tych zaproszeń podłączam. Bawcie się dobrze.
2: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
1: Faster. Sponsorem relacji był importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.

0: uwielbiam to nagranie. Mam nadzieję, że przywołało wam dużo ciekawych, miłych wspomnień. Wet, wet, wet. Tu Radio Z i niecałe 4 minuty do godziny 14. Moi drodzy, może niebo i ziemia. Tak wojsko świętowało swoje święto, ale prawdziwe starcie rozegrało się na mównicy między prezydentem a ministrem obrony narodowej. Zostańcie z nami, o tym opowiemy wam w wiadomościach Radio Z punktualnie o 14.
1: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
12: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
0: Dochodzi 14. Słuchacie Radia Z w studiu Darek Klimczak, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
14: Nawrocki mówi, że bezpieczeństwo Polski jest ważniejsze niż polityczne spory. Coraz więcej z nas chodzi na pielgrzymki, w Częstochowie dziesiątki tysięcy ludzi. 3 razy więcej używanych ubrań zebrali w lipcu mieszkańcy Wrocławia.
0: Czternasta.
14: Na święto Wojska Polskiego morskie, powietrzne i lądowe defilady, ale także mocne przemówienia. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory, apelował podczas swojego wystąpienia w Warszawie Karol Nawrocki. Chwilę potem wbił rządowi mocną polityczną szpilę.
15: Musimy mieć, drodzy Państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejm. Bóg, honor i ojczyzna. Potrzebujemy międzynarodowej współpracy, potrzebujemy rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, potrzebujemy sojuszników, ale tu jest Polska i polski żołnierz.
14: I polski podatnik, który sfinansował, zdaniem prezydenta, wszystko, co na dzisiejszej defiladzie można było zobaczyć. Na te słowa odpowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Dlaczego na tegorocznym święcie Wojska Polskiego stoimy pod hasłem Polska safe, bezpieczna Polska? Zasadne pytanie. To ja odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
14: Kosiniak-Kamysz wyliczał też, że dzisiaj mamy 220 tysięcy żołnierzy. Docelowo ma ich być 300 tysięcy oraz 200 tysięcy w rezerwie. Konno, na rolkach, na rowerach, a także oczywiście pieszo. Tak pielgrzymi docierali w tym roku do Częstochowy. W sumie od kwietnia ponad 80 tysięcy osób. Dzisiaj na Jasnej Górze obchody wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nasz reporter Szymon Kastelik pytał wiernych, z jakimi intencjami przybyli do sanktuarium.
17: Skąd pani bierze właśnie siłę na to, żeby właśnie co roku tu się pojawiać?
18: Od Matki Bożej przychodzę co roku, żeby jej zawierzyć swoje życie, moją rodzinę.
17: Która to dla pana pielgrzymka?
19: Pierwsza.
17: To dlaczego właśnie pan zdecydował się w tym roku tutaj przybyć?
19: Mam intencje, ale to...
17: Zostawię pan dla siebie.
19: Zachowam dla siebie.
18: Przyszłam udar i dzisiaj dziękuję Matce Bożej, że pozostawiła mnie ze swoim synem jeszcze na tej ziemi.
14: W całej Częstochowie na pielgrzymów czekają dodatkowe toalety i punkty z wodą. Jest też więcej zespołów ratownictwa medycznego i policyjnych patroli. Mieszkańcy Wrocławia biją kolejne rekordy w zbiórce tekstyliów. W lipcu mobilny bus zebrał ich 3 razy więcej niż przed rokiem. Było 30 ton. Bus zwany w mieście Szotem odwiedza każde osiedle, a to co zbierze przeglądają potem jeszcze eksperci, mówi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
20: Według danych za lipiec 17% zebranej odzieży nadawałaby się do ponownego wykorzystania.
21: Zdarzają się nówki sztuki.
20: Chociaż jak mówi mi Maciej Fedorczuk z miejskiej spółki Ekosystem, to poprawa, bo wcześniej bywały wyniki rzędu nawet 30% praktycznie nieużywanej odzieży oddawanej do zbiórki.
21: No i dominuje przede wszystkim moda fast fashion.
20: Co widać po metkach znanych i tanich modowych marek. Przeważają ubrania damskie i dziecięce. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Segregowanie tekstyliów jest obowiązkowe od zeszłego roku. Wkrótce ma być wprowadzona możliwość oddawania używanych ubrań także w sklepach. Ola Wojciechowska powie wam za godzinę, co dzieje się w kraju i na świecie. Cieszmy się tą piękną sobotą.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: A ja dołączam do apelu Darka, bo rzeczywiście dzisiaj ciepło i słonecznie bez deszczu, a jutro już nie będzie tak pięknie i sympatycznie. Oczywiście wysokie temperatury do 34 stopni w cieniu na południu kraju, do 22 już tylko na północy. A do tego opady deszczu, które mają ominąć m.in. Warszawę, całe Mazowsze, a także województwo łódzkie.
22: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Radio Z i już.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: ja słyszę, jak sobie nucicie pod nosem. To Lutricia McNeil w Radio Z. 21 minut po 14. Tymczasem chciałbym, żebyście na chwilę zapomnieli o takich kierunkach jak Kraków, Zakopane, Trójmiasto. Polacy odkryli, że najfajniejsze wakacje to te, o których jeszcze nie słyszał wasz sąsiad. W sieci szaleje moda na mikropodróże do miast, które kiedyś, no nie wiem, mogły się kojarzyć głównie z przesiadką w pociągu. Na przykład Tarnów, Bielsko-Biała, Gliwice, Jelenia Góra, Sandomierz, Świdnica. Nagle to te miejscowości zapomniają Instagrama i TikToka, a wcale nie plaża w Sopocie. Ogólnie ludzie mają dosyć tłumów i zaczynają wybierać klimatyczne uliczki i lokalne kawiarnie. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo Polska to przede wszystkim piękny kraj. Piękna piosenka za chwilę, to będzie Andy Dust i Harris.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
15: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
16: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Szagi w Radio Z, przyznacie, jest najlepszy w te ała, ała. Nie da się go podrobić. 20 minut do godziny 15, a już za 2 godziny rozpocznie się jedno z największych wydarzeń sportowych w tym roku. A mowa oczywiście o supermeczu, w ramach którego naprzeciw siebie staną dwie ikony światowego futbolu. Manchester United. Pamiętacie chociażby Davida Beckhama. Czy AC Milan. Na miejscu jest nasz człowiek Mateusz Ligenza, który rozmawia z kibicami. Halo, halo Mateusz, jesteś?
1: Kibice Czerwonych Diabłów przylecieli z wysp czy z Polski? Jak to wygląda?
2: Z Polski, z Pomorza, Czarna Woda.
3: Bo to jest najlepsza drużyna. Ja jestem akurat z Siedlec, z Mazowieckiego generalnie. Najlepsza drużyna, jak najbardziej.
1: A razem z nami kibic Adam Szczęśliwy. Dlaczego? Co ty za skarby tutaj posiadasz?
4: Udało mi się dzisiaj uzyskać podpis Wesa Browna, legendy Manchester United, wychowanka.
1: Piękna sprawa.
4: Daniele Massaro, tutaj legendy AC Milan.
1: A my robimy test pojemności płuc kibiców Czerwonych Diabłów i uwaga, lecimy! Gol! Łukasz przyjechał ze Szczecina w koszulce Milanu. Dlaczego jesteś we Wrocławiu? Opowiadaj.
5: No jestem po to, żeby tutaj spełnić swoje największe marzenie, czyli obejrzeć mecz wielkiego klubu, jakim jest AC Milan.
1: Kochani, ja już idę na stadion. Za moment spotkam się z Szymonem Marciniakiem, ale mam jedno wielkie pytanie. Kto dzisiaj wygra mecz?
6: Milan!
1: Nie wiem, jeszcze raz. Kto?
6: Milan!
1: Jak słyszycie, zdania są podzielone.
0: Mateusz Ligenza dla Radia Z, odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu. A jeżeli czekacie na dobrą muzykę, to długo czekać nie trzeba. Będzie za chwilę w Radio Z Europe, The Final Countdown.
7: Radio Z i już.
8: Reklama.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: To nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
17: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
21: W lodówce tej nowej!
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, to jest Radio Z, a dokładnie za 4 minuty najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Sąsiadko, witam.
1: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
0: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź pozytywum. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicisz wrócił.
0: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Słuchaj, Marian,
5: no?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
11: Wygrałem.
10: Słucham?
11: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
10: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Po reklamie.
21: Tu Radio Z, dochodzi 15:00, w studiu Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
23: Polska wzmacnia armię, by uniknąć wojny, mówi w Gdyni premier Tusk. Płynie wpław przez całą Wisłę. Jacek Pałubicki blisko ujścia rzeki. Piłkarski hit we Wrocławiu. Manchester United zagra z Milanem.
21: Piętnasta.
23: Cel jest jeden, nie dopuścić do wojny, dlatego zbroimy się na potęgę. Tak mówi Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdyni, gdzie odbyła się wielka parada okrętów wojennych. U podstaw bezpiecznego państwa stoją cztery filary: szczelne granice, realne sojusze, inwestycje w armię i kwitnąca gospodarka, wymienia premier.
24: Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
23: Tusk dodał, że polskiemu bezpieczeństwu nie służą ci politycy, którzy wroga upatrują w Unii Europejskiej czy Ukrainie, zapominając o największym zagrożeniu, jakim jest dla nas Rosja. Chce być pierwszym Polakiem, który w trakcie jednej wyprawy wpław przepłynie całą Wisłę. Jacek Pałubicki jest już blisko celu, niedaleko ujścia Królowej Rzek w Nikoszewie. Jego wyprawa ma też wątek charytatywny. Podróżnik zbiera pieniądze dla dzieci z zespołem FAS. Ekspedycję śledzi Maciej Bąk. Maćku, jaki dystans pałubicki już przepłynął?
0: Prawie 940 km. Zostało mu dosłownie kilka, żeby postawić stopy na piasku plaży w Mikoszewie i skończyć trwającą od 18 lipca ekspedycję. Jacek Pałubicki codziennie przepływał po kilkadziesiąt kilometrów, napotykając ciągle to nowe przeszkody.
1: Zatopione drzewa, zatopione jakieś też przedmioty, czy to naturalne, czy to wrzucone tam przez człowieka niestety. Stopnie wodne, śluzy.
0: Na finiszu od śluzy Gdańska Głowa Jackowi towarzyszą kajakarze. Wsparcie jest potrzebne, bo Wisła przy jej ujściu jest pełna silnych prądów.
23: Podróżnik zbiera pieniądze dla fundacji Mały Książę w ramach akcji Nie pij za mnie. Długi weekend w korkach. Nie odpuszcza. Potężny zator na drodze na Mierzeję Wiślaną. Stoi trasa między Nowym Dworem Gdańskim a Rybiną, a także S7 od strony Warszawy i droga przez Mikoszewo. Super mecz i wielkie postaci. Piłkarze Manchesteru United i Milanu zmierzą się dzisiaj we Wrocławiu w ostatnim spotkaniu kontrolnym, który zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu ligowego. Wydarzenie poprowadzi najlepszy polski arbiter, sędzia finału mundialu w Katarze, Szymon Marciniak, z którym rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza.
17: Szymon, wielki mecz, wielkie wydarzenie, ale czy będzie sędziował tak jak mecz Ligi Mistrzów?
20: Nie, no pewnie jest tak. No, są dwie drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, przyzwyczajone do pewnego standardu sędziowania i do tych wszystkich regulacji. Będzie troszkę więcej zmian, tylko 11, no wiadomo, jest to tydzień przed pierwszym meczem już takim oficjalnym ligowym, więc chcą też sprawdzić sobie wszystkie ustawienia. Co, no, bawimy się na dużym poziomie, bez barów, czyli nie będzie z boku przeszkadzał, trochę oldschoolowo.
17: Mistrzostwa Europy, Mundial, docelowo jeszcze Cię zobaczymy, będziemy mogli Cię oklaskiwać?
20: Nie robię planów, to może być teraz gdzieś tam na dniach coś tam się rozstrzygnąć, zobaczymy na początku września.
23: Początek supermeczu o 16.45 na Tarczyński Arena, relacje oczywiście w Radiu Z.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
21: Dzisiaj w nocy temperatury od 15 stopni na Suwalszczyźnie, przez 17 na Mazowszu i w województwie łódzkim, do 18 stopni w Lubuskiem. Moi drodzy, będzie to ciepła i spokojna noc. Lekkie opady deszczu widzę na Pomorzu Zachodnim, ale czy tak będzie padało? No delikatnie, według prognoz tak. Jutro zdecydowanie więcej deszczu w ciągu dnia.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
25: Radio Z i już. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Meredith Brooks i Radio Z na 21 minut po godzinie 15. Bądźcie z nami, bo w Radio Z muzyka numer 1. Najlepsza na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Przykro mi, ale muszę przypominać, będzie nam łatwiej się przestawić. BRO. Jeszcze będzie pięknie. No to o następnych wakacjach. Za chwilę w Radio Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
17: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
18: Po reklamie.

0: Dido. Hunter w Radio Z. 21 minut zostało do 16. Słuchajcie, 22-latka miała lecieć do Turcji po opaleniznę, wróciła do domu z mandatem. Pewnie się nie spodziewała. Na lotnisku w Modlinie pokazała dowód osobisty, w którym chyba ona kreatywnie poprawiła sobie datę wydania i ważności. Straż Graniczna, no wiadomo, nie musiała się długo zastanawiać. Podróbkę wykryto praktycznie od razu. Kobieta oczywiście przyznała się do winy, więc obyło się bez dramatów, ale też i bez samolotu. Zamiast All Inclusive dostała grzywnę. 4000 zł. I myślę sobie, że szkoda, bo za te 4000 to w Turcji można sobie zrobić nawet przeszczep włosów. A ile torebek można przywieźć?
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
15: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
14: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
16: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
18: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
1: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

To Alvaro Soler w Radiu Z. Dokładnie 10 minut zostało do godziny 16. Za chwilę łączymy się z Poznaniem, gdzie jest Magda Barczyk. Między innymi to w ramach festiwalu Bittersweet. Zobaczymy, sprawdzimy, jaki dzisiaj line-up. Teraz Eurythmics.

0: DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, Michiko. W Radiu Z 5 minut do 16, a dzisiaj ostatni dzień festiwalu Bittersweet na miejscu, między innymi Magda Barczyk. Halo, jaki dzisiaj plan?
1: Halo, halo, Warszawa, tutaj Poznań, dzień dobry. No dzień dobry już podczas ostatniego dnia Bittersweet festiwalu. Oczywiście pojawia się ten smutek, no bo do tej pory towarzyszyły nam przez ostatnie dwa dni naprawdę fantastyczne muzyczne emocje. No i teraz już niestety powoli musimy się żegnać z Poznaniem, ale dzisiaj na deser jeszcze fantastyczne koncerty przed nami, między innymi Ciara, czyli absolutna ikona R&B prosto ze Stanów Zjednoczonych. Będzie Robbie Williams, no gigantyczna gwiazda, którą wszyscy w Polsce znamy i kochamy. Major Lazer, czyli trochę reggaetonu, trochę elektroniki, trochę muzyki dance, to będzie naprawdę wielkie wydarzenie. Potem Faithless, czyli absolutna ikona sprzed lat, która znowu jest na fali, między innymi dzięki mediom społecznościowym. No a całość festiwalu zamknie specjalny projekt Bitter Chopin Sweet Chopin. Czyli jak widzicie, dzisiejszy rozkład jazdy zapowiada się naprawdę bardzo różnorodnie. Wszyscy znajdą coś dla siebie. My oczywiście już uciekamy na teren festiwalu, żeby niebawem rozpocząć festiwalowy program. Bądźcie z nami, atrakcji na pewno nie zabraknie.
2: Radio Z i już. Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Po reklamie.
7: To sobotnie popołudnie z Radiem Z w studiu Ola Wojciechowska. To czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zróbcie głośniej.
8: Pożar składowiska odpadów pod Słupskiem. Słup dymu widać z daleka. Nowe życie starej hali w Gdańsku. Remont był ogromnym wyzwaniem. Piłkarskie legendy we Wrocławiu. Dziś super mecz Manchesteru United z Milanem.
7: Szesnasta.
8: Duży pożar zakładu zajmującego się odpadami pod Słupskiem. Płoną 3 hale w miejscowości Chlewnica. Rzecznik pomorskich strażaków przekazał Radiu Z, że na miejsce przyjechało około 100 strażaków i próbują zatrzymać ogień, żeby nie przeniósł się na pobliskie budynki. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ciało mężczyzny wyłowione przy Półwyspie Helskim. Świadkowie, którzy zauważyli je dryfujące około 50 metrów od brzegu na wysokości chałup, zawiadomili Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. SAR przekazała ciało policji, która ustala teraz tożsamość. Po weekendzie kierowcy odczują lekką ulgę. Rząd wskrzesił program Ceny paliw niżej i taniej zrobi się na stacjach benzynowych. Niższe ceny mają obowiązywać do końca wakacji, mówi premier Donald Tusk.
9: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
8: Niższe ceny na stacjach zobaczymy w poniedziałek. Nowy CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. To już ostatnia szansa, żeby w tym roku rozpocząć przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej. Ochotnicy, którzy się zgłoszą, przejdą 16-dniowe szkolenie z taktyki i strzelania, mówi Radiu Z kapitan Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialców.
10: Za udział w szkoleniu przysługuje uposażenie w wysokości ponad 7 tysięcy złotych netto. Co ważne, udział w projekcie nie oznacza obowiązku dalszego pełnienia służby. To doskonała okazja, aby poznać Wojska Obrony Terytorialnej od środka i świadomie podjąć decyzję o swojej dalszej drodze.
8: Liczba miejsc jest ograniczona. Szkolenia rozpoczną się 4 września. Po 130 latach hala targowa przy Placu Dominikańskim w Gdańsku dostała drugie życie. Zakończyła się rewitalizacja XIX-wiecznego ceglanego budynku. Zamiast kupców, którzy przez dekady prowadzili tam swoje stoiska, pojawiły się teraz restauracje. Odnowienie zabytkowego obiektu było trudnym i wieloletnim procesem, przyznaje Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska, przedstawicielka nowego gospodarza hali.
11: Substancja zabytkowa, która wymaga, żeby funkcja była dostosowana do niej, a nie zabytek do funkcji. W związku z tym największe wyzwanie, jak ukryć wszystkie techniczne instalacje, jak spowodować, żeby wentylacja działała, nie posiadając żadnych urządzeń na zewnątrz czy na dachu.
8: Stoiska spożywcze przeniesiono niedaleko do lokali przy ulicy Podwale Staromiejskie. Nowy food hall w hali targowej zajmuje 3 poziomy. Na najniższym można oglądać fragmenty zarysu murów dawnego kościoła świętego Mikołaja. Końcowe odliczanie do wielkiego piłkarskiego święta we Wrocławiu. Kwadrans przed 17. W super meczu zmierzą się dwa legendarne zespoły: Manchester United i AC Milan. Na stanowisku komentatorskim jest już dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateusz,
12: oczywiście jestem.
8: Dobrze, że cię słyszę. Czy obie ekipy wystąpią w tych najsilniejszych składach?
3: Spoglądam sobie na czerwone diabły i one rzeczywiście na galowo, bo jest Bruno Fernandes, a więc kapitan tego zespołu, Harry Maguire czy Luke Shaw, doświadczeni angielscy piłkarze. Ale jeśli chodzi o AC Milan, to tak jakby ta włoska ekipa szykowała się na drugą połowę, bo będzie można dokonać aż 11 zmian. Tak zarządził też Szymon Marciniak, który poprowadzi to spotkanie, a zatem na ławce rezerwowych chociażby ten, na którego najbardziej czekamy, a więc Chorwat Luka Modric. Z perspektywy czerwonych diabłów, a więc ekipy Manchesteru United, myślę, że można tutaj stawiać na talizman w postaci Marcusa Rashforda. On także na ławce rezerwowych dopiero co dzielił szatnię z Robertem Lewandowskim w Barcelonie. Zatem myślę, że będzie się bardzo dużo działo tutaj na tej pięknej zielonej murawie. Wrocław, Mateusz Gęza, Radio Z.
8: I my z Mateuszem ponownie połączymy się za godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
7: Dzisiaj gorąco, bardzo gorąco w całej Polsce i bez opadów deszczu, za wyjątkiem Pomorza Zachodniego, gdzie obserwuję, że dzisiaj w nocy może spaść deszcz, mogą też pojawić się burze. Niedziela będzie już podzielona, nie będzie wszędzie tak bardzo gorąco, bo w północnej części kraju do 24 stopni, a w południowej do 34, do tego opady deszczu.
6: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: To co? Może pośpiewamy sobie wszyscy. 5 minut po 16. To Radio Z.

To Ed Sheeran w Radiu Z. Pewnie część z was teraz spędza sobie spokojnie czas w otoczeniu zieleni. Tymczasem w Leoncinie, w jednym z ogródków, pojawił się bardzo nietypowy zwierz, który wszedł do domu i spowodował niemałe zamieszanie. O tym za chwilę.

0: No, jedno z tych nagrań, które zdecydowanie można nazwać magicznym. Adele i Hello za nami. 23 minuty po 16, a w gminie Leoncin, proszę państwa, właściciel posesji zauważył jeżozwierza spacerującego po ogródku. Poczuł się chyba tam jak u siebie, bo najpierw coś tam podjadał w ogródku, a potem wszedł do domu i trochę wystraszył mieszkańców. A ja myślałem, że w Polsce to nie ma takich zwierząt jak jeżozwierz. Żubr, bubr, łoś, to tak.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
11: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
10: Ta, ciebie stać.
11: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
10: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
13: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
14: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
15: Poproszę...
14: Oryginalnego plusza?
15: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ależ to jest dobre nagranie. Nana i Lonely w Radiu Z. 19 minut do 17. Dzisiaj w Poznaniu ostatni dzień festiwalu Bittersweet. Za chwilę łączymy się na żywo z Magdą Barczyk. Robbie Williams między innymi dzisiaj na scenie. O tym na pewno porozmawiamy.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
7: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
1: O reklamie.
8: Cześć, mówi Urszula, słuchacie Radia Z.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z. 5 minut do 17 to jest idealny moment na to, żeby połączyć się z Poznaniem. Tam jest Magda Barczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Magda, na kogo czekasz najbardziej dzisiaj?
1: Ojej, no nie będzie to szczególnie zaskakujące, no bo ja muszę, nie wiem jak, ale muszę dostać się do pierwszego rzędu na koncert Robiego Williamsa, bo muszę przyznać, że jest to moja absolutnie osobista słabość, jeśli chodzi o tego artystę, ale no mam nadzieję również, że uda nam się zobaczyć koncerty na przykład Ciary, która no przyjeżdża do Polski w takim momencie, kiedy to R&B amerykańskie z lat 2000 znowu zaczyna być na fali, więc tego jestem też bardzo ciekawa, jak ci młodzi ludzie, którzy tutaj są na Bitters Sweet Festival przyjmą artystkę, która te największe czasy swojej świetności ma już nieco za sobą. Ale słuchajcie, za moment też ruszam pod scenę, żeby sprawdzić, jak zabawa będzie wyglądała na koncercie Sobla. Potem jeszcze Fukaj, więc to młode pokolenie artystów myślę, że też będzie bardzo inspirujące. No a na koniec, słuchajcie, to po 23 nie dzwońcie tutaj do nas, my wszyscy będziemy prawdopodobnie na imprezie Major Lazer, więc jeżeli będzie cisza, to znaczy, że możecie nas tam szukać.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Mamy godzinę 17, słuchacie Radia Z, w studiu Ola Wojciechowska, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
14: Płonie składowisko odpadów pod Słupskiem. Pilny apel do mieszkańców. Tragiczne wypadki na Pomorzu i Kujawach. Nie żyje motocyklista. Manchester United i Milan już grają. Supermecz we Wrocławiu rozpoczęty.
13: Siedemnasta.
14: Ogień wciąż nie daje za wygraną. Do gaszenia potężnego pożaru składowiska odpadów w Chlewnicy pod Słupskiem wysłano kolejnych strażaków. 200 próbuje teraz opanować żywioł i zablokować go, by nie przeniósł się na sąsiednie budynki. Mieszkańcy nie powinni otwierać okien i nie wychodzić z domów. To pilny apel władz gminy. Reporter Radia Z Maciej Bąk jest w kontakcie ze strażakami. Maćku, jak teraz wygląda sytuacja?
15: No jest bardzo poważna. Zakład jest potężny, a ogień, który pojawił się przed 13, szybko się rozprzestrzenił, mówi mi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
16: Pożarem objęte są dwie hale o łącznej powierzchni około 3000 m2, a także hałda odpadów o powierzchni około 1000 m2.
15: Do tego płonie budynek biurowy. Na miejscu powołano błyskawicznie sztab kryzysowy, ściągnięto drony, sprzęt do szybkiej wymiany powietrza w butlach i zabezpieczenie medyczne dla strażaków. Pożar wciąż nie jest opanowany. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin.
14: Władze gminy Potęgowo ostrzegają mieszkańców przed spadkiem ciśnienia wody w kranach. Jest ona potrzebna do akcji gaśniczej. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch motocykli w Baranowie koło Inowrocławia. Droga powiatowa wciąż jest częściowo nieprzejezdna. Do poważnego wypadku doszło także w Gardei koło Kwidzyna. Samochód uderzył w drzewo, a dwie zakleszczone w nim osoby strażacy wydobyli z auta. Poszkodowanych do szpitala w Bydgoszczy zabrał śmigłowiec LPR. Na drodze wojewódzkiej 532 są nadal utrudnienia. Demonstracja siły i pokaz możliwości. Właśnie tym była defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która przeszła dziś przez Warszawę. Zaprezentowało się niemal 2000 żołnierzy i 1000 ton ciężkiego sprzętu, a podziwiał to wszystko z bliska reporter Radia Z Tomasz Kubat.
17: Zaczęło się od przelotu ponad 60 śmigłowców i samolotów bojowych. Na koniec były kleszcze, legwany, kraby czy borsuki, wolno toczące się na oczach tysięcy widzów.
18: Warto zobaczyć pokaz po pierwszej siły sprzętu nowego, tak?
19: Dla mnie słowo wojna już budzi przerażenia.
17: Sprzęt piękny, ale lepiej, żeby nie był nigdy użyty.
19: Nigdy, żeby nie był użyty.
17: Przeszli też żołnierze z państw sojuszniczych NATO, w tym kanadyjscy i rumuńscy. Nie zaproszono przedstawicieli Ukrainy.
14: Równolegle do warszawskiej defilady odbywała się także jej morska odsłona. W Gdyni na Zatoce odbyła się defilada naszych wojennych okrętów. Super mecz we Wrocławiu wystartował. Piłkarze Manchesteru United i Milanu od kwadransa rywalizują w ostatnim spotkaniu kontrolnym przed startem nowego sezonu. I to wyjątkowe widowisko z perspektywy trybun śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
20: A jakże, jestem
14: Mateusz,
20: obecny.
14: Mateusz, kto lepiej zaczął super mecz?
20: Piłkarze Czerwonych Diabłów już na prowadzeniu, ale to wszystko zaczęło się w drugiej minucie, ależ znakomite dośrodkowanie Bruno Fernandesza, czyli kapitana zespołu, wprost na głowę Harry'ego Maguire'a, ten dosłownie z 5 metrów nie miał żadnych takich problemów, żeby pokonać bramkarza Milanu. Uderzył z taką precyzją, dosyć delikatnie dziubnął tę piłkę tuż przy lewym słupku. No i euforia, dlatego że na trybunach komplet 40 tysięcy widzów, ale myślę, że spora większość kibicuje Manchester United, ale teraz znakomita okazja dla Milanu i tylko cudem, ależ cudem wybronił to bramkarz Manchesteru United. Jeszcze Cissé do środkowania, to wszystko wyblokowane i to jest naprawdę super mecz we Wrocławiu. 15 minuta, Manchester United, Milan 1-0.
14: Ty się cieszysz, DJ klaszcze, a ja tylko zapowiem, że w wiadomościach o 18 sprawdzimy, jak dalej spisują się obie ekipy.
21: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Dzisiaj gorąco w całej Polsce, powyżej 30 stopni, bez opadów, ale słyszałem, że w Poznaniu jest najgoręcej w całej Polsce dzisiaj. W studiu Robert Karpowicz. Halo, halo.
23: Tak, podejrzewam, że we Wrocławiu także, gdzie jest super mecz, klaszczemy, o czym powiedziała Anna Wojciechowska. Ale prawda jest taka, że w Poznaniu jest upalnie, dzisiaj ponad 35 stopni. Festiwalowicze wyrozbierani. Miły to dla oka widok, muszę powiedzieć.
13: Zazdraszczam trochę.
22: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
24: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: no, z lekkim żalem muszę to powiedzieć, że to jest ostatni dzień festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Nasze przeszklone studio w samym środku parku Cytadela, pięknym, zielonym. Więc na bieżąco też obserwujemy to, co się dzieje na poszczególnych scenach. Na tej głównej właśnie zaczyna się koncert Sobla, a fanów są tysiące.
1: Na koncertach Sobla byłem w tym roku około 80 razy na różnych festiwalach i na każdym naprawdę jest niesamowita energia, moc i romantycznie.
2: Wiesz co, Sobel często

0: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tak, zakres.

0: wtedy. Borys Szyc.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tutaj szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
12: mega,
2: co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Media Expert.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.
17: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet

0: Besides You, to jest James Blunt w Radiu Z. Za 27 minut będzie godzina 18. Cudowne, sobotnie, letnie popołudnie. A Poznań, w którym jesteśmy, no jest dla nas niezwykle gościnny. Nie mówię tu tylko o Parku Cytadela, gdzie jest Bittersweet Festival, ale o samym pięknym, starym mieście, bo przecież do południa mieliśmy czas na to, żeby odwiedzać to miasto. Jak już tam trafiłem, to musiałem podpytać o koziołki.
1: Niesamowite jest to, bo ja dawno w Poznaniu nie byłem, ale ostatnim tym razem jak byłem, to widziałem też ten tłum ludzi zbierających się przed ratuszem, żeby zobaczyć te trykające się koziołki. Dzisiaj też co najmniej, no mam wrażenie, że z 200 osób już się zebrało, a to przecież jeszcze zostało nam 10 minut do 12, więc tłum będzie większy. I tak jest każdego dnia?
2: Tak jest każdego dnia i to jest taki punkt obowiązkowy. Trudno sobie wyobrazić wycieczkę do Poznania i opuszczenie tej koziołkowej walki. Tak samo jak trudno sobie wyobrazić wycieczkę do Poznania i nie spróbowanie rogala świętomarcińskiego, którego my jemy w zasadzie tylko 11 listopada, ale dzięki turystom już są wypiekane przez cały rok. I to są takie dwa obowiązkowe punkty. Ci, którzy uczą się języka polskiego, to też jest ważne, mogą wspólnie z dziećmi nauczyć się odliczania od 1 do 12, ponieważ za każdym razem te dzieciaki tu mnie witają każde tryknięcie i odliczają wspólnie z turystami.
0: Odliczyliśmy oczywiście do 12, o 15 można odliczać w Poznaniu do 15 i dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego, to powtarzam, rogal świętomarciński, bardzo łatwe, można powtarzać, 1000 kalorii jedna sztuka, dwa rogale świętomarcińskie, 2000 kalorii i tak dalej.

0: Maroon 5 w Radio Z. This Love, a miłość unosi się w powietrzu na festiwalu Bittersweet. Na festiwalu, no właśnie, w tym momencie romantyczny Sobel to na głównej scenie, a przed nami jeszcze Fukaj, Sierra, Robbie Williams, na zakończenie Faithless, tylko że nie samą muzyką człowiek żyje, to jest jasne. I tu też można posłuchać mądrych ludzi, którzy nie boją się trudnych tematów. Martyna Wojciechowska była na jednym z paneli i za chwilę zaprosimy ją do naszego festiwalowego, zetkowego studia w sercu Poznania, więc zostańcie z Radiem Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
8: Poproszę...
9: Oryginalnego plusza?
8: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
12: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Po reklamie.

to chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: Oh.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Mamo, chcę pić!
17: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
18: Pewnie plusz?
16: Tak, chcę plusz!
17: Już kupuję! To najlepszy wybór?
18: Na 100%!
19: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
18: Plusz?
19: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
18: Na 100%!
19: Dziękuję!
18: Na zdrowie!
20: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
21: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
7: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
14: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
7: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
23: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
24: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Po reklamie.
25: Zbliża się 18, jest sobota, 15 dzień sierpnia. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
26: Manchester United i Milan na remis. Sportowe widowisko we Wrocławiu. Wielki pożar w Chlewnicy. Nad Pomorzem unosi się czarny dym. W upały, ochłody szukajcie w kościołach. Niecodzienny apel metropolity.
25: 18.
26: I na początek wielkie emocje we Wrocławiu. Manchester United i Milan remisują 1-1 po pełnej zwrotu w pierwszej połowie. Właśnie rozpoczęła się druga część meczu, który śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
0: Jestem na posterunku.
26: To wynik zmienił się?
0: No właśnie przed momentem 2-1 dla Czerwonych Diabłów, ależ klops w obronie popełnili gracze włoskiej ekipy i Dorgu musiał tylko z bliskiej odległości pokonać bramkarza rywali, ale wcześniej był remis, pełen zwrotu akcji, właściwie ten występ w pierwszej połowie, bo Maguire zapoczątkował to wszystko w drugiej minucie, ale później Chukwueze po takiej akcji pysznej jak włoska kuchnia doprowadził do wyrównania, ale mogło być właściwie 2-1 dla Manchester United jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy, tylko że Bruno Fernandes nie wykorzystał rzutu karnego. Na zegarze wybiła 53. minuta, a zatem Manchester United 2, Milan tylko 1.
26: A za godzinę Mateusz podsumuje nam super mecz we Wrocławiu. Kłęby czarnego dymu nadal unoszą się nad gminą Potęgowo na Pomorzu. Strażacy gaszą pożar z zakładu gospodarowania odpadami w Chlewnicy. Ogień wybuchł w jednej z hal, a potem przeniósł się na sąsiednią hałdę śmieci. Na miejscu pracuje sztab kryzysowy, a strażacy ściągają specjalistyczny sprzęt z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
1: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdę odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
26: Samorząd apeluje, by mieszkańcy nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranie, bo jej potężne ilości są teraz niezbędne w akcji gaśniczej. Strażacy walczą także z pożarem lasu w rejonie Poprackiego Stawu w Słowackich Tatrach Wysokich. Płonie około pół hektara trudnego, górskiego terenu i nie wiadomo, gdzie jest źródło ognia. W działaniach uczestniczą strażacy, pracownicy Tatrzańskiego Parku i ochotnicy. Służby apelują do turystów o ostrożność i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują na południu Polski. Jeszcze jutro temperatura miejscami skoczy nawet do 35 stopni i w takie dni każdy skrawek cienia i chłodu jest na wagę złota. Są miejsca, gdzie udaje się to bez klimatyzacji. Krakowski metropolita poprosił księży w całej archidiecezji o otwarcie kościołów i zachęca do szukania ochłody właśnie w świątyniach.
2: O otwarcie kościołów w czasie ekstremalnych upałów prosiły organizacje zrzeszające seniorów. Kardynał Grzegorz Ryś mógł tylko poprzeć taki apel, mówi rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki.
4: Ten apel został rozesłany do wszystkich księży proboszczów archidiecezji krakowskiej. No, ksiądz kardynał w ogóle jest za tym, żeby kościoły były otwarte. To jest dobry znak, to jest dobry symbol.
2: To nie oznacza, że otwarte będą wszystkie kościoły. Ostateczną decyzję podejmują jednak proboszczowie, bo to oni odpowiadają za bezpieczeństwo, często także za zabytki znajdujące się w świątyniach. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
26: Ochłodzenie przyjdzie zaraz po weekendzie, ale skoro o zabytkach mowa, brazylijska policja odzyskała 8 skradzionych rycin Henry'ego Matisse'a o wartości 200 tysięcy dolarów. Dzieła wykradzione pod koniec ubiegłego roku z biblioteki w São Paulo odnaleziono w szafie jednego z mieszkań na przedmieściach miasta. Kluczowe dla śledztwa okazały się bilingi telefoniczne znanego złodzieja dzieł sztuki, który zlecił napad swoim wspólnikom. Mężczyzna przebywa w areszcie, a bezcenne grafiki wróciły już do zbiorów biblioteki.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Po takim upalnym popołudniu wszyscy czekamy na chwilę ochłody i ta przyjdzie w nocy, ale dopiero po północy, dlatego że do północy ponad 20 stopni będzie właściwie w całym kraju. Dopiero nad ranem do 15-16 stopni spadnie temperatura na Podlasiu, na Warmii i Mazurach, ale 18 będziemy widzieli wciąż na
12: sponsorem
25: ziemi lubuskiej.
12: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: 4 minuty po godzinie 18, upalnie także w Poznaniu, gdzie teraz jest Radio Z i skąd nadajemy. Konkretnie z Parku Cytadela, gdzie trwa Bittersweet Festival, dzisiaj trzeci, ostatni dzień. Za chwilę zrobi się też tłumnie w okolicach naszego studia. Odwiedzi nas Martyna Wojciechowska.

0: O, jaki to jest przebój. Can't get you out of my head i Kylie Minogue w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 18, ta godzina właśnie minęła. My jesteśmy na Bittersweet Festival w samym środku Poznania, a Poznań to miasto o jednej z najstarszych historii w Polsce. I do dzisiaj jest takie miejsce na rynku, przy którym bardzo łatwo się umówić.
1: Centralnym punktem tego miasta był pręgierz, który znajduje się, myślę, że 15 metrów od nas. I to było geometrycznie wyznaczone centrum tego miasta.
0: Więc a kłoszczecie tutaj nadal złych turystów?
1: Już odpuściliśmy. Zresztą tu wykonywaliśmy tylko faktycznie kary na honorze. Te poważniejsze kary były wykonywane za murami miasta. Co ciekawe...
0: Nie mamy sobie nic do zarzucenia, prawda?
1: My na pewno nie. Tym bardziej, że warto pamiętać, że pręgierz został zbudowany z pieniędzy nakładanych na kobiety służące, które ubierały się zbyt elegancko. My, patrzę na nas, dzisiaj nie wyglądamy zbyt elegancko, więc my jesteśmy tutaj bezpieczni.
0: Mów o sobie.
1: Pewnie tak. No faktycznie spoglądał tutaj na twój elegancki ubiór, więc musimy się pewnie schować, żeby nie dokładać. Natomiast to jest kopia tego pręgierza. Oryginał z XVI wieku znajduje się w podziemiach ratuszu.
0: Więc do dżingla. Prosto z ratusza warto wybrać się do Parku Cytadela. Tutaj na jednej ze scen na Bittersweet Festiwalu właśnie wychodzi Fukaj. Warto go posłuchać już teraz w Radiu Z.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
6: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
7: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
8: Polecam. Ewa Swoboda.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
14: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
15: Na zdrowie.
14: Dziękuję.
16: Tak zakręconej.

0: Borystrzyc.
1: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Moim hobby jest udział w wyniach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na dowody albo na sprzęt.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zrobię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: Sobel na dużej scenie zachwycił. 20 minut temu swój koncert na Bittersweet Festivalu zaczął Fukaj, a w pierwszym rzędzie jest Madzia Barczyk.
2: Ja oczywiście pozdrawiam Państwa spod małej sceny, gdzie aktualnie występuje Fukaj. No i muszę przyznać, że to jest taki koncert, który już od pierwszej piosenki absolutnie zaangażował całą skupioną tutaj publiczność. Oczywiście jest mnóstwo energii, są efekty pirotechniczne. No myślę, że to akurat dosyć ciekawy zabieg, zważając na to, że mamy ponad 30 stopni, więc wszyscy ci w pierwszym rzędzie na pewno absolutnie czują te emocje, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę. Fukaj w bardzo dobrej dzisiaj kondycji, ewidentnie świetnie rozumie się z publicznością. Zobaczymy, jak ten koncert potoczy się dalej. Na razie jest absolutnie pełnia energii.
1: Niezwykle pozytywną energią zaraz też zarazi nas Martyna Wojciechowska. Ona zmierza do naszego festiwalowego studia Radia Z i za chwilę z nią porozmawiam.

0: Reklama.
1: Lato w mieście może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia.
2: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
16: Marian, co ty robisz?
15: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: W Poznaniu zrobiło się niezwykle kolorowo, ale to też wszystko za sprawą festiwalowiczów. Z każdą godziną w Parku Cytadela jest ich tylko więcej.
2: Dla mnie to już jest drugi Bittersweet. Dla mnie to jest festiwal w innym w ogóle wydaniu, ponieważ mieszkam 20 minut stąd. Więc do tej pory jak się jeździło na festiwale, to się wyjeżdżało. No i tak było bardzo wyjazdowo, że trzeba było się przygotować i tak dalej. A teraz no to jest tak po prostu domowo, można w każdej chwili podskoczyć, bo się zapomniało czapeczki albo czegoś. 20 minut jestem z powrotem, więc za zupełnym chillu bardzo fajnie. Jestem z moim mężem oraz jestem z moją przyjaciółką Iloną, która przyjechała tutaj z Goleniowa.
3: Ja też mam okazję trochę się wyrwać z rodzinnych pieleszy, bo jestem świeżo upieczoną mamą, no i teraz jestem po prostu na długim wychodnym. Jest w opiece taty i babci i młodszej, starszej siostry, także radzi sobie super. Jutro do nich wracam, trzymajcie się, nie bójcie się.
1: Potwierdzam, mama jest grzeczna. Jeszcze nic się nie dzieje, nic.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Pod oddziały masz.
2: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była, z największą ilością sprzętu.
3: Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić.
4: Czołgi no zawsze robią duże wrażenie.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Marcin Fydrich, Radio Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Michał Wieliński,
8: Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Sąsiadko, witam.
12: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
11: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicisz wrócił.
11: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
14: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Mamy sobotę, jest 15 sierpnia, dochodzi godzina 19, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
16: Gol za golem i wygrał lepszy. Mamy zwycięzcę supermeczu we Wrocławiu. Atak na Ukraińców w Poznaniu, są zarzuty dla dwóch agresorek. Lotnisko w Katanii już działa, było sparaliżowane przez Etnę.
15: Właśnie 19.
16: Piłkarski supermecz we Wrocławiu dla Milanu. Włoski klub pokonał Manchester United po spektakularnym widowisku 4-2. Był to ostatni kontrolny sprawdzian dla obu drużyn przed startem nowego sezonu ligowego. Łączymy się z Tarczyńskiej Areną i dziennikarzem sportowym Radia Z, Mateuszem Ligenzą. Mateusz, za nami pokaz prawdziwego futbolu. Halo Mateusz.
17: Polski. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo. Mam nadzieję, że się słyszymy. Doskonale. Kochani, no przede wszystkim to była porcja prawdziwego, solidnego futbolu. Teraz na murawie złote konfetti, bo przyznawany był puchar dla triumfatora, a więc dla włoskiej ekipy. Choć do przerwy wydawało się, że to ekipa z Premier League będzie triumfować. Maguire rozpoczął to widowisko już w drugiej minucie. Po pięknej główce Chukwueze wyrównał, a Bruno Fernandes powinien doprowadzić do tego, że znów Czerwone Diabły będą na prowadzeniu, ale zmarnował rzut karny. Rozpoczęła się druga połowa Dorgu w 51 minucie i znów myślę, że około 35 tysięcy gardeł, które wspierały Manchesterowi TTR i cieszyły prowadzenia, ale murawie pojawił.
16: Mateusza zawsze dobrze usłyszeć, ale tym razem to było z problemami. Ja tylko dodam, że za tydzień Milan w pierwszej kolejce Serie A zagra z Torino, a Czerwone Diabły na inaugurację Premier League zmierzą się z Hull City. Dwie kobiety zatrzymane po ataku na Ukraińców w Poznaniu usłyszały zarzuty i przyznały się do winy. Grozi im do 5 lat więzienia. To one, 35- i 36-latka, w nocy ze środy na czwartek przed lokalem w centrum Poznania obrażały i zaatakowały dwóch obywateli Ukrainy. Jedna z nich uderzyła także mężczyznę, który nagrywał całe zajście. Podejrzane mają dozór policji i zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi. Serce Parku Śląskiego znów bije pełnym rytmem. Po 3 latach remontu kanał regatowy ponownie otworzył się dla mieszkańców. mieszkańców i turystów. Prace były dużym wyzwaniem. Przez ten czas część parku ogrodzono, co dla spacerowiczów oznaczało utrudnienia. Ale dzisiaj kanał znów zachwyca. Co zmieniło się po remoncie, to sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
14: Odnowiono wyspę w centralnym punkcie kanału, która od dekady była zamknięta i zniszczona. W przyszłości ma tam powstać scena na wydarzenia artystyczne. Wyremontowano również dno i brzegi kanału, zbudowano nowe mostki i posadzono nową zieleń, mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilingowski.
18: Więc jakby ten kanał rzeczywiście będzie z dnia na dzień upiększany?
14: Po kanale będzie też można pływać. W przyszłym sezonie letnim pojawią się tam m.in. rowery wodne. Szymon Kastelik, Radio Z.
16: W Parku Śląskim trwają cały czas remonty głównych alei. Odświeżane jest też rozarium. Budowana jest również trzecia linia kultowej Elki, czyli kolejki linowej. Po 8 dniach paraliżu samoloty znów startują i lądują na lotnisku w Katanii na Sycylii. Port był zamknięty z powodu aktywności Etny, która wyrzucała z siebie potężne chmury dymu i pyłu. Jak przekazują władze Sycylii, był to najpoważniejszy od 20 lat kryzys w ruchu lotniczym. Utrudnienia dotknęły ponad 100 tysięcy pasażerów. W Konotopiu koło Lipna poświęcono dzisiaj ponad 55-metrowy pomnik Matki Bożej Miłosiernej. To więcej niż ma słynny Chrystus z Rio de Janeiro. W uroczystości uczestniczył m.in. były prezydent Lech Wałęsa i setki wiernych z dumą zadzierających do góry głowy.
19: No robi wrażenie. Tak. No może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie, no to...
20: Jest.
19: No jednak...
20: Jest tak, w Europie najwyższa, 55 metrów, nie się nie mylę.
21: W Rio de Janeiro no to jest jakby robi dużo większe wrażenie, no bo bardziej spektakularna lokalizacja jest, tak?
16: Ale u nas też było efektownie. Nad pomnikiem przeleciały dwa śmigłowce, z których zrzucono płatki czerwonych róż. Figura z otwartymi ramionami ma symbolizować miłosierdzie i zaproszenie do duchowego spotkania.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
15: Po takim upalnym popołudniu mogliśmy się spodziewać tego, że i noc będzie ciepła i faktycznie tak będzie. W całej Polsce powyżej 20 stopni i to tak do północy, a nawet i pierwszej nad ranem. Na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej z całą pewnością będzie ponad 20 stopni w nocy. Szykujmy się na te tropiki, ale już od jutra lekkie ochłodzenie. Uf.
23: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: Lubię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: A na takich wielkich wydarzeniach jak Bittersweet Festival to cudowne jest to, że oprócz muzyki jest też chwila na to, żeby zadzierzgnąć ciekawych rozmów z ciekawymi ludźmi, które łączą pokolenia. Martyna Wojciechowska ponownie, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jesteś świeżo po rozmowie z raperem, z Okim. Chyba najgorętsze i najpopularniejsze w tym momencie nazwisko, jeśli chodzi o polską scenę rap. A jak się odnajdujesz w ogóle w oparach takiej muzyki? Bo o muzyce najpierw pogadamy.
2: Wspaniale się odnajduję. Mam super nauczycielkę, moją córkę lat 18 skończone, która mówi, mamo, po prostu musisz tego posłuchać. I to jest w ogóle świetne, że możemy się od tego młodego pokolenia tyle uczyć. I bardzo zachęcam do tego wszystkich dorosłych. To nieważne, czy jesteście fanami rapu, czy nie. To tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy otworzyli się na to, co ci młodzi mają nam do powiedzenia, a rap to jest głos młodego pokolenia.
1: No tak, bo trochę cały czas mówimy o tym, że nie wiemy, co ich boli i czym się buntują, ale...
2: No, ale czy chcemy tego naprawdę posłuchać? No właśnie zróbmy to, zatrzymajmy się i zróbmy to. Więc świetna rozmowa z Okim, który jest bardzo dobrym artystą, którego cenię za jego muzykę, a dzisiaj miałam okazję go poznać osobiście też jako człowieka. I naprawdę z bardzo mądrymi słowami zwrócił się do tych młodych ludzi o tym, żeby robić coś z sercem, z zaangażowaniem, żeby nie zadowalać się byle jakością. Powiedział świetne zdanie, że od wielu zdolnych artystów, z którymi zaczynałem w tym samym czasie, różniło mnie to, że ja robiłem wszystko na 100%, a oni na 80%.
1: No, okay.
2: Byli być może zdolniejsi ode mnie, ale ja po prostu chciałem, włożyłem w to pracę, wysiłek i takie zaangażowanie. To piękne przesłanie dla młodego pokolenia. A my w ogóle w projekcie Młode Głowy słuchamy młodych. Znaczy nie tylko ich słuchamy, ale ich słyszymy. Projekt Młode Głowy opiera się na tym, że dajemy młodym głos. Dlatego Bittersweet, dlatego jesteśmy tu, dlatego nasze safe spoty, dlatego wolontariusze i dlatego chcemy być tu, gdzie są młodzi i słuchać tego, co jest dla nich ważne.
1: Dobra, to chcę porozmawiać też troszkę o twojej fundacji, bo za chwilę tak naprawdę zaczyna się szkoła. Rodzice zaczną zadawać to słynne pytanie, jak było w szkole. No a z fundacją...
2: Najgorsze możliwe.
1: No właśnie, bo z fundacją Unaweza tak naprawdę pomagacie nie tylko dzieciakom, ale też rodzicom. No ja przyznam ci się do tego, że jako ojciec dwóch szkolnych dzieciaków, to już ściągnąłem sobie tę darmową broszurkę, mocno informacyjną, jak rozmawiać z tymi dziećmi. I właśnie to jest to pytanie, czy rzeczywiście jest takie wielkie zapotrzebowanie na taką rozmowę i na to, żeby instruować rodziców?
2: Na maksa. Rzeczywiście my jako Młode Głowy jesteśmy bardzo dla młodych. Mamy program profilaktyczny, który jest w polskich szkołach. Docieramy do blisko miliona młodych osób właśnie w wieku szkolnym, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. I to jest jakby jedna część zaopiekowana. No ale ci młodzi wracają do domu i słyszą pytanie od rodziców, jak było w szkole. I teraz to też jest takie pytanie, które może i ty, i ja słyszeliśmy. Nie wiem, jak ty, ale...
1: Ja kiedyś usłyszałem, co było w szkole, to odpowiedziałem, że pomidorowa.
2: Okej, okay, to jest bardzo dobra odpowiedź. Znaczy, to jest pytanie, które nie zaprasza do rozmowy. Nie? To jest pytanie, które ma po prostu być rzucone jako trochę listek figowy, że w ogóle rozmawiamy. Nie, tu nie jest rzeczywiste zainteresowanie się światem dziecka, więc my daliśmy specjalny poradnik, zresztą w trzech językach, po polsku, po angielsku i po ukraińsku, który można ściągnąć z naszej strony młodegłowy.pl. Dystrybuujemy go też w sklepach Biedronka.
1: Tak,
2: milion nakładu, ale też jest, tak jak powiedziałam, darmowo do pobrania ze strony, po to, żeby przygotować rodziców do tych rozmów. Jak rozmawiać o emocjach, jak budować w ogóle zaufanie z młodym człowiekiem, ale nie w momencie, kiedy coś się dzieje i my się budzimy, tylko w codziennych rozmowach, w codziennych jakichś rytuałach, nawet wydawałoby się błahych, my budujemy to zaufanie, że kiedy dzieje się coś trudnego w życiu młodego człowieka, to jest szansa, że do nas przyjdzie. I chcemy też bardzo jasno powiedzieć, że każdy z nas potrzebuje jakiejś osoby, jakiegoś wsparcia, jakiegoś jednego człowieka, który do niego wyciągnie rękę. Czasem to nie jest oczywisty wybór. Czasem niestety to też nie są rodzice. Bardzo byśmy sobie tego życzyli, ale nie zawsze tak jest. Więc pamiętajmy, że tym mądrym, wspierającym dorosłym w życiu młodego człowieka może być sąsiad, może być trener, może być być naprawdę dowolna osoba. Ja chciałabym, żebyśmy wszyscy czuli się jakoś odpowiedzialni za wszystkie nasze dzieci, a nie tylko za te nasze biologiczne.
1: Wczoraj Urszula Dudziak, to już tak na zakończenie i na wzmocnienie dla młodych. Urszula Dudziak powiedziała takie fajne słowa pokrzepiające dla młodych. Nigdy się nie poddawajcie. Takie dudziakowe to było. I to było takie cudowne. A co ty byś powiedziała młodemu pokoleniu?
2: Niemożliwe nie istnieje. I to jest takie moje hasło też tytuł książki, którą ostatnio napisałam, ale nie o tym, bo ja bym chciała wytłumaczyć, że to nie w tym sensie...

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tak zakręconej

0: Borys Szyc.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
7: Dziękuję.
8: Po reklamie. Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: A, Bittersweet Festival, trzeci, ostatni dzień. Kasia Wilk dołączyła do studia. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, zrobiłam już jakieś 6 tysięcy kroków, ale nogi jeszcze nie bolą.
1: I jest jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu. Jest z nami Kornel, który jest jednym z ochroniarzy. Dzień dobry, Kornel.
3: Witam was serdecznie.
1: Słuchaj, jak było na dużej scenie?
3: No powiem, towarzyszyły mi duże emocje, natomiast było to jedno z marzeń, które chciałem kiedykolwiek spełnić. Pokazać się przed publicznością, jakieś swoje bariery przebić i naprawdę super.
1: Musimy wszystko wytłumaczyć. Kornel jest tą osobą, możecie to zobaczyć w ogóle na social mediach zetkowych. Kornel jest tą osobą, która została wciągnięta przez zespół 21 Pilots do siebie na scenę w trakcie koncertu, żeby zaśpiewał razem z nimi. I to się wydarzyło.
2: Kornel, no chłopie. Jak do tego doszło? Dlaczego akurat ty? Jak to się stało? Czy ty stałeś pod sceną i nagle wokalista zespołu cię zobaczył i stwierdził, jesteś super, zapraszamy?
3: Może nie do końca w taki sposób. Ja jestem dosyć kontrowersyjną osobą, pewną siebie i tak dalej. Jestem też taki, bardzo szybko jest w stanie ktoś mnie zapamiętać. No i moje szefostwo usłyszało taki komunikat od 21 Pilot, że chcieliby praktykować takie coś. Robią to na wielu trasach swoich festiwalowych i tak dalej, że ochroniarz chodzi i śpiewa z nimi. No i poszedłem na taki a la casting, można powiedzieć, z menedżerem od 21 Pilot i powiedzieli, że nadajesz się, masz te flow, wchodzimy w to, nie?
1: Dobra, to był kawałek Ride, tak? Dobrze pamiętam?
3: Tak, dokładnie.
1: A pamiętasz fragment, który śpiewałeś?
3: Tak jest.
1: A przypomnij.
3: Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
2: Pamiętaj, jak już zaczniesz swoją wielką światową karierę, że pierwszy raz ten numer na żywo zaśpiewałeś w studiu Radia Z, więc mam nadzieję, że wszystkie kolejne premiery twoich singli będą się odbywały właśnie u nas.
3: Będzie to głęboko w moim sercu zapamiętane.
1: Jedziemy z tobą w trasę, pamiętaj.
2: Moment,
1: klepnięcie.
3: Jest, widzimy się.
1: Kornel, Radio Z jedzie z tobą w trasę. Mamy to?
3: Tak jest.
2: Czy weźmiesz mnie do chórków?
3: Of course.
2: Rewelacja.
1: Zagrajmy 21 Pilots, kawałek Stress Out. Cudowna kapela, świetny koncert. Na pewno na długo go zapamiętamy i ciebie, Kornel, też.
3: Dziękuję wam bardzo, ja was również.
1: Gratulacje, cześć.
3: Cześć.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

0: wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
18: Dochodzi godzina 20, jest sobota, 15 sierpnia. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
19: Ponad 200 strażaków walczy z ogniem. Płonie składowisko odpadów pod Słupskiem. Wojskowa pierwsza liga w akcji. Armia pokazała siłę na defiladzie. Upał jeszcze trzyma, ale nadchodzi zwrot w pogodzie.
18: Dwudziesta.
19: Walka z pożarem w Chlewnicy pod Słupskiem może potrwać nawet kilkanaście godzin. Płonie tam składowisko odpadów i z ogniem walczy teraz ponad 200 strażaków, mówi Damian Westrych, rzecznik Pomorskiej Komendy.
20: Na miejscu mamy specjalistyczną grupę chemiczno-ekologiczną z Gdyni, zespół dronowy, zabezpieczenie medyczne strażaków, a także pojazd umożliwiający wymianę powietrza w aparatach powietrznych strażaków. Na miejscu również jest pojazd dowodzenia i łączności.
19: Strażacy zużywają ogromne ilości wody, dlatego mogą pojawić się problemy z jej dostępnością w kranach. Mieszkańcy okolicznych wsi proszeni są także o zamknięcie okien i, jeśli to możliwe, pozostanie w domach. Najmocniejsza karta polskiej armii na defiladzie. Z okazji Święta Wojska Polskiego można było dziś podziwiać śmigłowce, myśliwce, czołgi, drony, wyrzutnie rakiet, a nawet szwadron kawalerii. Wśród tysięcy ludzi, którzy obserwowali defiladę na żywo, był także reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
21: Zaczęło się w samo południe, tuż po tym, gdy na trybunie honorowej pojawił się prezydent Karol Nawrocki.
22: Czołem żołnierze!
21: W jego przemówieniu wiele było wezwań do jedności i zakończenia politycznych sporów.
22: Kończą się tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, gdzie zaczyna się żołnierz polski i wojsko polskie.
21: A jak szanse na narodową zgodę ocenili obserwujący defiladę?
23: Sytuacja zagrożenia tak, ale na co dzień nie. Wydaje mi się, że 46 to pokazuje, że jak jest problem, to jak się jednak nie zaczyna bardziej.
21: Oby więcej nie było już okazji, by sprawdzać prawdziwość tej teorii.
19: Tuż przed defiladą w Warszawie, na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni, odbyła się parada morska okrętów i samolotów marynarki wojennej. Bardzo ciepły wieczór i noc w całej Polsce, ale przed nami zwrot. Będzie się błyskać, zagrzmi i lokalnie mocniej popada. Najpierw na wybrzeżu, a potem w całym kraju, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
24: Ta strefa najwyższych temperatur przemieści się w kierunku Polski południowo-wschodniej. Front będzie wędrował w głąb Polski. W niedzielę niosąc przelotne opady deszczu, burze. Miejscami tym burzom będą towarzyszyły ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru.
19: Po weekendzie chłodniej zrobi się w całym kraju i w końcu wszędzie popada. 6 goli, plejada gwiazd i super mecz. To już za nami. Dzisiaj wieczorem świętuje AC Milan, który rozegrał to spotkanie po mistrzowsku, wbijając Manchesterowi 4 gole. Sam dał sobie wbić 2. Zmagania piłkarzy obserwował z trybun Mateusz Ligenza.
25: To nie było zwykłe spotkanie towarzyskie. To był super mecz rodem z Ligi Mistrzów. Obie drużyny nie oszczędzały się. Grały o wszystko na pełnej mocy i w jakościowym zestawieniu. Plejada gwiazd na murawie. Czerwone Diabły na początku galowo. Maguire, druga minuta i wyszli na prowadzenie. Wyrównał Chukwueze, ale przed przerwą powinno być 2-1 dla Manchester United. Tyle, że Fernandes zmarnował rzut karny. Po zmianie stron szybko podwyższył Dorgu, ale wówczas pojawił się na murawie najsłynniejszy chorwacki piłkarz Luka Modric. Dostał gigantyczne wsparcie ze strony publiczności i to pociągnęło zespół Sisy, Ramos, Loftus-Cheek i Milan wygrał 4-2 i to on będzie miał lepsze wspomnienie.
19: A za tydzień Milan w pierwszej kolejce Serie A zagra z Torino, a Czerwone Diabły na inaugurację Premier League zmierzą się z Hull City.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
27: Pamiętam, że wczoraj straszyłam was tym, że o, taka ciepła noc przed nami, to pewnie jedna z ostatnich. No i co na szczęście nic z tego się nie sprawdziło, bo dzisiaj jeszcze cieplej wieczorem.
18: No i dobrze.
27: Prawda?
18: Ja lubię wieczory ciepłe.
27: 18 stopni, pasuje
18: no,
27: panu?
18: Bardzo.
27: To tak na zachodzie, 15 jest okej?
18: Okay. Też, akceptuję.
27: Centrum, najchłodniej 11?
18: A to dziękuję już.
27: Ale to w górach.
26: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
18: Radio Z i już. Pamiętaj, że w górach nigdy nie jest za zimno, to jest tylko kwestia odpowiedniego ubioru.
27: Dobra, powiem to himalajstom.
18: 4 minuty po 20 nadajemy wciąż z Parku Cytadela w Poznaniu, gdzie trwa Bittersweet Festival. Ostatni wieczór, ale jak Robbie Williams, niebawem.

0: Lubię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: Jesteśmy tutaj trzeci dzień i z tych ostatnich godzin festiwalu wyciskamy wszystko, całą dobrą energię i dźwięki jak cytrynę. A z nami jest szefowa wszystkich szefów Bittersweet Festival w Poznaniu, Sara Kordek. Cześć.
2: Dzień dobry, ale cześć. Ładnie mnie to powiedziałaś. Dziękuję bardzo.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się na ciebie patrzy, bo jesteś dzisiaj w robocie, ale świetnie się bawisz. Nawet leciała Icona Pop i też widzę, że ciało całe się rusza prawo, lewo, prawo, lewo.
2: Ja czuję, że to jest ten moment, to jest ten dzień, w którym wszystkie emocje, cały stres
3: okay,
2: już
3: puszcza.
2: Tak właśnie puszcza, aha, powoli schodzi i może dlatego, bo dwa ostatnie dni chodziłam bardzo szybko i pewnie wszędzie, żeby sprawdzić, a teraz faktycznie mam czas, żeby iść trochę wolniej i zatrzymywać się w poszczególnych strefach i pytać, hej, jak u was?
3: Dobra.
2: I to jest fajny moment.
3: Ale oprócz pytań, jak u was, nie wierzę w to, że nie znajdujesz odrobinki czasu na to, żeby się jednak dobrze bawić.
2: I słuchajcie, ja przed chwilą wyszłam z koncertu poznańskiego chóru chłopięcego. Miałam to zapisane, że bardzo chcę tam być. Poszłam tam wczoraj, myślałam, że coś przenieśliśmy, bo pomyliłam dni jakby z tego wszystkiego. Poszłam tam, miałam swój moment katarzis chyba jakiegoś takiego ogólnego. Tak mi łzy poleciały tutaj.
3: Super.
2: I to było piękne. I to było piękne, więc staram się to robić. Natomiast ja już jestem usatysfakcjonowana, jeżeli chodzi o program artystyczny, bo pierwszego dnia byłam na Gorillaz, cały koncert. Było to powiedziane, że mogę to zrobić.
3: Dobrze, to dobrze.
2: Także mi już nic więcej w życiu nie potrzeba.
1: To jest festiwal, który mówi o tym, co nostalgiczne, który trochę przenosi nas do czasów mojej młodości. Czy masz jakiś taki moment, który kojarzy ci się z muzyką, którą możemy posłuchać na tej edycji festiwalu? Jakieś takie wyjątkowe chwile ze swojego życia?
2: O, wow. Wiesz co, chyba mam, bo ja w ogóle jestem wychowana, bo ty, jeżeli o mnie chodzi, to jest rocznik 9-1 i ja pamiętam, że moje pierwsze w ogóle jakiekolwiek kontakt z muzą czy z artystami, to było to, że moja mama wiecznie oglądała playlisty MTV i Viva.
3: No tak, bo
2: i to leciało
3: wtedy,
2: w tle,
3: tak?
2: Dokładnie, w telewizji. I ja pamiętam teledyskami te rzeczy. I właśnie Robbie Williams, jakby to jest też jakby jeden z artystów, którego znałam bardziej teledyskami niż płytami. Mhm. Więc to jest chyba taki moment nostalgiczno-wspomnieniowy.
3: Niebawem będziemy wspominać trzecią już edycję Bittersweet Festival. Wiem, że ta pierwsza pula biletów to hyc i już jej nie ma, nie?
2: W jakimś rekordowym tempie.
3: Okej, okay, to musi...
2: Kosmos.
3: Słuchaj, zróbmy tak, że absolutnie nikomu tego nie powiemy, dobra? Będzie tak między nami i słuchaczami Radia Z. Kto będzie za rok?
2: O matko. Wiecie co, no ja bym chciała...
3: Nikomu nie powiemy, naprawdę.
2: Nikomu?
3: Tylko my.
1: Mamy umowę ze słuchaczami, naprawdę, ustaliliśmy to wcześniej.
2: Ja bym chyba oszalała, gdyby przyjechała jakaś Britney Spears albo Christina Aguilera.
1: Ja bym oszalała,
2: ale nie wiem, czy to się uda, wiecie?
3: Ja założę lateksowe ubranko wtedy.
2: A czy musielibyśmy chyba wszyscy do niej napisać, że do jednej z tych dwóch artystek, prawda, że bardzo chcemy, żeby one po prostu zainteresowały się
3: Festiwal. Britney@spears.com.
1: Czy możemy tańczyć z nożami, jak będzie Britney?
2: A zrobimy to koniecznie.
1: Jesteśmy umówieni, nie mogę się doczekać.
3: Bardzo mocno trzymamy kciuki, wciąż się bawimy. Dzięki za ten festiwal.
2: Dzięki serdeczne i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

0: dawna to...
1: Wyśpiewał razem z nimi, jak wam mało to doskonale się składa, Daria Zawiałow już za chwilę w Radiu Z.

0: Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Trzeci dzień tego wyjątkowego festiwalu prosto z Parku Cytadela w Poznaniu. Widzę, że festiwalowicze już się przenoszą pod główną scenę, gdzie za chwilę pojawi się Robbie Williams punktualnie o 21:00, ale mieliśmy tu też polskie gwiazdy.
2: Nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk stoi pod samą sceną i kiedy tylko artyści z niej schodzą, to Magda bierze ich w swoje sidła. Kogo ostatnio spotkała?
3: Razem z nami Fukaj, tuż po w zasadzie swoim koncercie. Cześć mistrzu.
4: Witam serdecznie.
3: Słuchaj, wiesz co, tutaj był taki ogień, dosłownie w przenośni, jest ponad 30, a ty jeszcze ogniami tutaj ludzi smażyłeś. Jak ci z tym?
4: Półprzytomny jestem w tym momencie, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy my rozmawiamy, czy mi się to śni. Na tym etapie mam nadzieję, że mi się nie śni.
3: Nie śni ci się, wszystko było rewelacyjne, ale ja ci muszę powiedzieć, że ty zrobiłeś na mnie duże wrażenie, w jaki sposób ty się tutaj dostałeś, bo to był taki naprawdę mocny strzał i szybki.
4: No to szybki to jest dobre słowo, ponieważ przylecieliśmy helikopterem z Krakowa, znaczy z Przytkowic właściwie. I się spóźniliśmy 7 minut, ale i tak powinniśmy się spóźnić tak z pół godziny, więc brawa i dla pana pilota, i dla pana kierowcy, bo bez nich to by było ciężko.
3: Słuchaj, jak ci się tutaj grało? Bo widziałam, że naprawdę na scenie się bardzo mocno odpaliłeś, a publika szalała.
4: Nie, no rewelacyjnie. Naprawdę chyba najfajniejszy nasz koncert w tym roku. Bardzo, bardzo, bardzo długo będę wspominał.
3: Czy ty jeszcze zostajesz tutaj na jakieś koncerty, czy zamierzasz jeszcze skorzystać z tego faktu, że jesteś tu dzisiaj na Bittersweet?
4: Myślę, że na pewno tylko muszę oprzytomnieć trochę, bo tak jak mówię, nie wiem, czy mi się śni, czy mi się nie śni. Jak się dowiem, to wtedy będę nad tym myślał.
3: Fantastycznie, mistrzu, pięknie ci dziękuję. Powiedz jeszcze tylko najbliższy plan muzycznie, co słychać?
4: Oprzytomnieć, a poza tym to wszystko w swoim czasie. Klasyczna odpowiedź każdego muzyka w naszym pięknym kraju.
3: I to był Fukaj razem z nami w Radiu Z. Pięknie, dziękuję ci, do zobaczenia, usłyszenia.
4: Dziękuję pięknie.

0: Shoulda Walked Away. Wszyscy razem śpiewaliśmy z Komodo w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 21, czyli za 18 minut na Bittersweet Festiwalu pojawi się Robbie Williams. No ale my korzystamy z uroków wspaniałego Poznania. Poznajemy jego smaki także. No czym byłby Poznań bez rogala świętomarcińskiego? Spotkaliśmy się z mistrzem rogalowym, z Kubą. No i musieliśmy go o to zapytać. O czym poznać prawdziwego rogala?
1: Jeżeli wchodzimy do cukierni i chcemy zakupić rogala świętomarcińskiego, no przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, czy taka cukiernia posiada specjalny unijny certyfikat. To się nazywa certyfikat chronionego oznaczenia geograficznego. W zasadzie to jest najważniejsze, no ale jeżeli już mówimy, co taki rogal musi posiadać, no to jest to cała wuchta różnych składników. Mamy przede wszystkim najważniejsze, biały mak. To jest charakterystyczny składnik, no nie jest zbyt powszechny w Polsce. Mak biały od maku niebieskiego, który wszyscy doskonale znamy, różni się tym, że jest po prostu słodszy, ma taki charakterystyczny orzechowy posmak, jest delikatniejszy, no i dzięki temu wyczuwamy również całą plejadę innych składników. Mamy orzechy, mamy bakalie, mamy aromat migdałowy, to wszystko jest dzięki temu wyczuwalne, no bo ten mak niebieski tutaj, gdyby był, on by to wszystko przykrył, nic by z tego nie było.
2: No i zaraz tam nic by z tego nie było. Jeżeli ktoś jest fanem niebieskiego maku, to ja gorąco zapraszam do mojego rodzinnego miasta, Krakowa. My wiemy, co się z takim makiem.
0: Na obwarzankach jest.
2: Jest! Brawo! 5 punktów dla pana.

0: Robbie Williams, tak właśnie pewnie już słychać pod główną sceną Bittersweet Festival. On wystąpi po 21, a punktualnie o 21 polecamy waszej uwadze wiadomości Radia Z. Ona już za chwilę. Radio
1: Z i już. Reklama. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
8: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
13: Po reklamie.
0: Z Poznania przenosimy się do Warszawy. Tam w studiu Ola Wojciechowska. Zbliża się 21. Czas na wiadomości Radia Z.
14: Walka z ogniem w Chlewnicy trwa. Kilku strażaków poszkodowanych. Ciało odnalezione w Zatoce Puckiej to poszukiwany od kilku dni surfer. Oblężone, zakopane. Nawet Sylwester nie przyciągnął tylu ludzi. Dramatyczna i nierówna walka z ogniem trwa w Chlewnicy, gdzie płoną cztery hale należące do zakładu gospodarowania odpadami. Prace strażaków utrudniają potężne zadymienie i upał. Siedmiu ratowników wymagało pomocy medycznej z powodu przegrzania. Najnowsze informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, co teraz dzieje się na miejscu?
15: Hale, w których udało się stłumić ogień, są rozbierane przez pracowników zakładu przy pomocy koparek, tak żeby strażacy mogli dotrzeć do zarzewi ognia. Pozostałe obiekty wciąż płoną i emitują toksyczny dym na całą okolicę. Ponad 200 strażaków przy użyciu wody z pobliskiego jeziora i zbiorników retencyjnych próbuje powstrzymać ogień przed dalszym rozprzestrzenianiem się. Żaden z tych, którzy potrzebowali pomocy medyków, nie musiał trafić do szpitala, choć jeden skręcił dodatkowo kostkę. Posiłki dotarły z powiatów Wejherowskiego, Bytowskiego i Kartuskiego. Akcją kieruje pomorski komendant wojewódzki.
14: Mieszkańcy okolicznych domów na terenie gminy Potęgowo proszeni są, jeśli to możliwe, o niewychodzenie na zewnątrz, zamknięcie drzwi i okien w domach. Tragiczny finał poszukiwań surfera w Zatoce Puckiej. Wyłowione dziś w rejonie chałup ciało to poszukiwany 40-latek, poinformowała policja. Mężczyzna zaginął we wtorek podczas pływania na desce surfingowej i od tego dnia służby przeczesywały wodę i brzeg. Po odnalezieniu ciała nadzór nad sprawą przejęła prokuratura. Mocne słowa na święcie Wojska Polskiego w Warszawie. prezydent Karol Nawrocki najpierw apelował o zakopanie politycznych toporów w imię bezpieczeństwa, a potem sam wbił szpilę rządowi.
16: Musimy mieć, drodzy państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf. Bóg, honor i ojczyzna. Potrzebujemy międzynarodowej współpracy, potrzebujemy rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, potrzebujemy sojuszników, ale tu jest Polska i polski żołnierz.
14: I polski podatnik, który, jak mówi Nawrocki, sfinansował wszystko, co zobaczyliśmy na defiladzie. I na te słowa zareagował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Dlaczego na tegorocznym święcie Wojska Polskiego stoimy pod hasłem Polska safe, bezpieczna Polska? Zasadne pytanie. To ja odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
14: Szef MON wyliczył, że na służbie jest dziś 220 tysięcy żołnierzy, ale ma być więcej, nawet 300 tysięcy. To nie są hasła, to jest program rozwoju sił zbrojnych, dodał wicepremier. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend pod Tatrami turystów jest więcej niż w Sylwestra, nawet o 20%. Hotele i pensjonaty są pełne, tłumy widać na ulicach i szlakach. Pełne są nie tylko hotele, ale także domki letniskowe i kempingi, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
18: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także kampingów, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
14: Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny długi sierpniowy weekend przyniesie kolejny frekwencyjny rekord.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Od czwartku pogoda w Poznaniu jak na zamówienie. Patrzę na to, co będzie nas czekać jutro. No i niedziela niestety już pewnie wielu z Was pokrzyżuje plany, bo pojawią się opady. Upalnie będzie dalej w południowej części kraju, a te opady oszczędzą jedynie centrum kraju. Od 23 na północy po 34 na południu.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Poznań, to tutaj dzisiaj jest Radio Z na Bittersweet Festival, a ten gentleman właśnie wchodzi na scenę. Robbie Williams, Feel w Radio Z. Come on.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Pod naszą czerwoną strefą Radia Z, no póki co jest spokojnie, a to dlatego, że na scenę o 21:00 wszedł ten wyjątkowy, najbardziej rozchwytywany artysta, na którego chyba dzisiaj najwięcej osób czeka, Robbie Williams. Jest tam Magda Barczyk, to przenieśmy się, sprawdźmy, jak to wszystko brzmi, jak brzmi dzisiaj Poznań.
2: Drodzy Państwo, ten koncert nie mógł rozpocząć się inaczej, jak tylko piosenką Let Me Entertain You! Robbie Williams w czerwonym kostiumie pojawił się 3 minuty przed czasem na scenie głównej Bittersweet Festiwalu i od pierwszego momentu już porwał całą publiczność. Słyszycie Państwo, że tutaj dzieją się naprawdę rzeczy absolutnie kosmiczne. To będzie szalona godzina z przebojami Robbiego Williamsa na scenie głównej Bittersweet Festival.
1: Jest dziko i bardzo się cieszę, że razem z Wami możemy przeżywać ten wyjątkowy sobotni wieczór. To jeszcze raz przeżyjmy to, taka namiastka już teraz. Robbie Williams w Radiu Z i Supreme. 16 minut po 21:00. Ależ to zabrzmi za moment. Bądźcie z nami.

0: Rozśpiewana, roztańczona Selena Gomez w Radiu Zeta. Jeżeli chcecie u siebie w domu poczuć się, jakbyście byli z nami razem na Bittersweet Festival, to bądźcie z nami. Za chwilę zagramy wam taki numer, że klękajcie narody.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
6: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: dzisiaj gramy dla was z Poznania z Bittersweet Festival i wszyscy robili to Hideaway, 22 minuty do godziny 22. A przed programem rano odwiedziłam Muzeum Rogala Świętomarcińskiego. Tam poznałam Kubę, który nie tylko o rogalach wie wszystko, ale także o Poznaniu. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Czy to prawda, że jak się do poznaniaka przyjdzie na obiad, to zanim dostaniemy danie główne z mięsem, to wyjedzie ciasteczko i kawka, żeby tego mięsa mniej zjeść?
2: To znaczy ja przede wszystkim zacząłbym od tego, że u nas to się w gości najedzonym przychodzi, tak? Ja bym powiedział tak, no ludzie rzeczywiście twierdzą, że tak jest, no i rzeczywiście można się spotkać na przykład w kawie z tak zwanym meniskiem wypukłym, tak? Żeby się już cukier nie zmieścił, ale to powiedzmy, są takie stereotypy. My wolimy twierdzić, że my jesteśmy po prostu zaawansowani ekonomicznie, a nie jak niektórzy twierdzą, chytrzy czy skąpi, tak?
1: Ja jestem z Krakowa, więc ja kawę z meniskiem wypukłym zapamiętuję i od teraz w moim domu będzie wyłącznie taka.
2: Tak, jak Kraków, to tak, my znamy ten temat oczywiście i tu się zgadzam. Tam u was na pewno tak jest.
0: A wiecie, co powstanie z połączenia Krakusa i Poznaniaka?
1: Szkot.

0: Robię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
1: To trzeci dzień festiwalu, w zasadzie jego ostatnie godziny. Ja bym chciała otrzeć łzy wzruszenia, bo naprawdę doskonale się tu wszyscy bawimy. Festiwalowicze dopisali i spotkałam taką parę, która nie dość, że kolorowo ubrana, nie dość, że uśmiechnięta, to jeszcze trzymają się za ręce.
2: Jesteśmy z wami od samego początku. Jesteśmy małżeństwem 35 lat, a państwo jesteście 34 albo 6.
1: Przechadzając się tutaj po festiwalowym polu, znalazłam najbardziej kolorową parę i zakochaną, bo jest to jakieś 35 stopni w cieniu, mało kto się trzyma za rączki, a wy jednak nadal. I to po ilu lat małżeństwa?
3: 35.
1: No rewelacja. Jaka jest wasza recepta na udany związek? Ja jestem dopiero kilka lat po ślubie i chciałabym świętować taki cudowny jubileusz.
2: Dobrze, to ja powiem tak. To są kompromisy, to jest dogadywanie się, to są ustępstwa, szacunek, ale przede wszystkim miłość. Miłość, dobroć, to jest człowiek, któremu ufam, który jest moim najlepszym przyjacielem. Nie mam przyjaciółki lepszej od mojego męża.
1: Ja już się wzruszam. A coś od pana?
4: No ode mnie już nic więcej, bo wszystko żona wymieniła.
1: Myślę, że to jest ta recepta. Czyli mąż...
4: To jest, wiadomo, to jest też zrozumienie jako takie.
2: Ale szacunek naprawdę jest najważniejszy. Szacunek dla drugiej osoby i to jest chyba nasza recepta na wszystko.
1: Wy tego nie widzieliście, ale oni jak o sobie mówili, jaki mieli błysk w oku, jak na siebie patrzyli. No i tego i sobie, i wam życzę. Takich ludzi poznaje się na Bittersweet Festival w Poznaniu.

0: I takie informacje tu uwielbiamy wam przekazywać. Jest, jest medal na Mistrzostwach Europy, a więcej o tym punktualnie o 22 w wiadomościach Radia Z.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Po reklamie.
0: Mamy sobotę, 15 dzień sierpnia. Zbliża się godzina 22, pora na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska, posłuchajmy.
9: Samolot spadł w lesie koło Łowicza. Pilot przeżył i trafił do szpitala. Hugh Hefner alarmował FBI w sprawie Epsteina. Służby zareagowały po 15 latach. Płetwonurkowie sięgną dna Bałtyku. Dostali dostęp do kolejnych wraków. Ale na początek świetne wieści z Birmingham. Natalia Bukowiecka wywalczyła srebro Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Polka zachowuje więc miejsce na podium, choć przed dzisiejszym startem była mistrzenią Europy. Ultralekki samolot spadł w lesie koło Łowicza. 50-letni pilot przeżył, ale został ranny i śmigłowcem LPR trafił do szpitala. Do wypadku doszło w okolicach Bobrownik. Przyczyny wypadku badają policja i eksperci lotniczy. Wsparcie, zrozumienie, akceptacja. Trzy ważne czynniki, które pomagają przejść przez okres żałoby. W Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie powstaje grupa dla osób, które straciły bliską osobę i potrzebują pomocy. Na smutek i żałobę nie ma leku, ale pomaga obecność drugiego człowieka, mówi Klaudia Janik, która zainicjowała powstanie grupy.
10: Też takim ważnym zasobem grupy są po prostu inni ludzie. I to doświadczenie, że ktoś rozumie, o czym ja mówię, jest też bardzo ważne dla tych osób.
9: Grupa zacznie działać od września. Wystarczy zgłosić się telefonicznie do szpitala. To będzie przełomowe referendum na Islandii. 29 sierpnia mieszkańcy wyspy zagłosują, czy wrócić do rozmów o wejściu kraju do Unii Europejskiej. Sondaże pokazują remis, więc ważne mogą być głosy Polaków, którzy mają islandzkie obywatelstwo. Jak podkreśla szef Komisji Spraw Zagranicznych islandzkiego parlamentu Paweł Bartoszek, wejście do Unii i strefy euro mogłoby oznaczać niższe ceny żywności i tańsze kredyty. Hugh Hefner miał wielokrotnie alarmować FBI w sprawie Jeffreya Epsteina, ujawnia dzisiejszy New York Post. Założyciel Playboya miał w 2005 roku kontaktować się ze służbami i zgłosić przypadek wykorzystania seksualnego, a poprosiła go o to 23-letnia modelka Audra Lynn Christiansen, która stwierdziła, że Epstein ją zgwałcił i wykorzystał w procederze handlu ludźmi. Na te informacje FBI zareagowało dopiero po 15 latach, ustalili dziennikarze, i skontaktowało się z kobietą w 2020 roku. W maju tego roku 32 ofiary Epsteina złożyły pozew przeciwko FBI, zarzucając policji, że przez lata nie reagowała na informacje. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa. Tajemnice dna Bałtyku. Do odkrycia płetwonurkowie dostali dostęp do jeszcze większej liczby wraku, które mogą legalnie teraz eksplorować. Na dnie w większości spoczywają statki zatopione podczas II wojny światowej. O szczegółach Maciej Bąk.
11: Na listę wraków udostępnionych do nurkowania trafiło 19 nowych obiektów. Łącznie jest ich już 64. Wśród nich są m.in. niemieckie niemiecki transportowiec Bremerhaven, samolot Junkers Ju-88, który spadł do Bałtyku, holownik z Danii Wolmer czy dwa torpedowce. Część obiektów zgłosiła na listę Narodowe Muzeum Morskie. Były też takie, o których udostępnienie prosili sami nurkowie. Wśród nowo dodanych wraków są też takie dopiero niedawno odkryte dzięki badaniom hydrograficznym prowadzonym przez Gdyński Urząd Morski. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
9: W ubiegłym roku na wrakach na polskim wybrzeżu Bałtyku nurkowało ponad 3,5 tysiąca osób. I teraz to wszystkie informacje. Na kolejne wiadomości w Radio Z zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Przepiękna noc nam się szykuje. W wielu miejscach będzie można podziwiać bezchmurne niebo. Na przykład na południu kraju te chmury mogą pojawić się gdzieś w centrum i na zachodzie, ale nie powinno z nich raczej padać. Ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco. Najchłodniej będzie na południu, w rejonach górskich 11 stopni to całkiem przyzwoicie, a 18 pojawi się dziś na Dolnym Śląsku. 4 minuty po godzinie 22. Jeszcze gramy spokojnie. To Indila i Dernier Dons w Radiu Zetela. Pamiętajcie, że my dzisiaj jesteśmy razem z wami na Bittersweet Festival w Poznaniu i gwarantuję wam, że jeszcze zrobi się głośno.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Wśród tych roztańczonych ludzi, uśmiechniętych w parku Cytadela w Poznaniu jest również nasz człowiek z mikrofonem, Dawid Soszka, który w przerwie od wydawania tego programu również z wami rozmawia, więc jeżeli go gdzieś tam spotkacie, to koniecznie przybijcie z nim piątkę. Jego uwaga jakiś czas temu zwróciła uśmiechnięta od ucha do ucha dziewczyna. A jak się w ogóle znaleźliście na festiwalu Bittersweet?
2: Dostałam prezent na urodziny od mojego narzeczonego i przyjaciółki. I żyłam tym festiwalem już od zeszłego roku, na którym też byłam. I bardzo mi na tym zależało, żeby w tym roku też być. I wszyscy w pracy o tym wiedzieli, że przyjeżdżam. Chwaliłam się wszystkim i też zapowiedziałam, że mój urlop wypada w tym terminie, więc się mają mnie nie spodziewać, nie będę pracowała, wyjeżdżam. Gosi brat podpowiadał, że jest coś dla ludzi w naszym wieku, czyli 30+, można przyjechać, fajnie się pobawić. Bardzo się wpisujemy, troszeczkę podnosimy średnią wieku, ale dajemy dobry przykład, że można się fajnie bawić.
1: Ale moment, moment, mój serdeczny kolega Robert Karpowicz, który jest po 40, mówi, że jest młodym chłopakiem, więc dziewczyny, wszystko przed nami.

0: Tu się robi coraz głośniej. Dzisiaj Radio Z jest w Poznaniu, w Parku Cytadela. Nadajemy z Bittersweet Festival. Robbie Williams przed momentem zszedł ze sceny. Wyobraźcie sobie, że odbieracie telefon od swojego dziecka i tam zamiast znajomego głosu pojawia się nagle Robbie. I takie rzeczy dzisiaj działy się w Poznaniu. Więcej o tym na pewno usłyszycie już niebawem. Madzia Barczyk, która stała w pierwszym rzędzie pod sceną, wszystko nam opowie. Wiadomości z pierwszej ręki tylko u nas. Bądźcie z nami, bawcie się razem z Radiem Z.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 23 minuty do godziny 23. Co to jest za wieczór? Co to będzie za noc? Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu na festiwalu Bittersweet i oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zajrzeli do bardzo słodkiego miejsca, do Muzeum Rogala Świętomarcińskiego. I jeżeli na samą myśl o tych słodkościach zaczynacie być głodni, to nic straconego, bo my wiemy, co zrobić, żeby jakoś temu zaradzić.
1: Gdyby ktoś z nas, mieszkając w zupełnie innej części Polski, zamarzył sobie, żeby dzisiaj taki rogal u siebie w domu upiec, to jest na to szansa. Możemy ten tradycyjny przepis przełożyć na nasze domowe warunki tak, żeby to się udało?
2: Owszem, nie będzie to łatwe, ponieważ charakterystyczną rzeczą jest ciasto półfrancuskie. Może się kojarzyć z ciastem francuskim i słusznie, bo jest to również ciasto przekładane tłuszczem i wielowarstwowe. Różnicą jednak jest to, że w cieście półfrancuskim są drożdże, których nie ma w cieście francuskim. No i żeby zrobić takie ciasto, no trzeba poświęcić sporo czasu. Można w zasadzie postępować podobnie jak z ciastem francuskim, czyli tworzyć warstwy, tylko wcześniej trzeba mieć przygotowane ciasto drożdżowe. Jak już stworzymy wiele warstw, powiedzmy złożymy to 4×3, czyli w sumie otrzymamy warstw 81, możemy to odłożyć do wyrośnięcia.
0: 81?
2: 81 warstw, tak. Brzmi to rzeczywiście dziwnie, ale jak się nad tym zastanowimy, to jak złożymy sobie na 3, mamy później 3 na 3 mamy 9, później jeszcze 27, 81. Bardzo czasochłonny proces, rzeczywiście. No ale warto. Na końcu warto rzeczywiście, bo jeżeli nam to pięknie wyjdzie, jeżeli nam to ciasto pięknie wyrośnie, no to jest później puszyste, przepyszne, bo jest też bardzo tłuściutkie zresztą.
0: Może i pyszne, może i tłuściutkie, ale myślę, że znacznie łatwiej i znacznie przyjemniej będzie po prostu wsiąść do pociągu i przyjechać tutaj do Poznania. A już teraz Rag & Bone i Skin w Radiu Z. Człowiek, który miał tu zaśpiewać rok temu, niestety się nie udało. Mam nadzieję, że za rok tu wróci.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Jesteśmy w Poznaniu. Kilka scen, 3 dni. Przed nami między innymi na tej głównej scenie pojawi się jeszcze Major Lazer i Faithless. Jakiś czas temu swój koncert zakończył Robbie Williams. To wszystko dla nas śledziła Magda Barczyk, która jest nami i uszami, i oczami, więc niezależnie od tego, czy słuchacie nas być może w samochodzie, w trasie, na wakacjach, na kempingu, to jesteście tu razem z nami. Posłuchajcie, co Magda ma do powiedzenia.
2: Robbie Williams kończy właśnie swój koncert podczas Bittersweet Festivalu. Oczywiście na koniec wybrzmiały największe przeboje artysty, czyli Feel i Angels. Ale z ciekawych rzeczy, które się tutaj wydarzyły, to bez wątpienia był fakt, że Robbie Williams zadzwonił na WhatsAppie do mamy jednej z fanek, która stała w pierwszym rzędzie podczas koncertu. Tak jest żegnany właśnie, jak Państwo słyszycie, Robbie Williams. To myślę, że dla wielu będzie niezapomniany koncert. Koncert pełen anegdot, koncerty fantastycznej muzyki, no i przede wszystkim wyjątkowej charyzmy Robbiego Williamsa.
1: A my razem z Wami jesteśmy tutaj w Poznaniu na Bittersweet Festival do północy, więc zostańcie z nami, bawcie się z nami. Festiwal do Waszych domów, takie rzeczy tylko u nas, tylko w Radiu Z.

0: dziewczyna, która koi wszystkie nerwy, Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Z. Za moment 23 i nasze wiadomości, bądźcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
0: A my z Poznania przenosimy się do warszawskiego studia Radia Z. Na miejscu już Michał Krasucki. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: Czas na wiadomości.
7: Silna armia ma odstraszać i zapobiegać wojnie, mówi w Gdyni premier Tusk. Susza uderza w uprawy, rolnicy boją się strat. 3 razy więcej używanych ubrań zebrali w lipcu mieszkańcy Wrocławia.
0: Dwudziesta trzecia.
7: Na początek jednak fantastyczne wieści z lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Polki zdobyły brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów. Więcej na ten temat powiem w wiadomościach Radia Z o północy. Zbroimy się na potęgę, ale robimy to po to, żeby uniknąć wojny, mówił w Gdyni premier Donald Tusk. Z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się wielka wojskowa defilada, a w tym samym czasie w Gdyni okręty marynarki wojennej wzięły udział w paradzie. Szef rządu mówił nad Zatoką Gdańską o 4 filarach polskiego bezpieczeństwa: szczelnych granicach, realnych sojuszach, inwestycjach w armię i kwitnącej gospodarce.
8: Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
7: Tusk dodał, że polskiemu bezpieczeństwu nie służą ci politycy, którzy wroga upatrują w Unii Europejskiej czy Ukrainie, zapominając o największym zagrożeniu, jakim jest dla nas Rosja. SpaceX nie wykluczy Polski ze wspólnego europejskiego obszaru satelitarnego internetu. Firma Ilona Muska zareagowała na żądanie ministra cyfryzacji. Sprawę zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Polscy użytkownicy internetu satelitarnego nie będą gorzej traktowani, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Poprzednia decyzja skomplikowałaby korzystanie z systemu Starlink w momencie podróży po Europie poprzez wzrost opłat. Dlatego interwencja rządu była konieczna, dodaje Gawkowski.
10: Pokazuje, że platformy duże, cyfrowe, wydaje im się, że rządzą światem, że nie liczą się żadne standardy prawa międzynarodowego, że nie ma w tym rozsądku i roztropności.
9: Z kolei szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski podziękował Muskowi na X-ie za to, że Polacy jako obywatele Unii Europejskiej nie będą dyskryminowani.
7: Według Radosława Sikorskiego Polska rocznie płaci 50 milionów dolarów za usługi firmy SpaceX. Susza dziesiątkuje uprawy w Polsce. Z najnowszego raportu Instytutu Gleboznawstwa w Puławach wynika, że kataklizm objął już prawie cały kraj. Najgorzej jest na północy, wschodzie i południu kraju. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Skutki suszy widać gołym okiem choćby w sadach czy na polach. Gleba jest jak papier, dlatego niektórzy rolnicy nie mają wątpliwości, że nawet deszcz już nie pomoże. Jak mi opowiadają, warzywa są poniszczone.
12: Kukurydza i buraki wyglądają tak, że pola są łaciatem.
11: A ten sezon jest wyjątkowo dokuczliwy dla całej Europy. Według ekspertów mniej urodzajne plony będą tańsze, a to oznaczać może wyższe ceny na naszych półkach. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Na poprawę się nie zanosi. Według prognoz sucho i bez deszczu może być nawet do września. Fani pożegnali dziś Bonnie Tyler. Piosenkarka zmarła 8 lipca w Portugalii. Mieszkańcy i fani z całej Wielkiej Brytanii i innych krajów wyszli na ulicę Mumbles, aby towarzyszyć karawanowi z okrytą walizką flagą trumną z ciałem artystki. Dziesiątki osób czekały przed dawnym domem piosenkarki i składały tam kwiaty. W poniedziałek odbędzie się uroczystość upamiętniająca jej życie, a następnie artystka zostanie pochowana w rodzinnej miejscowości Skewen. Nothing I can...

0: Artystka zasłynęła m.in. z przebojów Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler miała 75 lat. Mieszkańcy Wrocławia biją kolejne rekordy w zbiórce tekstyliów. W lipcu mobilny bus zebrał ich 3 razy więcej niż przed rokiem. Było ich 30 ton. Bus zwany w mieście Szotem odwiedza każde osiedle, a to co zbierze przeglądają potem jeszcze eksperci, mówi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Według danych za lipiec 17% zebranej odzieży nadawałaby się do ponownego wykorzystania.
2: Zdarzają się nówki sztuki.
1: Chociaż jak mówi mi Maciej Fedorczuk z miejskiej spółki Ekosystem, to poprawa, bo wcześniej bywały wyniki rzędu nawet 30% praktycznie nieużywanej odzieży oddawanej do zbiórki.
2: No i dominuje przede wszystkim moda fast fashion.
1: Co widać po metkach znanych i tanich modowych marek. Przeważają ubrania damskie i dziecięce. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Segregowanie tekstyliów jest obowiązkowe od zeszłego roku. Wkrótce ma być wprowadzona możliwość oddawania używanych ubrań w sklepach. Pijany mężczyzna uciął sobie drzemkę na filarze mostu nad Wisłą w Knybawie pod Tczewem. Zalarmowani przez świadków strażacy przyjechali na miejsce i początkowo go nie znaleźli, dlatego rozpoczęli poszukiwania przy użyciu łodzi i drona. Niedługo potem natrafili na mężczyznę, który spał na otoczonej przez wodę betonowej podstawie filaru. Strażakom nie udało się na razie ustalić, jakim cudem się tam znalazł.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Opady, burze, a nawet grad. Tak jutro będzie m.in. na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, ale też na zachodzie kraju. Na południu upały, tam nawet 33 stopnie. Pojawią się chmury, ale nie powinno z nich padać. Najchłodniej będzie, no niestety, nad Bałtykiem, więc jeżeli spędzacie tam wakacje, to mam nadzieję, że gofry wam będą smakować.

0: I ta końcóweczka to taka trochę cisza przed burzą w Felgi i w Radio Z. 16 minut po godzinie 23. Dzisiaj Radio Z jest w specjalnym studiu w naszej czerwonej radiowej strefie na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Przed programem rano odwiedziłam na samym poznańskim rynku Muzeum Rogala Świętomarcińskiego, gdzie poznałam Kubę, który wie wszystko nie tylko o rogalach, nie tylko o Poznaniu, ale również o bardzo bogatej poznańskiej gwarze. Kuba, gdyby ktoś, któryś z festiwalowiczów chciał poderwać jakąś piękną, młodą dziewczynę, to co miałby jej powiedzieć w gwarze poznańskiej?
1: No, jeżeli taki echt szczun, czyli taki porządny facet, taki na fleku, chciałby jakąś gansgideję sobie, powiedzmy, poderwać, no to trzeba by do niej podejść, no, szeroko rozdziabić sznupę, czyli buzię, pokazać kielochy, czyli ładnie się uśmiechnąć. No, wiadomo, jak szczerzymy kielochy od klapioka do klapioka, znaczy się, że się szczerzymy po prostu pięknie, tak? No i co? No, trzeba by pewnie do niej podejść, coś powiedzieć, gdzieś sobie ciepnąć, porozmawiać oczywiście. No i cóż, no tak gadać, żeby gdzieś nie polaufrowała, tak? Czyli żeby nie uciekła po prostu, a reszta już się zrobi sama.
0: Panowie, zrobiliśmy co w naszej mocy, reszta jest w waszych rękach. Warto zapisywać, warto notować, warto zapamiętać. Dziękuję. Więc w gwarze poznańskiej mówi się jakoś inaczej? Dziękuję?
1: Może nie inaczej, ale my tak pięknie śpiewamy, ponieważ o nas się mówi, że mamy coś takiego jak zaśpiew wielkopolski, czyli że charakterystycznie przeciągamy końcówki słów, więc po poznańsku było dziękuję.
0: A już za 12 minut na głównej scenie festiwalu Bittersweet wystąpią oni, Mangel, Laser i Linon w Radiu Z. To co, robimy sobie razem prywatny before?

0: Ależ cudnie pędzi ten numer. No jak na sobotni wieczór przystało, a jak pędzi Bittersweet Festival, to na pewno jeszcze będziemy sprawdzać w tej godzinie. Tymczasem Dawid Podsiadło pojawi się u nas za kilka chwil, nieco później George Harrison. Zostańcie z Radiem Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.

0: Ciebie to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: To ostatnie 21 minut tej soboty i to ostatni dzień festiwalu Bittersweet. Poznań jeszcze nie śpi, tu jest głośno, tu jest dalej gorąco. Na tym festiwalu pojawili się do tej pory m.in. Gorillaz, Sobel, był Alok, Jessie J, Rita Ola, Ora, Robbie Williams, Tom Odell i oczywiście wy. No bez was to wszystko by się nie udało. Najlepsi słuchacze pod słońcem, festiwalowicze, więc to jest doskonały moment na to, żeby oddać w wasze czułe ręce antenę Radia Z.
2: Cześć, jestem Maciek. Pozdrawiam moją wspaniałą żonę Almirę, która siedzi w domu i pewnie ćwiczy na fortepianie.
3: Cześć, jestem Michał. Pozdrawiam moją córkę Helenkę oraz moją wspaniałą narzeczoną Olę.
4: Hej, tutaj Hania. Pozdrawiam kogoś, który właśnie tego słucha.
5: Hejka, z tej strony Natalia. Mówią na mnie Czarna. Chciałabym pozdrowić wszystkich moich przyjaciół, których ze mną tutaj nie ma. Chciałabym pozdrowić moją rodzinkę i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok.
6: Cześć, z tej strony Zuza. Pozdrawiam moją siostrę Anię z Gdańska, ponieważ bardzo by chciała tu być. Elo Morello.
7: Cześć, z tej strony Klaudia. Pozdrawiam mojego brata Karola, który ma 8 lat i nie może się doczekać, aż jego siostra go odwiedzi ponownie.
8: Pozdrawiam wszystkich, których znam. Mamy, tatę, w sensie tata tu jest, więc...
9: Dzięki. No.
1: Tak. To tak, dokładnie, to tak. A za jakieś 50 minut ten zespół pojawi się na scenie, a w Poznaniu będzie słychać jeden wielki pisk. To Faithless i Insomnia w Radiu Z.

0: Radio Z, który wczoraj wystąpił na głównej scenie festiwalu Bittersweet w Poznaniu w parku Cytadela. No powoli się będziemy z wami żegnać, chociaż tutaj impreza cały czas trwa. Za jakieś 45 minut na głównej scenie pojawi się Faithless. Dziękujemy, że mogliśmy być z wami przez te 3 dni, towarzyszyć wam w tych emocjach, dostarczać wam najlepszą muzykę do waszych głośników. Kłaniamy się pięknie i mamy nadzieję, że usłyszymy się tutaj ponownie z tego pięknego parku, w tych pięknych okolicznościach, ale już za rok. Kasia Wilk, dziękuję, nisko się wam kłaniam i weekendowo całuję, ściskam, pa!
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.
3: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: północ. Niedziela 16 sierpnia, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Kapitalny dzień dla reprezentacji Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Wicemistrzynią w biegu na 400 metrów została Natalia Bukowiecka, a srebro w skoku wzwyż dołożyła Maria Żodzik. Po brąz sięgnęła sztafeta 4x100 metrów, to siódmy medal dla naszej kadry na tej imprezie. Piłkarze Milanu, lepsi od Manchesteru United w supermeczu rozgrywanym we Wrocławiu. Włoski klub wygrał 4-2 w ostatnim spotkaniu kontrolnym przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego. Kibice zobaczyli w akcji wielu znakomitych graczy na czele z Luką Modriciem, Bruno Fernandeszem czy Markusem Rashfordem. Mecz sędziował Szymon Marciniak. Na święto Wojska Polskiego morskie, powietrzne i lądowe defilady, ale także mocne przemówienia. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory, apelował podczas swojego wystąpienia w Warszawie Karol Nawrocki. Chwilę potem wbił rządowi mocną polityczną szpilę.
1: Musimy mieć, drodzy państwo, świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie sejf. Bóg, honor i ojczyzna. Potrzebujemy międzynarodowej współpracy, potrzebujemy rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, potrzebujemy sojuszników, ale tu jest Polska i polski żołnierz.
0: I polski podatnik, który sfinansował, zdaniem prezydenta, wszystko, co na tej defiladzie można było zobaczyć. Na te słowa odpowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dlaczego na tegorocznym święcie Wojska Polskiego stoimy pod hasłem Polska safe, bezpieczna Polska? Zasadne pytanie. To ja odpowiem po polsku. S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Cztery filary, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia.
0: Kosiniak-Kamysz wyliczał też, że dziś mamy 220 tysięcy żołnierzy, docelowo ma ich być 300 tysięcy oraz 200 tysięcy w rezerwie. Część obchodów Święta Wojska Polskiego odbyła się także na wodach Zatoki Gdańskiej. Tam była parada okrętów. Oglądał ją Donald Tusk, który mówił, że Polska będzie bezpieczna wtedy, gdy nie będzie u nas zdrady i skrajnej głupoty. Według niego niebezpieczeństwem są ci, którzy wroga widzą w zachodniej Europie czy Ukrainie, a nie w Rosji.
3: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek.
0: Według Tuska taką szkodliwą decyzją była próba zablokowania przez prezydenta 180 miliardów złotych, jakie Polska ma otrzymać w postaci pożyczek w ramach programu SAFE. Konno, na rolkach, na rowerach, a także oczywiście pieszo. Tak pielgrzymi docierali w tym roku do Częstochowy. W sumie od kwietnia ponad 80 tysięcy osób. Wczoraj na Jasnej Górze odbyły się obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nasz reporter Szymon Kastelik pytał wiernych, z jakimi intencjami przybyli do sanktuarium.
4: Skąd pani bierze właśnie siłę na to, żeby właśnie co roku tu się pojawiać?
5: Od Matki Bożej przychodzę co roku, żeby jej zawierzyć swoje życie, moją rodzinę.
4: Która to dla panna pielgrzymka?
6: Pierwsza.
4: To dlaczego właśnie pan zdecydował się w tym roku tutaj przybyć?
6: Mam intencje, ale to...
4: Zostawię pan dla siebie.
6: Zachowam dla siebie.
7: Przyszłam u dar i dzisiaj dziękuję Matce Bożej, że pozostawiła mnie ze swoim synem jeszcze na tej ziemi.
0: W całej Częstochowie na pielgrzymów czekają dodatkowe toalety i punkty z wodą. Jest też więcej zespołów ratownictwa medycznego i policyjnych patroli. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują na południu Polski. Jeszcze dziś temperatura miejscami skoczy nawet do 35 stopni i w takie dni każdy skrawek cienia i chłodu jest na wagę złota. Są miejsca, gdzie udaje się to bez klimatyzacji. Krakowski metropolita poprosił księży w całej archidiecezji o otwarcie kościołów i zachęca do szukania ochłody w świątyniach.
8: O otwarcie kościołów w czasie ekstremalnych upałów prosiły organizacje zrzeszające seniorów. Kardynał Grzegorz Ryś mógł tylko poprzeć taki apel, mówi rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Piotr Studnicki.
9: Ten apel został rozesłany do wszystkich księży proboszczów archidiecezji krakowskiej. No, ksiądz kardynał w ogóle jest za tym, żeby kościoły były otwarte. To jest dobry znak, to jest dobry symbol.
8: To nie oznacza, że otwarte będą wszystkie kościoły. Ostateczną decyzję podejmują jednak proboszczowie, bo to oni odpowiadają za bezpieczeństwo. bezpieczeństwo, często także za zabytki znajdujące się w świątyniach. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Ochłodzenie przyjdzie zaraz po weekendzie. Drastyczne ograniczenia na Podkarpaciu. Z powodu suszy w gminie Bukowsko brakuje wody. W kilku miejscowościach woda w kranach jest dostępna tylko w wyznaczonych godzinach. Mieszkańcy załamują ręce.
10: Nie można było sobie wyprać, nie można było się wykąpać, nie można było normalnie funkcjonować po prostu.
11: Też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody. Prośba, nie wiem, do władz gminy czy do kogo, żeby szukać jeszcze jakiejś studni głębinowej.
0: Woda jest dobożona do mieszkańców, zapewnia wójt Marek Bańko.
12: Dodatkowo ustawiliśmy beczkę na 2,5 tysiąca litrów z wodą pitną w centrum jak gdyby tego problemu braku wody całodobowo. No i na dzisiaj no, czekamy na opady deszczu.
0: W związku z suszą w gminie obowiązuje też całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym grillowania. A koniec tych wiadomości, niezwykłe odkrycie na krańcach wszechświata. Astronomowie korzystający z teleskopu Jamesa Webba zaobserwowali kosmiczny obiekt o rozmiarach całego Układu Słonecznego. Pod wielką chmurą gazu, przypominającą gigantyczną gwiazdę, kryje się supermasywna czarna dziura. To pierwsze w historii obserwacji kosmosu takie połączenie. Obiekt świeci 100 miliardów razy jaśniej niż jakakolwiek znana gwiazda. Naukowcy mają nadzieję, że to odkrycie pomoże wyjaśnić tajemnicę powstania pierwszych obiektów we wszechświecie.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Demonstracja siły i pokaz możliwości. Właśnie tym była defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, która przeszła przez Warszawę. Zaprezentowało się niemal 2000 żołnierzy i tysiące ton ciężkiego sprzętu. A podziwiał to wszystko z bliska reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Zaczęło się od przelotu ponad 60 śmigłowców i samolotów bojowych. Na koniec były kleszcze, legwany, kraby czy borsuki, wolno toczące się na oczach tysięcy widzów.
2: Warto zobaczyć pokaz po pierwszej siły sprzętu nowego, tak?
3: Dla mnie słowo wojna już budzi przerażenia.
1: Sprzęt piękny, ale lepiej, żeby nie był nigdy użyty.
3: Nigdy, żeby nie był użyty.
1: Przeszli też żołnierze z państw sojuszniczych NATO, w tym kanadyjscy i rumuńscy, nie zaproszono przedstawicieli Ukrainy.
0: Równolegle do warszawskiej defilady odbywała się jej morska odsłona. W Gdyni na Zatoce odbyła się defilada naszych wojennych okrętów. To już ostatnia szansa, żeby w tym roku rozpocząć przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej. Ochotnicy, którzy się zgłoszą, przejdą 16-dniowe szkolenie z taktyki i strzelania, mówi Radiu Z kapitan Marta Gaborek, rzeczniczka lubelskich terytorialsów.
4: Za udział w szkoleniu przysługuje uposażenie w wysokości ponad 7 tysięcy złotych netto. Co ważne, udział w projekcie nie oznacza obowiązku dalszego pełnienia służby. To doskonała okazja, aby poznać Wojska Obrony Terytorialnej od środka i świadomie podjąć decyzję o swojej dalszej drodze.
0: Liczba miejsc jest ograniczona, szkolenia rozpoczną się 4 września. W Niemczech coraz więcej osób domaga się likwidacji domu rosyjskiego w Berlinie. Mówią, że to kulturalna placówka jedynie z nazwy, w rzeczywistości szpiegowskie gniazdo. Przekonują, że trzeba to zrobić, choć w odwecie Moskwa zamknie zapewne niemieckie instytuty Goethego. Więcej powie nasz berliński korespondent Wojciech Hernes.
5: Rosyjski dom nauki i kultury w samym centrum stolicy Niemiec jest zaprzeczeniem zdrowego rozsądku. To, że ta szpiegowska centrala Moskwy w Berlinie ciągle jeszcze oficjalnie działa, jest niezrozumiałe w obliczu rosyjskiej agresji w Ukrainie oraz hybrydowych ataków i dezinformacyjnych kampanii Moskwy w Niemczech. Rosyjski dom trzeba jak najszybciej zamknąć, a jego personel wydalić, domagają się niemieckie media, liczni politycy i obrońcy praw człowieka. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: O tym, że w budynku zainstalowana jest technika wywiadowcza, może świadczyć zużycie prądu, dużo większe niż potrzebne do działalności placówki kulturalnej. Prawo i Sprawiedliwość upiera się przy deportacji niepracujących Ukraińców. Nie widzę powodu, by Polska miała otrzymywać zdrowych mężczyzn w wieku poborowym, mówi poseł PiSu Jacek Sasin i zapowiada poselski projekt ustawy. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Sprawa jest bardzo poważna, a deklaracje PiSu to już nie tylko teoretyczne rozważania, bo jak zapowiada w Radiu Z Jacek Sasin, potrzebne są regulacje prawne, będzie więc projekt ustawy. Co ciekawe, były wicepremier jest zwolennikiem, by przepisy objęły nie tylko Ukraińców, ale też obywateli innych krajów.
7: No, mamy problem dzisiaj z jakimiś mafiami gruzińskimi, uzbeckimi. Ja nie widzę powodu, dlaczego trzeba czekać do jakichś wyroków sądowych, żeby tych ludzi po prostu wyprosić z Polski.
6: Bo jak przekonuje, Polska ma prawo decydować, kogo zaprasza, a kogo nie.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy poselski dokument zostanie złożony w Sejmie. Znamy maksymalne ceny, które od poniedziałku będą obowiązywać na stacjach benzynowych. Wtedy ponownie wchodzi program CPN, czyli ceny paliw niżej. I tak, od poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztować 6,41 zł, z kolei olej 7,37. Nasz reporter Daniel Wrzos o tym, jak długo CPN będzie działać.
8: Niższe ceny będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się na razie określić, czy CPN będzie przedłużony. Litr 95 będzie tańszy o prawie 90 groszy.
9: Nie ma żadnego ryzyka, że paliwa w Polsce zabraknie. Realizowane są stale dostawy, a paliwo w Polsce dzięki wprowadzeniu pakietu CPN będzie jednym z najtańszych w Europie.
8: Minister Motyka dodaje, że VAT na paliwo obniżono do 8%, wprowadzono też stałą marżę.
0: Koszt tego 2-tygodniowego CPN-u dla państwa to 0,5 miliarda złotych. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt. Dlaczego śledczy zmienili decyzję? To wyjaśni reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Bo straty, jakie wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich wycenił naprawę drogi na ponad 300 tysięcy złotych, co śledczy przyjęli jako zniszczenie mienia o znacznej wartości. Grozi za to nawet do 10 lat więzienia. Według nowej wyceny prokuratury straty spowodowane przez rolnika nie przekraczają 200 tysięcy złotych, dlatego zarzut został zmieniony. Zniknęła też podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał dozór policji. Jan Kielak, Radio Z.
0: Rolnik z Gliwic tłumaczy, że zaorał na wierzchnię, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Urzędnicy zaprzeczają tej wersji. Po ponad 130 latach hala targowa przy Placu Dominikańskim w Gdańsku dostała drugie życie. Zakończyła się rewitalizacja XIX-wiecznego ceglanego budynku. Zamiast kupców, którzy przez dekady prowadzili tam swoje stoiska, pojawiły się restauracje. Odnowienie zabytkowego obiektu było trudnym i wieloletnim procesem, przyznaje Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska, przedstawicielka nowego gospodarza hali.
11: Substancja zabytkowa, która wymaga, żeby funkcja była dostosowana do niej, a nie zabytek do funkcji. W związku z tym największe wyzwanie, jak ukryć wszystkie techniczne instalacje, jak spowodować, żeby wentylacja działała, nie posiadając żadnych urządzeń na zewnątrz czy na dachu.
0: Stoiska spożywcze przeniesiono niedaleko do lokali przy ulicy Podwale Staromiejskie. Nowy food hall w hali targowej zajmuje 3 poziomy. Na najniższym można oglądać fragmenty zarysu murów dawnego kościoła świętego Mikołaja. Brazylijska policja odzyskała 8 skradzionych rycin Henry'ego Matisa o wartości 200 tysięcy dolarów. Dzieła wykradzione pod koniec ubiegłego roku z biblioteki w São Paulo odnaleziono w szafie jednego z mieszkań na przedmieściach miasta. Kluczowe dla śledztwa okazały się bilingi telefoniczne znanego złodzieja dzieł sztuki, który zlecił napad swoim wspólnikom. Mężczyzna przebywa w areszcie, a bezcenne grafiki wróciły już do zbiorów biblioteki. Zaginiona grafika Picassa odnaleziona w mieszkaniu w Stanach Zjednoczonych wisiała na ścianie, a znalazł ją właściciel nieruchomości podczas sprzątania po eksmisji lokatora, który nie płacił za wynajem. Grafika skradziona została ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Jej wartość szacowana jest na 50 tysięcy dolarów.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Cel jest jeden, nie dopuścić do wojny, dlatego zbroimy się na potęgę. Tak mówił Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdyni, gdzie odbyła się wielka parada okrętów wojennych. U podstaw naszego bezpieczeństwa stoją cztery filary: szczelne granice, realne sojusze, inwestycje w armię i kwitnąca gospodarka, wymieniał premier.
1: Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
0: Tusk dodał, że polskiemu bezpieczeństwu nie służą ci politycy, którzy wroga upatrują w Unii Europejskiej czy Ukrainie, zapominając o największym zagrożeniu, jakim jest dla nas Rosja. Donald Trump zapowiada, że przyłączy cieśninę Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje ten wodny przesmyk i skutecznie blokuje transport ropy, odpowiedział, że gróźb Trumpa się nie boi i Ormus nie odda. Czy Trump powiedział, w jaki sposób chce przejąć Ormus? O tym nasz reporter Maciej Bąk.
2: Nic z tych rzeczy. Oznajmił jedynie, że stanie się to wkrótce, tuż po tym, jak Iran zostanie pokonany. Trump zaznaczył, że wojna idzie ku zwycięstwu USA, a po nim nastąpi geopolityczny cios. Całkiem niedługo zamierzam ogłosić cieśninę Ormus terytorium USA. Szef irańskiego MSZ szybko odpowiedział, że cieśniny nie da się zająć ani poprzez lotniskowiec, ani poprzez rozkaz, ani poprzez wpis na Twitterze. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu wtedy m.in. o Grenlandię, Kanadę czy Wenezuelę.
0: Amerykański prezydent zapowiedział też kolejne mocne uderzenie gospodarcze w Iran. To będzie przełomowe referendum na Islandii 29 sierpnia. Mieszkańcy wyspy zagłosują, czy wrócić do rozmów o wejściu kraju do Unii Europejskiej. Sondaże pokazują remis, więc ważne głosy mogą być to głosy Polaków.